Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Maryjo, choć nie widziałaś tego na własne oczy, radowałaś się, gdy Ojciec ogłosił: to jest mój Syn umiłowany. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej. Maryjo, na weselu w Kanie Galilejskiej zauważyłaś brak wina i powiedziałaś: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Maryjo, towarzyszyłaś Jezusowi w Jego misji, gdy głosił: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie Jezusa na górze Tabor. Maryjo, choć nie byłaś tam ciałem, Twoje serce radowało się blaskiem chwały Jezusa. Ojciec znów powiedział: słuchajcie Go. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Maryjo, byłaś przy ostatniej wieczerzy, gdy Jezus dał nam siebie pod postaciami chleba i wina. To jest ciało moje, to jest krew moja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał 12 i dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
2: I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Dziś święty Łukasz nam relacjonuje o tym, jak uczniowie otrzymali od Niego, od Jezusa, zadanie, by głosić Królestwo Boże. Mają dać świadectwo o Mistrzu, o Jezusie, o Jego dobrej nowinie, docierając do poszczególnych miejscowości Palestyny. Kiedy mówi o celu ich posłania, zauważa jedną rzecz. Mają uzdrawiać chorych. Uzdrowianie tych, którzy byli dotknięci różnego rodzaju cierpieniem, honorami, chorobami, to było znakiem prawdziwości głoszonego słowa, znakiem potwierdzenia tego, że rzeczywiście zostali oni przez Jezusa, Syna Bożego, posłani. Troska o ludzi dotkniętych cierpieniem. Chrystus sam w czasie swej publicznej działalności taką troskę okazywał i uwrażliwiał swoich uczniów na to samo. To świadectwo o Jego miłosierdziu, o miłości, którą trzeba nam dostrzec, szczególnie w relacji do tych, którzy są w potrzebie, aby im przyjść z konkretną, rzeczywistą pomocą. Takiego zatroskania uczy Jezus także nas. W życiu każdego z uczniów Jezusowych winna być bardzo mocno wpisana postawa miłosierdzia. Spróbujmy się więc zastanowić nad naszą codziennością i ile jesteśmy naprawdę ludźmi miłosierdzia, ludźmi gotowymi przyjść z pomocą tym, którzy są w potrzebie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 23 września, pierwszy jesienny poranek. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zapraszam na środowy poranek rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Całkiem dobrze się ta jesień rozpocznie. Dziś ma być słonecznie do 16 stopni, a w przyszłym tygodniu nawet 20. Rozpędzamy się z wrześniem, z powrotem do szkół, do przedszkoli i pierwsza rozmowa będzie dotyczyła właśnie dzieciaków. Dzieci, a dokładniej dzieci przed ekranami, które nie powinny przed nimi siedzieć, a siedzą. Co możemy z tym zrobić i w zasadzie dlaczego nie powinny mieć kontaktu z ekranami? O tym porozmawiam z Adrianną Dzięgielewską, autorką książki Maluch przed ekranem, psychologiem dziecięcym i logopedą. O 8.15 gościem poranka będzie poseł Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów i Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Przegląd prasy za 5 minut. Zaczynamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Przegląd prasy zaczynamy od dzisiejszego wydania Gazety Polskiej Codziennie. Rząd chwali się myśliwcami, którym nie zapewnił serwisu. Do dziś nie ma umowy wykonawczej na serwisowanie samolotów tych koreańskich myśliwców, które miały wypełnić lukę po postsowieckich MiG-ach 29. Mimo że 12 takich maszyn jest w Polsce od 3 lat, a kolejne mają pojawić się w połowie przyszłego roku, dopiero w lipcu zakłady w Bydgoszczy przeszły audyt oceniający zdolność zakładów do serwisowania tych samolotów. Rząd lawiruje z ustawą o lekarzach, to kolejny temat z codziennej. Wczoraj rząd zajmował się pakietem zmian dotyczących regulacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Kolejny raz zmieniono część założeń. Mają wejść w życie najpóźniej po pół roku, a nie jak twierdziła minister, po roku. Zdaniem ekspertów nie zmieni to katastrofalnej sytuacji w ochronie zdrowia. PSL chce obalić pełczyńską Nałęcz. To także temat z Gazety Polskiej Codziennie. Polska 2050 oskarżyła o lobbing Polskie Stronnictwo Ludowe. Interwencja jego polityków miała spowodować, że z porządku obrad spadła ustawa uderzająca w interesy branży alkoholowej. W odpowiedzi wicemarszałek Piotr Zgorzelski odpowiedział, że ma gdzieś to, co mówi Katarzyna Pełczyńska. Nałęcz. Moody's nie rating Polski. Decyzja agencji Moody's o obniżeniu ratingu Polski była dla rynku zaskoczeniem. Agencja wskazała jednak na trwałe pogorszenie kondycji fiskalnej Polski i rosnące zadłużenie. Rząd Tuska otrzymał sygnał, że rosnący deficyt i dług stają się coraz ważniejszym elementem oceny wiarygodności Polski. Przechodzimy do Rzeczpospolitej, a tu jest sondaż poparcia dla partii politycznych, na które ugrupowanie oddalibyśmy swój głos według tego sondażu dla Rzeczpospolitej. Otóż Koalicja Obywatelska na czele prawie 31%, Prawo i Sprawiedliwość 17%, Konfederacja 15%, Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia Grzegorza Brauna 10%, Lewica 7,6%, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego prawie 6,5%, PSL pod progiem 4,4%, Razem 3%, Polska ze 2050 0,2%, a więc taki sondaż w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jest także o tym, że Putin chce postawić NATO pod ścianą, pisze o tym Marek Kozubal. Rosja robi wszystko, aby odciąć Ukrainę od dostaw. Czekają nas ataki na węzły komunikacyjne, a w końcu także przesilenie. W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy sekwencje zdarzeń, które mogą budzić obawy o stan naszego bezpieczeństwa. Czy jesteśmy na progu wojny? Rosjanie chcą wygrać wojnę z Ukrainą środkami militarnymi, dlatego starają się odcinać Kijów od dostaw, mówi Rzeczpospolitej osoba związana ze służbami specjalnymi. W ten sposób dążą do kryzysu humanitarnego. Nieudana próba ataku na lotnisko w Lipsku w Niemczech i podpalenie w Skarżysku Kamiennej pokazują też, że ich celem mogą być zakłady produkujące uzbrojenie dla Ukrainy i centra logistyczne. Co się zmieniło w ostatnim czasie w podejściu Rosjan do niewypowiedzianej wojny z Zachodem? Uważają, że mają moralne prawo atakować państwa i zakłady produkujące uzbrojenie dla Ukrainy, opisuje rozmówca dziennikarzy. Dlatego też będą eskalować. O tym pisze dziś Marek Kozubal. Dezubekizacja odwracana decyzjami. Decyzje administracyjne MSWiA są dziś główną drogą przywracania emerytur zmniejszonych ustawą dezubekizacyjną. Wyrównania sięgają już 436 milionów złotych. Ustawa z 2016 roku obniżyła świadczenia emerytalno-rentowe osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa w PRL. Efektem było uruchomienie lawiny wieloletnich i kosztownych procesów sądowych, które w przeważającej większości państwo przegrywa, tak podkreśla MSWiA. Początkowo rząd planował odwrócenie dezubekizacji nowelizacją. Szanse na jej wejście w życie, zwłaszcza kiedy prezydentem jest Karol Nawrocki, są niewielkie. Weryfikacja świadczeń odbywa się dziś więc przede wszystkim drogą administracyjną. Przechodzimy do dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej. Kosiniak-Kamysz odwołał wizytę w USA. Wicepremier musiał ustąpić Chinom. O tym pisze Wojciech Kubik. Planowane na dziś spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu nie dojdzie do skutku. O przełożenie wizyty prosiła strona amerykańska, a oficjalnym powodem miała być kolizja terminów, ale te są znane już od dawna. Wicepremier, który pojawił się wczoraj z Marcinem Kierwińskim, przy przejściu granicznym do Rochu z Kijagodzin, żeby porozmawiać o współpracy formacji mundurowych. Budził zainteresowanie głównie z powodu odwołanej wizyty w USA. Wicepremier miał rozmawiać z sekretarzem obrony o przyszłości sojuszniczej współpracy, czyli między innymi o lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce, ale jak czytamy, przegrał z Chinami. Tak, Rosja walczy o strach i bezradność Polaków, o tym także czytamy. Rosyjski dron nie musi nawet wlecieć do Polski, żeby Kreml mógł na nim politycznie skorzystać. Może spaść 4 km od granicy, a wcześniej poderwać samoloty, uruchomić syreny, postawić rodziców przed pytaniem, czy jechać po dzieci do szkoły i zostawić po sobie dezinformację o milionowych zasięgach, że władze straszą nas bez powodu. Tak właśnie się dzieje i o tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Xi jedzie do Trumpa, na stole wyścig o AI, handel, a także Tajwan. O tym pisze z kolei Maria Wiśniewska. Xi Jinping przyjeżdża do USA na spotkanie z Donaldem Trumpem. Celem rozmów nie jest to zakończenie rywalizacji między Chinami a USA, ale ustalenie zasad, które pozwolą ją lepiej kontrolować. Na stole znajdą się handel, sztuczna inteligencja, a także Tajwan. Chiński przywódca spotka się z Donaldem Trumpem już drugi raz w tym roku. Poprzednio liderzy spotkali się i rozmawiali w Pekinie w maju, gdzie określili nowe ramy współpracy oparte na strategicznej stabilności. Wieś traci poradnie POZ i lekarze, potrzeba więc ustawy. O tym na koniec dzisiejszego przeglądu prasy. Ubywa poradni podstawowej opieki zdrowotnej również na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Lekarze alarmują, że lecznice są wchłaniane przez duże sieci medyczne, co może doprowadzić do ich monopolu i sugerują, że POZ-y zasługują na ustawę na wzór apteki dla aptekarza. Jak wynika ze sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2025 rok, w ciągu ostatnich 2 lat ubyło 248 umów podmiotów leczniczych w podstawowej opiece zdrowotnej. I w środowym przeglądzie prasy tu stawiamy kropkę.
0: Prasowy poranek.

Mam przed sobą, drodzy Państwo, bardzo dobrą książkę zatytułowaną Maluch przed ekranem, jak chronić dzieci przed negatywnym wpływem technologii. Autorką tej książki jest logopeda, psycholog dziecięcy Adrianna Dzięgielewska. W tej książce jest m.in. o tym, jak chronić dziecko przed wpływem technologii, co robić, kiedy ekrany już są obecne w życiu naszych dzieci, jak sprawić, aby nieznajomość bajki nie była powodem wykluczenia z grupy i czym zastąpić ekrany w sytuacjach, gdy wydają się one jedyną deską ratunku, na przykład kiedy trzeba ugotować obiad chociażby. O tym porozmawiam z autorką w poranku 7:09, już za niecałe 5 minut. Zostańcie Państwo z nami.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem jest dziś pani Adrianna Dzięgielewska, logopeda i psycholog dziecięcy, twórczyni kanału Instrukcja Obsługi Dziecka i autorka książki Maluch przed ekranem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy da się dziś wychowywać dzieci bez ekranów?
2: Da się, ale nie powiem, że jest to łatwe. To wymaga ogromnego wysiłku, ogromnej konsekwencji, ale naprawdę warto to zrobić.
1: Doprecyzujmy, bez ekranów, czyli nie tylko bez telefonów, ale także na przykład bez telewizora w tle?
2: Bez telewizora w tle, bez radia w tle, bez grających zabawek, bo teraz też są takie popularne zabawki, które robią wszystko za dziecko, tylko wystarczy jeden ruch palcem. Ogólnie chodzi o wszystkie zabawki i wszystkie sprzęty, które dają bardzo dużą ilość zbędnych bodźców, czy to wzrokowych, czy słuchowych.
1: Za chwilę przejdziemy do bajek, bo one wzbudzają najwięcej emocji, ale zatrzymam się na chwilę przy tych zabawkach, ponieważ na ich opakowaniach często widzimy, że to są zabawki, nie wiem, sensoryczne, interaktywne, wspierające rozwój dzieci. Tak nie jest?
2: Tak jest napisane i tutaj się zgadzam, ale to, że jest jakiś napis na pudełku, nie oznacza, że jest on zgodny z prawdą. Zabawki interaktywne, które działają na baterie, działają na jeden ruch palcem i zabawka robi wszystko za dziecko. Mówi, śpiewa, gra. Nie jest zabawką rozwijającą, bo dziecko jedyne, co musi zrobić, to wyciągnąć jeden palec, a jest to umiejętność z pierwszego roku życia, więc nie jest to oznaka geniuszu, tylko po prostu są to zabawki, które przyciągają uwagę dziecka, są wygodne dla rodzica, bo dziecko jest w stanie się dłuższą chwilę zająć samo sobą, ale bardziej rozwijają zabawki takie, przy których dziecko musi samo coś wymyślić, wziąć klocek do ręki, zastanowić się, co z nim zrobić, postawić jeden na drugi, rozrzucić wieżę, poradzić sobie z frustracją, która się pojawia, zacząć od początku.
1: Uderzyć łyżką o garnek na przykład czasem, przysypać kaszę.
2: Najprostsze rzeczy i to jest właśnie sensoryczne. Jak przesypujemy kaszę, wkładamy rączkę do tych fasolek, do jakichś groszków, dziecko to odczuwa i to jest rozwijające. A jeżeli dziecko używa tylko jednej opuszki palca, to nie rozwija.
1: Ja dostałam takiego misia dla mojego dziecka, które ma rok i 7 miesięcy. Misia, który jak się naciśnie, to on mówi nazwy owoców po angielsku. I tak się zaczęłam zastanawiać, po co rocznemu dziecku coś takiego.
2: Tak. I właśnie nie dość, że to są wyrazy w innym języku, gdzie dziecko nie ma kontekstu. Po prostu są to dźwięki, które dziecko oczywiście może zapamiętać i powtarzać, tylko to nie jest na tyle rozwijające, że dziecko nie rozumie, co mówi. I samo powtarzanie wyrazów nie jest oznaką tego, że dziecko rozwija się prawidłowo. I te wszystkie zabawki, te właśnie misie gadające, śpiewające, one działają na bazie, tak bardzo upraszczając, prawej półkuli, która odbiera wszystko jako całość, jako melodię. Więc dziecko może na przykład powtórzyć cały alfabet, ale nie rozumie, co mówi. Dziecko działa wtedy jak taka papuszka, która powtarza, a nie rozumie.
1: Coś, co bardzo mocno mną wstrząsnęło, czy w jakiś sposób dotknęło, to co napisała pani we wstępie książki o dzieciach, które nie reagują na imię, ale reagują na dźwięk powiadomienia w telefonie. I to są sytuacje, które spotyka pani w gabinecie?
2: Tak, i z każdym rokiem niestety jest coraz więcej takich dzieci. I są to dosłownie maluszki, które dopiero zaczynają raczkować. I pierwsze, co robią w gabinecie, w którym jest naprawdę masa bardzo atrakcyjnych zabawek, to raczkują w stronę torebki mamy i sięgają po telefon. I nie dość, że sięgają po telefon, to jeszcze wiedzą, jak go odblokować. I wtedy oczywiście rodzice mówią, ojej, on nigdy tak nie robi, w ogóle pierwszy raz to zrobił. No ale wiadomo, że tak nie jest.
1: Oczywiście, że tak. Jeśli dziecko zna ruch scrollowania, to później próbuje scrollować też w książeczkach takich tradycyjnych.
2: Tak, ale scrollowanie to jedno, ale na przykład taki maluszek wie dokładnie, gdzie kliknąć, żeby pominąć reklamę na YouTubie.
1: I to już jest zatrważające. Też zwraca pani uwagę w książce, że to często nie wynika ze złej woli rodziców.
2: Absolutnie nie wynika ze złej woli rodziców. Tutaj jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o ocenianie czy wywoływanie poczucia winy, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rodzice mieli świadomość, a wiadomo, że my korzystamy z tego, co jest dla nas jak najbardziej dostępne. I telefon ma każdy z nas w kieszeni. Jeżeli dziecko zaczyna płakać w miejscu publicznym, to jest tak olbrzymia presja społeczna, żeby uciszyć to dziecko, żeby uniknąć tych spojrzeń, tych komentarzy pod nosem, że rodzic po prostu odruchowo podaje ten telefon. Tak samo w domu, jeżeli rodzic ma do wyboru albo ugotować obiad, albo nie ugotować obiadu, no to wiadomo, że włączy bajkę, żeby mieć chwilę spokoju i zrobić te wszystkie czynności, które trzeba w domu wykonać.
1: Albo na przykład niejadek, który nie chce zjeść obiadku i z telefonem przed nosem zjada. Tylko czy to jest świadome jedzenie? Dlaczego nie podawać na przykład telefonu dziecku podczas jedzenia?
2: Jest to sposób, który działa, bo dziecko wtedy je bez zastanawiania się tego, co robi, bo uwaga jest przekierowana na ekran i wtedy dziecko rzeczywiście może zjeść więcej i może zjeść w ogóle. Tylko w jedzeniu nie chodzi o to, żeby dziecko było najedzone, tylko żeby wiedziało, co robi, jak to smakuje, jaką ma konsystencję, żeby się oswajało z tymi wszystkimi smakami, bo dziecko wpatrzone w ekran tego wszystkiego nie jest w stanie zakodować. Jego mózg nawet nie dostaje tego sygnału, że już mam dość, już jestem najedzony. I dziecko jest w ten sposób przekarmiane, stąd też są takie problemy z nadwagą, z otyłością wśród dzieci, bo nie dość, że ekran, to jeszcze ciągłe przekąski. Na każdym kroku dziecko musi mieć coś w rączce i chrupać, a później rodzic mówi, że moje dziecko nie chce zjeść obiadu. No nie chce zjeść, bo jest najedzony.
1: Proszę to wytłumaczyć wielu babciom.
2: Oj, też właśnie temat dziadków jest tematem trudnym dla młodych rodziców. I na przykład w mojej książce jest list do dziadków a propos ekranów, tych grających zabawek, który tłumaczy dziadkom, bo dziadkowie też nie rozumieją, wychowywali się w innych czasach, nas wychowywali w innych czasach. I dla nich zabawka, która jest na baterię, która się rusza, która śpiewa i ma światełka, jest czymś bardzo nowoczesnym i takim bardzo atrakcyjnym dla dziecka. I oni chcą być dobrymi dziadkami, chcą rozpieszczać wnuki, tylko że trzeba im wytłumaczyć, że to, że coś jest w sklepie i jest tak fajnie reklamowane, to nie znaczy, że jest to prawda i że jest to zdrowe dla dziecka.
1: A jak to jest z tymi bajkami w telefonie, czy też włączanymi w telewizorze? Kiedy można je włączyć, po co i na jak długo?
2: To też jest bardziej skomplikowany temat, bo wszyscy mówią tak naprawdę, że to są drugie urodziny. Taki moment, w którym dziecko rzeczywiście może te ekrany zacząć poznawać. Tylko że ja jako osoba, która pracuje na co dzień z małymi dziećmi, wiem, że dwulatek dwulatkowi nie jest równy. I może być dwulatek, który naprawdę bardzo fajnie się komunikuje, super się rozwija, ale może być też takie dziecko, które mówi maksymalnie jedno, dwa słowa i ma duże trudności z rozwojem. Więc zamiast patrzeć na konkretny wiek dziecka, wolałabym patrzeć na to, jak się dziecko rozwija. I dla mnie takim absolutnym minimum, do którego powinien dążyć każdy rodzic, jest danie dziecku narzędzia do komunikacji. Czyli jeżeli dziecko jest w stanie już mówić swobodnie całymi zdaniami, zadawać własne pytania, jest w stanie opowiedzieć, co zobaczyło, to są pierwsze sygnały, że dziecko może zacząć oglądać bajki. Wcześniej nie ma to najmniejszego sensu, szczególnie u dzieci, które mają trudności rozwojowe, bo ekran nie daje żadnych korzyści, a może jeszcze bardziej ten rozwój opóźniać albo zaburzać.
1: Bo trzeba to powiedzieć wprost, ekrany mają wpływ na rozwój mowy dzieci.
2: Ekrany mają wpływ na ogólny rozwój dzieci, nie tylko na rozwój mowy. Na przykład są badania, które wskazują, że takie dzieci, które miały zbyt wczesny albo nadmierny kontakt z ekranami, mają zwolniony przebieg rozwoju intelektualnego, problemy z koncentracją, impulsywnością, nadpobudliwością, może być obniżona sprawność motoryczna, bo jeżeli dziecko siedzi przed ekranem, to się nie rusza, a jak się nie rusza, to nie ćwiczy sprawności. Mogą się pojawić problemy z zabawą, zwykłymi zabawkami. Ale to, co dla mnie jest ważne, jako dla osoby, która pracuje z dziećmi w spektrum autyzmu, to dzieci mogą mieć zachowania bardzo podobne do tych, które występują u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, ale to nie jest autyzm wywołany ekranami, tylko po prostu zachowania bardzo podobne. I różnica jest taka, że jeżeli dziecko ma taki zaburzony rozwój przez ekrany, to zrobienie detoksu od ekranów pozwala dziecku nadrobić zaległości. Przy tym prawdziwym autyzmie odstawienie ekranów za wiele nie pomoże i tutaj potrzebna jest bardzo intensywna terapia.
1: Jak szybko przy takim detoksie od ekranów zobaczymy efekty? Na przykład w przypadku dziecka rocznego czy dwuletniego, bo rozumiem, że jeśli mówimy o kilkulatku, no już nie mówię o, nie wiem, dziesięciolatku, to ten detoks jest znacznie trudniejszy niż w przypadku małego dziecka.
2: Detoks jest najłatwiejszy u najmłodszych dzieci. Bo to my decydujemy, jesteśmy w stanie odłożyć telefon do szafki, niemowlak nie ma wzrostu koszykarza, więc nie sięgnie i mamy problem tak naprawdę rozwiązany. Ale jeżeli chodzi o pozytywne efekty detoksu, to nie powiem, że to się dzieje po jednym, po dwóch dniach. Chciałabym, ale tak nie jest. Pierwsze efekty są zauważalne po około 3-4 tygodniach. Takiego naprawdę całkowitego detoksu, bez bajek, bez tego telewizora w tle, bo dziecko musi mieć przestrzeń na to, żeby wyregulować układ nerwowy, który jest taki bardzo pobudzony od ekranów i mieć czas, żeby nadrobić zaległości. I to wymaga czasu niestety.
1: Opisuje
2: Ale
1: pani,
2: naprawdę warto.
1: Opisuje pani przypadki rodziców, którzy narzekają, że dziecko na przykład dwuletnie skupia się na jakiejś zabawie czy zabawce 5 minut, a przy bajce siedzi 40 minut. Trzeba powiedzieć siedzi, bo to nie jest jakieś skoncentrowane oglądanie tej bajki. I też o czym mówię teraz rodzicom małych dzieci, moim znajomym, że skupienie uwagi na 5 minut na zabawie to wcale nie jest zły wynik.
2: To jest bardzo dobry wynik w zależności od wieku dziecka. Bo samo siedzenie przed ekranem nie ćwiczy koncentracji. Jest taki mit bardzo popularny, tylko że dziecko wpatrujące się w ekran patrzy dlatego, że biernie odbiera bodźce. To ekran robi wszystko za nie, bo tam się coś pojawi, pojawi się nowa postać, ekran cały czas się zmienia, pojawia się muzyka, wszystkie efekty dźwiękowe, które przyciągają uwagę dziecka i też ważne jest to, że taki maluch do około 3 urodzin działa głównie w trybie uwagi mimowolnej. Czyli on nie jest w stanie się skoncentrować specjalnie, bo coś go zainteresuje, tylko uwaga jest przyciągana natychmiastowo przez każdy silny bodziec. I tak jak na przykład jest niemowlaczek i zagrzechocze grzechotka i dziecko od razu tam spojrzy. Nie dlatego, że chce, tylko po prostu jego mózg tak działa. I to samo jest z ekranami. I dziecko rzeczywiście może siedzieć spokojnie i patrzeć w ekran, ale to nie znaczy, że odpoczywa, bo jego mózg działa w bardzo takim silnym pobudzeniu, żeby to wszystko przetworzyć, zauważyć. I tak naprawdę zabawa zwykłymi zabawkami wymaga od dziecka bardzo silnej koncentracji na tym, co robi. Czyli musi wziąć zabawkę, zastanowić się, poobracać, rzucić o ścianę, musi doświadczyć i musi robić to z pełną świadomością, bo zabawka leży i to dziecko musi nią działać. W ekranach jest odwrotnie, dziecko po prostu siedzi i patrzy.
1: Jest jeszcze jeden ważny aspekt, który porusza pani w tej książce, czyli ta presja społeczna związana chociażby z dziećmi przedszkolnymi, ich rodzicami. No dzieci mogą się czuć wykluczeni, bo nie będą znali postaci z bajek, ich powiedzonek, ich supermocy, którymi te postaci dysponują. I pani podpowiada w książce, jak radzić sobie z taką presją, bo to nie jest tak, że jeśli dziecko nie ogląda bajki, to już musi być wykluczone z grupy, która ogląda.
2: Poczucie wykluczenia nie dotyczy tak naprawdę dzieci, tylko dotyczy rodziców. Bo to my projektujemy swoje lęki na dzieci. I naprawdę żaden trzylatek nie buduje relacji z innym dzieckiem poprzez analizowanie odcinków bajki. Ono musi wiedzieć, jak się postacie nazywają, o co mniej więcej chodzi i to wystarczy. I w książce opisywałam też jeden przypadek dziecka, ale tych przypadków jest naprawdę bardzo dużo, gdzie rodzice przyszli i powiedzieli, że ich dziecko może być wykluczone, bo teraz jest popularna bajka z pieskami i oni nie chcą włączać tej bajki i co mają zrobić. No i podpowiedziałam, żeby zapoznali dziecko z bajką bez włączania bajki. Teraz mamy masę różnych przedmiotów, zabawek, plecaków, koszulek z postaciami z różnych bajek i możemy czytać książeczki, kupować kolorowanki, pokazywać, który piesek jak się nazywa. I to naprawdę jest w zupełności wystarczające. U takiego malucha wystarcza. U starszych dzieci jest wtedy taka realna presja społeczna, presja rówieśnicza i wtedy trzeba się nagimnastykować. U malutkich dzieci jest to naprawdę prosta sprawa.
1: I tak już na koniec, bo opisuje pani też w tej książce, jak wygrać rywalizację z ekranem o uwagę dziecka, ale chyba możemy też odwrócić to pytanie i tę sprawę i zadać je sobie, czy nasze dziecko wygrywa rywalizację o naszą uwagę z naszym telefonem. To jest chyba bardzo ważne, że my tu powinniśmy zaczynać od siebie.
2: To jest tak naprawdę najważniejsze. Bo dzisiaj dzieci czują, że przegrywają z ekranami. Wielokrotnie w czasie terapii, wiadomo, rozmawiam z dziećmi i każde dziecko jest inne, ale te teksty pojawiają się u wielu dzieci. Mój rodzic mnie nie lubi, mój rodzic nie chce się ze mną bawić, patrzy w telefon, patrzy w komputer i...
1: Albo mówi zaraz. Jak skończę, zaraz, dokończę,
2: zaraz
1: obejrzę,
2: skończę,
1: tak, coś zrobię.
2: I wraca po 2 godzinach, tak, o ile wraca w ogóle. Bo nawet jak się bawimy z dziećmi, to cały czas komórka leży obok i co chwilę sprawdzamy, co chwilę jakaś wiadomość przychodzi. A takie małe dziecko nie potrzebuje rodzica 24/7, tylko potrzebuje 10-15 minut rodzica tylko dla niego. Więc odkładamy telefon, wyłączamy telewizor, i spędzamy czas z dzieckiem. To nie musi być nic odkrywczego, może być, nie wiem, kolorowanie, zabawa klockami, ale żeby dziecko czuło, że ma naszą uwagę i że jest ważne dla rodzica. Ja wiem, że to brzmi trochę nie za ładnie, ale dzieci mają poczucie, że nie są ważne dla rodziców. Że zawsze dzieje się coś innego, zawsze są w biegu, w ruchu. A takie zwolnienie na te 15 minut dziennie naprawdę robi ogromną robotę.
1: A po więcej odsyłam Państwa do tej ważnej książki, szczególnie teraz, kiedy już wróciliśmy do tych naszych stałych aktywności po wakacjach. Książki Maluch przed ekranem, jak chronić dzieci przed negatywnym wpływem technologii. Autorka tej książki, logopeda i psycholog dziecięcy Adrianna Dzięgielewska była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: To ja dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7.53, już minęła już prawie 7.54, więc czas zakończyć pierwszą godzinę środowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich, 7.09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Dziś początek astronomicznej jesieni. Ja wracam do Państwa o godzinie 8.09. Przed nami w drugiej części poranka dwie rozmowy z posłem Markiem Jakubiakiem z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, a później także z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszkiem Szymańskim. Bądźcie Państwo z nami.
1: Twój początek dnia. 7.09. 7.09.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super!
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 8:09 już minęła. Pierwszy dzień jesieni trwa. Spędzają go Państwo z porankiem rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy także słuchaczy Radia Bobola, Radia Palotti FM, wszystkich, którzy słuchają nas tradycyjnie na falach radiowych, tych, którzy łączą się z nami przez internet również. A za 5 minut moim gościem będzie poseł Marek Jakubiak z Rozwoju Plus, z którym porozmawiam przede wszystkim o naszej sytuacji geopolitycznej, o rosyjskich prowokacjach i o tym, jak powinniśmy na nie odpowiadać i jak rząd radzi sobie z odpowiedziami na nie. Ostatnia rozmowa w dzisiejszym poranku będzie dotyczyła rolnictwa. Moim gościem będzie wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Szymański. Wszystkie rozmowy są do odsłuchania. Znajdą je Państwo na stronie 7:09.pl. Anna Czytowska, dzień dobry, zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:00. Gość poranka.
1: A naszym gościem dziś 23 września w pierwszy dzień jesieni jest poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Panie pośle, dlaczego uważa pan, że rząd chce nas wciągnąć do wojny?
2: Dlatego, że jestem bystrym obserwatorem sceny politycznej i życia naszego codziennego i jestem przekonany, że wszystkie działania, które prowadzi rząd, które prowadzą do wzmożenia emocji, niepotrzebnych emocji dzisiaj w społeczeństwie, służy temu jedynie, żeby Polskę zadłużać dalej, żeby maskować swoją nieudaczną działalność w sferze finansów publicznych i, no, i swoją nieporadność w rządzeniu państwem, bo ja jestem zwolennikiem teorii, że oni trwają, a nie rządzą.
1: Czy pana zdaniem istnieje zagrożenie ze strony Rosji w sensie takiej wojny, jaką znamy na Ukrainie i obserwujemy?
2: Istnieje, to prawda, istnieje. Rosja imperialna dla Polski zawsze była niebezpieczna. Ten niedźwiedź albo śpi, najgorsze jest to, że wtedy, kiedy jest głodny, to przychodzi do nas się najeść. To jest wszystko prawda. Natomiast w dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszej obserwacji i pola walki, i logicznego oznaczania interesów poszczególnych państw, no to ja myślę, że jednak Rosja nie jest zainteresowana globalną wojną, tylko jest zainteresowana wygaszeniem konfliktu z takim poczuciem, że tą wojnę wygrała. Więc myślę, że Rosja ma inne dylematy niż my sądzimy. Amerykanie tutaj negocjują bardzo mocno, bo przecież nikomu nie zależy na tym, żeby ludzie ginęli, ja ciągle o tym mówię, że Ukraina niczego nie zwojuje, tylko straci kolejne dziesiątki tysięcy swoich obywateli w takich, umówmy się, brutalny sposób zabitych, bo wojna to nic pięknego, to nie są koniki, to nie są sztandary, to nie są śpiewy przy ogniskach, tylko to jest błoto, to są często wszy, okopy. No, od pierwszej wojny światowej tutaj akurat się mało zmieniło.
1: No niektórzy mówią, że ta wojna i jej zakończenie i w jaki sposób zostanie zakończona, to jest być albo nie być nie tylko dla Władimira Putina, ale też dla Wołodymyra Zełenskiego.
2: Władimir Zełenski jest, powiem, od 3 lat chyba najgorszym elementem całej tej wojny. Władimir Zełenski, podobnie jak Donald Tusk, szykuje się do trwania przy władzy za wszelką cenę. To Zełenski, człowiek, który dla Polski szczególnie nie jest dobrym elementem polityki międzypaństwowej pomiędzy Ukrainą a Polską. To jest człowiek, który cały czas coś insynuuje, ciągle coś konfabuluje, ciągle dołki pod Polską kopie, mimo że Polska pomaga Ukrainie jak tylko może. I powiem tak, my serce na talerzu, a Zełenski pod tym talerzem dołki kopie. Ja nie rozumiem tego postępowania, ale taka jest prawda. Trzeba to mówić po prostu.
1: Ludzie zaczęli mówić w Polsce o wojnie, siedząc w pracy, w szkole, w domach. No bo jeśli słyszymy o raporcie przekazanym przez szefa CIA na Lubelszczyźnie, ludzie słyszą alarmy, no to mamy prawo mieć bardzo niedobre skojarzenia. Jak pan to odbiera? Czy pana zdaniem rząd liczy w roku wyborczym na, po prostu na efekt flagi, czyli na to gromadzenie się blisko władzy w sytuacji zagrożenia? No tak naprawdę są te alarmy i co my mamy z nimi zrobić? O czym one nas informują?
2: O niczym. Ponieważ nie wiemy, gdzie się ewakuować. Dzieci z lekcji, drogie dzieci, wstajemy szybciutko, jest ogłoszony alarm, wychodzimy, idziemy na salę gimnastyczną, co jest najgorszym pomysłem, jaki może w ogóle człowiekowi do głowy
1: przyjść. Albo wyprowadza się ze szkoły, a jest alarm tak, z powietrza, więc no...
2: Jest po prostu dom wariatów, no. Ludzie nie mają w ogóle bladego pojęcia i to myślę sobie, że to generalnie dzisiaj to wszyscy są mądrzy. Natomiast była ustawa o obronie cywilnej i to komunistyczna ustawa, która była dopracowana w szczegółach, bo to nie tylko jest kwestia wyjścia do schronu, ale to jest wyjścia na przykład leczenia skutków takich ataków powietrznych, że kto będzie dachy gasił, kto będzie wodę przywoził, kto zorganizuje ludziom życie pod presją napadu powietrznego. Jak to wszystko ma działać? No, za Boga nikt nie wie. No w tym niestety przodują rządzący, którzy myślą, że jak za 50 parę milionów wydadzą książeczkę, no to my wszystko wiemy. No,
1: a był taki program w szkole, był taka lekcja w szkole przysposobienie obronne. Oczywiście później zaczęto to wyśmiewać, że to głównie zakładanie jakichś masek przeciwgazowych, ale jak ja sobie przypominam program, bo chodziłam na lekcję przysposobienia obronnego, to uczyliśmy się na przykład jak opatrywać rany, pierwszej pomocy udzielać, co oznaczają właśnie te sygnały, tylko chyba później nas wiele lat pokoju jakoś uśpiło i dlatego chyba ten program został wycofany. Może trzeba było go przeformułować, ale nie usuwać.
2: No jak powiem, że to wszystko przez Amerykanów, to może trochę przesadzę, ale Amerykanie wprowadzili za pomocą swojego parasola bezpieczeństwa, wprowadzili takie przekonanie w Europie, że nikt nikomu się nie stanie, że Niemcy nie muszą mieć armii, Francja nie musi mieć armii gotowej do boju, bo Amerykanie nas i tak obronią, i tak obronią. I w tej sytuacji przez dziesiątki lat po wojnie wykształciło się społeczeństwo, które uważa, że nigdy już wojna nie nastąpi. A z wojną jest tak, że to wystarczy kilka niekorzystnych zjawisk politycznych po drodze, trochę nienawiści pomiędzy narodami i wojna gotowa. Więc myślę, że to, że Amerykanie proponują Polsce budowę stałej bazy na miarę Rammstein, bazy wojskowej, która miałaby być to pieczęcią w kopercie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i Europy, no to szczerze mówiąc, zastanawiać się nad tym no tylko mogą ludzie, którzy wyobraźni nie mają.
1: Ale otóż, spotkanie Państwa, Władysława Kośniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Pitem Hegsetem zaplanowane na dziś zostało jednak odwołane. Jak pan to odbiera? Może Amerykanie wcale nie są chętni tacy do budowy tej bazy w Polsce?
2: Nie, tylko nie. Amerykanie kochają Polaków. To jest tak, że oni odróżniają dzisiejszy rząd od społeczeństwa polskiego. Oni wiedzą, że Polacy to jest naród czysty, pracowity, ale też honorowy i bojowy. Więc to są partnerzy, żołnierze polscy uchodzą w oczach Amerykanów za żołnierzy, którzy mają w sobie wartość bojową równą Amerykanom. No to oni, to już jest naprawdę, że tak powiem, pochlebstwo amerykańskie nieznające do tej pory przykładów. Ale powracając do tematu, proszę Państwa, no jest coś takiego jak społeczeństwo i rząd, który no niestety został wybrany przez część tego społeczeństwa, nie wiem, w dużej części wszyscy wyborcy Platformy 2050 PSL-u i Lewicy dziś żałują, bo przecież doprowadzili Polskę praktycznie do upadku.
1: Ale 30% tak, poparcia w dzisiejszym sondażu dla Rzeczpospolitej ma Koalicja Obywatelska, koalicja. Dodamy do tego Lewicę 7% i PSL tam około 5%, to mamy ponad 40%.
2: To ja po prostu tego nie rozumiem. To są prawdopodobnie ludzie żyjący w bańce TVN-u i tutaj do tych ludzi muszę powiedzieć, że TVN i jego droga w kierunku na demokrację właśnie się rozpoczęła i to w trybie bardzo przyspieszonym. Za chwilę władze TVN-u się zmienią i on zacznie innego języka używać, a więc ta bańka pęknie. I co zobaczą, proszę Państwa, że świat jest kolorowy, że nie tylko źli ludzie są w Polsce, ale są przede wszystkim dobrzy ludzie.

0: wprowadzenia takiego księstwa warszawskiego do Unii Europejskiej. Przecież oni cały czas, mimo że co innego mówią, to jest z Amerykanami jest dokładnie to samo, co z CPK. Budują, ale nikt nie widział łopaty. Amerykanów wspierają, tylko nikt nie wie jak. Więc chcą bezpieczeństwa Polski, ale rakiety przeciwlotnicze oddają. To jest po prostu szaleństwo jakieś, no. To jest obłuda, kłamstwo i wpieranie dziecka w brzuch. To jest oni ciągle coś robią, nie robiąc nic.
1: No dobrze, a co rząd powinien zrobić wobec takich działań no, obok polskiej granicy, jak te zbłąkane drony, czy nawet premier Tusk mówi, że jakaś rakieta przypadkowo, w cudzysłowie oczywiście, może wlecieć. Co w takim razie robić w tej sytuacji?
0: A widziała ją pani, tą rakietę?
1: Nie, no ja nie widziałam żadnej rakiety, na szczęście jeszcze.
0: A kto widział, że się zapytam? Bo prokurator nie chce pokazać zdjęć. I mamy lej. Taki lej można wywołać w każdy możliwy sposób. Więc ten lej jest promienisty. To jest pocisk, który albo ładunek, który pod kątem 90 stopni uderzył w ziemię. Pytam się, czy widział ktoś rakietę, która w ten sposób wchodzi w ziemię. Więc proszę państwa, szczerze powiem tak. Mówiła pani o raporcie CIA. Proszę państwa, nie było tego raportu. Moim zdaniem nie było też żadnej rakiety. Oni po prostu zwyczajnie wciągają nas w konflikt, który nie jest naszym konfliktem. I te klepanie się po plecach Tuska z Żeleńskim, bo przypomnę, że dziwnym trafem Żeleński spotyka się z Tuskiem w Lublinie. Następnego dnia mamy eksplozję na terenie Lublina. Syreny wyją, ale 6 minut za późno. I Tusk, proszę państwa, w tak zwanym międzyczasie jakby czekał na tą eksplozję, bo on nie wyjechał z Lublina, a z Lublina wprost pojechał koło tego leja. No więc pytanie brzmi, co tu jest grane, no?
1: To co tu jest grane, pana zdaniem? To jest cały czas to poczucie zagrożenia, psychozy strachu, tak? I próba wciągnięcia nas do wojny.
0: No wszystko pani wie. No i teraz pani redaktor występuje w Sejmie i mówi tak, że taki Jakubiak na przykład nie może mówić tego, co mówi, bo działa na rzecz Rosji. No to ja chcę powiedzieć, panie Tusk, że ja jestem posłem opozycji i moją rolą jest mieć wątpliwości. A ja mam wielkie wątpliwości, czy pan uczciwie na rzecz Rzeczypospolitej pracuje.
1: Jaką korzyść miałby Donald Tusk z wciągnięcia nas do wojny?
0: No przede wszystkim trwałby przy władzy. To jest dokładnie ten sam kazus, co Żeleńskiego. On wie, że tak nagrzebał, że tyle na niego jest, że on nie może władzy oddać, bo skończy w więzieniu. I to jego działanie dla dobra wspólnego nie miało miejsca. To jest, ja mam takie nagranie kiedyś z takiego spotkania PO-wców, że my wygrywamy wyborów nie po to, żeby inni mieli lepiej, tylko żebyśmy my mieli lepiej. No to proszę państwa, to jest definicja rządów Tuska. My i oni. My i oni. Ja jestem ten oni.
1: A trochę już odchodząc od tego tematu, ale pozostając przy temacie bezpieczeństwa, jak pana zdaniem społeczeństwo może no, przygotowywać się na takie sytuacje kryzysowe? Radosław Sikorski powiedział wczoraj, że ma tam ręczną jakąś tam pompę, ma konfitury zrobione, no ale to ja to traktuję w kategoriach żartu jednak mimo wszystko. W jaki sposób? Bo pan proponuje to obowiązkowe szkolenie wojskowe, nie takie długie jak kiedyś, tylko około 3-6 miesięcy, tak? Ale żeby każdy je przeszedł.
0: Ja już przeszedłem, że tak powiem, pierwszą falę hejtu młodych ludzi, którzy wolą, nie dziwię im się zresztą, wolą kawę latte na Placu Zbawiciela niż latanie po poligonie z karabinkiem. Nie dziwię im się. Natomiast ten egzamin z dojrzałości, ten egzamin z odpowiedzialności za państwo polskie, każdy młody Polak czy Polka, bo przecież walczą cały czas o równość, powinien przejść. Nie mówię o 2 latach, mówię o 6 miesiącach. Nie zgadzam się z moimi kolegami, którzy pewnie ze względów politycznych nie mówią o tym, że to ma być obowiązkowa służba zasadnicza, tylko mówią o tym, że to ma być szkolenie 6 czy tam 3 miesięczne. Ja uważam, że warto by było wiedzieć, że w takich szkoleniach w dużej części chodzi o to, żeby zapoznać się z nowymi systemami obronnymi. Natomiast najważniejsze w dzisiejszych czasach, proszę się skupić teraz.
1: Tak, skupiamy
0: się. To jest nauczyć się ze sobą żyć, mieszkać w jednym pokoju.
1: I być odpowiedzialnym jeden za drugiego?
0: Tak.

0: By, tak, być odpowiedzialnym za kolegę, za koleżankę, nie mieć komórki przy sobie przez na przykład miesiąc czasu, nauczyć się rozmawiać, jeść to samo, nie wybierać sobie dań, tylko jeść co dają. I to, proszę Państwa, w naszym społeczeństwie i u naszych dzieci generalnie jest wielkim problemem.
1: Czyli mówi pan już o zmianie mentalności, tylko to będzie wymagało, myślę, lat. To nie jest kwestia na
0: No,
1: teraz, tylko lat. No
0: jak
1: chociaż kiedy rozpocząć, jeśli nie teraz, to kształtowanie.
0: badania socjologiczne mówią, że synkowie z mamusiami nawet do 40 któregoś roku życia sobie żyją. Więc ja myślę, że tutaj
1: Mamy
0: chodzi o
1: przychodzą
0: cięcie kokonu.
1: do dziekanatów w imieniu studentów, dorosłych ludzi jednak. No właśnie.
0: Ma pani absolutnie rację. Natomiast pępowinki trzeba odciąć, synków trzeba uwolnić i to jest najlepszy ten moment. Ja myślę, że w latach 70. te pępowinki i mamusie istniały. Niektóre miały podejście racjonalne mamy, a niektóre syneczków chciały mieć pod swoimi skrzydełkami. Więc myślę sobie, że to nie tylko jest problem młodzieży, ale to jest też problem rodziców. Rodzice muszą też zrozumieć, że dzieci muszą być samodzielne. I mamusia pod skrzydłami swoimi nie może do końca życia trzymać swoich syneczków.
1: Za rok wybory. Myśli pan, że w roku wyborczym taka rozmowa o takim obowiązkowym przeszkoleniu całego społeczeństwa, no dorosłego oczywiście, się odbędzie, ma szansę się odbyć? Bo to nie będzie popularne. Tak sam pan powiedział, to nie będzie popularny pomysł i rozwiązanie.
0: No, ja myślę, że Donald Tusk przygotowuje nas do tego, bo on zawiesił zasadniczą służbę wojskową i on odwiesi. Bo to nie jest tak, że jej nie ma, ona jest po prostu zwyczajnie zawieszona.
1: A jak on odwiesi, to pan powie, że dobrze, czy będzie pan uderzał w Donalda Tuska?
0: Ja uważam, że bezpieczeństwo Polski ponad wszystko. To znaczy nie będziemy się rozwijać, nie będziemy budować fabryk, nie będziemy wspólnie budować PKB, bo będziemy zajmować się wojną. A wojna, jak wszyscy wiedzą, zjada wszystkie dochody i oszczędności narodów. Więc sądzę, że wojna nam jest niepotrzebna. My jesteśmy ciągle na wojnie ekonomicznej. Jesteśmy atakowani gospodarczo ze wszystkich stron. Pod pozorem pomocy Polskę się po prostu zwyczajnie wyczerpuje. Nasze środowiskowe moce wykorzystuje się codziennie. Mamy pokłady ropy, mamy pokłady gazu, mamy pokłady miedzi, mamy pokłady węgla i to największe w Europie. I pytam się, co się z tym dzieje? Kopalnie padają, koncesje na wydobycie miedzi sprzedaje się Kanadyjczykom. Pamiętacie Państwo, taka była akcja, że gaz będziemy mieli łupkowy? Pamiętacie
1: Tak,
0: Państwo?
1: pamiętamy,
0: No to
1: odpowiadam w
0: wtedy
1: imieniu
0: Tusk
1: słuchaczy.
0: rządził. To rządził wtedy Tusk. I co Amerykanie zrobili? Uciekli stąd, bo wiedzieli, że nie wolno tego gazu ruszać, bo Niemcy nie pozwalają. Mamy gigantyczne złoża w Bałtyku koło Świnoujścia, 8 kilometrów od brzegu. I co? I Niemcy mówią, nie damy wam tego ruszyć. Dlaczego? Bo to niemieckie, nie polskie. Niemcy traktują Polskę jak swoją własność. I to mnie irytuje, że politycy, dorośli ludzie, nie wiedzą, co to dla narodu polskiego znaczy.
1: Zapytam pana jeszcze na koniec o słowa Radosława Sikorskiego, jeśli chodzi też o wojnę, bo on powiedział, że lotnictwo europejskie jest w stanie tak zniszczyć to rosyjskie i że Europa militarnie dominuje nad Rosją. Niektórzy mówili, o, dlaczego Radosław Sikorski w ogóle mówi takie słowa i to też jako element takiego, no może nie wciągania do wojny, ale takiego chełpienia się bez podstaw. A może właśnie trzeba w ten sposób z Rosją rozmawiać. Jak tu spróbujecie nas ruszyć, to my was zniszczymy.
0: Proszę Państwa, ja na temat Radosława Sikorskiego mam własną opinię, nie chcę jej wygłaszać tutaj już publicznie. To jest jeden z najgorszych ministrów spraw zagranicznych, jakich mieliśmy po II wojnie światowej. To jest człowiek, który bardziej o sobie mówi, a nie o Polsce. I te straszenia, takie stroszenia piórek, wiecie Państwo, to jest tak niepoważne. Otóż ja chcę Państwu powiedzieć z takiego doświadczenia mojego, bo ja kocham zwierzęta, że wiecie Państwo, który pies najbardziej szczeka? Mały. duży rzadko kiedy. Więc to przesłanie Radosławowi Sikorskiemu przesyłam wraz z życzeniami dymisji i to jak najszybszej.
1: I tu stawiamy dziś kropkę. Poseł Marek Jakubiak był gościem poranka 7:09. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

Już za 22 minuty, 9. To jest środowy poranek rozgłośni katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, a za 4,5 minuty w poranku dzisiejszym rozmowa z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszkiem Szymańskim.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma spokoju. Może to moje stwierdzenie zabrzmi kontrowersyjnie, ale nie mam na myśli niczego złego. Wręcz przeciwnie, dziś porozmawiam z panem Leszkiem Szymańskim, zastępcą prezesa, o wypłacanych pieniądzach i możliwości starania się o kolejne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. To prawda, nie ma spokoju i nie będzie, ale taka jest właśnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Panie prezesie, zacznijmy od tego, co w tym roku zaczęło się wcześniej, a mianowicie od wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych.
2: To odpowiedź na aktualne i najważniejsze potrzeby gospodarstw. Na wniosek pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi zaliczki za rok 2026 zaczęliśmy wypłacać już od 8 września, czyli ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy środki te trafiały do rolników dopiero od 16 października. Więc wielu producentów rolnych poniosło szkody w ostatnich miesiącach czy straty w gospodarstwie rolnym, dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej zasilić budżet gospodarstw naszych rolników, między innymi poprzez zaliczki.
1: Jak wygląda skala tych wypłat?
2: Tempo realizacji wypłat pozwala nam z optymizmem patrzeć na kolejne dni. Średnie tempo, jakie sobie założyliśmy, dzienne, to jest ponad 450 milionów złotych wypłat na konta rolników.
1: Czy w tym roku wysokość zaliczek jest taka sama jak dotychczas?
2: W przypadku płatności obszarowych utrzymywaliśmy zaliczki na poziomie do 85% należnej kwoty. Natomiast ważną zmianą jest zwiększenie zaliczek dopłat bezpośrednich z 70% do 75%. I to oznacza, że jeszcze przed końcowym rozliczeniem do rolników trafia większa część należnego wsparcia, co może pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw. Oczywiście rolnicy będą mogli wcześniej kupić środki ochrony roślin czy inne potrzebne rzeczy do prowadzenia działalności rolniczej.
1: Wiem, że agencja od jakiegoś czasu apeluje do rolników o sprawdzanie kont.
2: Tak, to już trwa od ponad 20 lat na nasze apele. Przekazujemy środki wyłącznie na konta w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wskazanych przez rolników. I teraz, jeżeli numer rachunku uległ zmianie i nie został zaktualizowany, może to opóźnić wypłatę środków. Więc dlatego zachęcamy przez nasze apele i dzisiaj za pośrednictwem pani redaktor, słuchaczy, którzy czekają na zaliczki, do weryfikacji swoich danych, aby środki mogły bez przeszkód trafić na wskazane konto.
1: Wśród beneficjentów są też rolnicy, którzy prowadzą specyficzną działalność, czyli przetwórstwo.
2: Tak, to prawda. To nie tylko rolnicy, ale samorządy, przedsiębiorcy. I obecnie nabór wniosków w ramach interwencji rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości poza gospodarstwem z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej rozpoczęliśmy od 1 września i potrwa do 30 września. Wnioski wpływają powoli, ale spodziewamy się, że będzie ich duża liczba, ponieważ obserwujemy tak zwane wnioski robocze, czyli już widzimy, że ktoś ten wniosek przygotowuje, no ale jeszcze go nie wysłał do agencji, więc pewnie pod koniec 30 września zauważymy znaczny przyrost liczby wniosków, które do nas wpłynęły.
1: Do kogo jest skierowane to wsparcie?
2: Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i o dofinansowanie mogą się ubiegać indywidualnie lub jako zorganizowane formy współpracy rolników, czyli tu organizacje, grupy producentów, spółdzielnie. I mamy w tym działaniu do czynienia z dwoma obszarami. Jeden obszar A dotyczy produkcji prowadzonej metodami konwencjonalnymi, natomiast obszar B dotyczy produkcji ekologicznej.
1: Na co można otrzymać dofinansowanie?
2: W przypadku indywidualnych wnioskodawców dofinansowanie dotyczy inwestycji związanych z przetwarzaniem produktów rolnych. Natomiast gdy mowa o zorganizowanych formach współpracy rolników, można planować również przedsięwzięcia dotyczące wprowadzania do obrotu produktów rolnych, czyli tak naprawdę sprzedaży hurtowej.
1: O jakich pieniądzach można myśleć?
2: Po przeliczeniu z budżetów euro do dyspozycji mamy blisko 625 milionów złotych. Maksymalnie na przedsięwzięcie może jeden podmiot otrzymać 10 milionów złotych. Natomiast minimalna wartość pomocy, o którą można się ubiegać, jest to 100 tysięcy złotych. W przypadku, tak jak już powiedziałem wcześniej, mieliśmy te dwa obszary, o których mogą wnioskodawcy się ubiegać o finansowanie. To mamy obszar A. Refundacją objętych będzie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanych przez indywidualnego przedsiębiorcę i do 60%, czyli wyższa kwota wsparcia, w przypadku zorganizowanych form współpracy rolników. Natomiast jeżeli inwestycje dotyczą produktów ekologicznych przetwarzania, to ten wyższy próg, czyli 60%, otrzymają i indywidualni, i zorganizowane formy współpracy.
1: Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę internetową agencji.
2: Tak, oczywiście. Na naszej stronie, oprócz tych wszystkich dokumentów takich formalnych jak regulaminy, mamy też nagranie z webinaru, który przeprowadzili nasi pracownicy dla potencjalnych wnioskodawców i firm doradczych, które przygotowują wnioski. Więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony, obejrzenia tego webinaru. A w przypadku, gdyby jeszcze były jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu z pracownikami agencji.
1: Skoro o webinarze mowa, to widziałam również na stronie internetowej agencji, że odbył się kolejny.
2: Tak, w poprzednim tygodniu nasi eksperci, zresztą z tego samego departamentu, prowadzili szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy na inwestycje w rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwie. Nazwa podobna do poprzedniego działania, która pojawiła się już w naszej rozmowie, ale grupa potencjalnych beneficjentów w tym przypadku jest trochę inna. Jeżeli komuś nie udało się wziąć udziału na żywo, zapraszam na nasz kanał na YouTubie. I to nagranie jest tam już możliwe do odtworzenia.
1: Mamy jeszcze chwilę, więc pozwolę sobie zapytać o szczegóły. O jakich pieniądzach można myśleć, mówić?
2: Wysokość wsparcia zależy od charakteru działalności i inwestycji. Rolnicy i ich małżonkowie, którzy kontynuują działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, mogą otrzymać ryczałt w wysokości 30 tysięcy, 60 bądź 120 tysięcy złotych. Przy czym pomoc może pokryć do 65% kosztów kwalifikowanych operacji. Na takich samych zasadach, oprócz rolników i ich małżonków, wspierani mogą być domownicy podejmujący działalność gospodarczą lub ograniczoną, lokalną i marginalną. Także w tym przypadku do dyspozycji są wspomniane przeze mnie przed chwilą kwoty. Trzecią ścieżką, którą można ubiegać się o finansowanie, jest skierowana do mikroprzedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą w ramach tzw. MOLI i pomoc ma formę refundacji, może sięgać nawet do 500 tysięcy złotych przy poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych. I tutaj minimalna kwota pomocy dla jednego podmiotu wynosi 10 tysięcy złotych, a wartość inwestycji musi zmieścić się w przedziale od 10 do 500 tysięcy złotych.
1: Zostały mi jeszcze ostatnie, krótkie pytania. Na co, kiedy i jak? Spodziewam się dużo dłuższej odpowiedzi.
2: Katalog inwestycji kwalifikujących się do wsparcia jest bardzo szeroki i obejmuje on m.in. przedsięwzięcia dotyczące budynków i budowli wykorzystywanych do przetwarzania, magazynowania oraz przygotowania produktów do sprzedaży, ale także obiektów służących laboratoryjnej kontroli jakości produktów rolnych. Wsparcie może objąć również modernizację infrastruktury związanej ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, tak jak mieliśmy to w poprzednim działaniu, oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną. I tutaj duże znaczenie ma możliwość zakupu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, tak? Szeroka lista inwestycji pozwala myśleć o całym procesie, czyli od przyjęcia surowca przez jego przetworzenie i magazynowanie, aż po sprzedaż gotowego produktu. Na dwa ostatnie pytania odpowiem dużo krócej. Nabór rozpocznie się 1 października i potrwa do 2 listopada, a wnioski można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiM.
1: Bardzo dziękuję panu za ciekawą i treściwą rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy poranka 7-9, a w szczególności mniejszych i większych przetwórców. Natomiast rolników, którzy czekają na zaliczki, proszę o odrobinę cierpliwości i oczywiście upewnienie się, że numer rachunku, który nam podali, jest właściwy, aktualny, a zobaczycie państwo, że te środki lada dzień będą na waszych kontach. Dziękuję uprzejmie.
0: 7-9. Twój początek dnia.
1: Rozmowa z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Leszkiem Szymańskim, była ostatnią rozmową w dzisiejszym wydaniu Poranka 7.9. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za nasze spotkanie. Życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: 7.9. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
4: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Spadające kasztany i żołędzie, szeleszczące czerwono-żółte liście, poranne mgły, zimno, katary i przeziębienia. 23 września, 9. Dziś pierwszy dzień jesieni. Anna Czytowska, jestem z Państwem od samego rana. Paweł Majewski, widzę, że nie jest zadowolony z nadejścia jesieni, bo mina grobowa.
2: No tak, dzień dobry, cześć Aniu. Szczerze powiedziawszy, taki nastrój już depresyjny się powoli pojawia. Jak dzisiaj jechałem do pracy, no a mam trochę, prawie około 30 km do przejechania, to były takie fajne momenty, kiedy słońce świeciło i zaraz potem wjeżdżałem w taki dziwny jakby półmrok. Bardzo dziwna ta pogoda była. Któregoś dnia ostatnio jechałem, to cały czas była mgła, to przynajmniej nie miałem takich stanów, że tu jest fajnie, jaśniej, tu jest gorzej.
1: Beznadziejnie, ale stabilnie.
2: Tak, tak. Słabo, ale stabilnie. To już chyba wolę coś takiego.
1: No dobrze, przyjdzie przywyknąć. Za 21 grudnia jesień z nami zostanie. Niektórzy piją jakieś tam dyniowe latte. Ty nie jesteś zwolennikiem
2: latte,
1: takich.
2: Nie, raczej... Może nie dyniowe.
1: Spicy pumpkin latte, wiesz.
2: Nie znam takich specyfików jeszcze, ale może spróbuję.
1: No właśnie,
2: wie.
1: Na poprawę humoru. A 9.30 tutaj nieważne, czy jesień, czy zima, czy lato, czy tak. Wiosna. Rozmowa z gościem dnia musi być na antenie Radia Nadzieja.
2: Gość dnia u nas niezależnie od pory roku i niezależnie od nastroju, ale dzisiaj myślę będzie całkiem przyjemna rozmowa, bo przyjedzie do nas wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Pan wójt zawsze mówi bardzo interesująco, wyczerpująco, także będzie sporo tematów do porozmawiania. Zaprosimy na przykład na niedzielne obchody w Janowie. To będą
1: historyczne.
2: Historyczne obchody, bo tam się rozformował pułk ułanów przed laty, podczas II wojny światowej. No i to mieszkańcy gminy Kolno bardzo godnie z roku na rok tą rocznicę obchodzą. Byłem przed rokiem, w tym roku też się wybieram i powiem, że no bardzo fajne obchody. W tamtym roku była rekonstrukcja historyczna pokazująca walkę oddziału z Niemcami, a więc naprawdę polecam.
1: Musisz tam być, bo jesteś przecież naszym specjalistą od historii, więc no, kto jak nie ty.
2: Nie tylko, że muszę, ale przede wszystkim chcę, bo to naprawdę
1: polecasz.
2: Fajna impreza, to chyba złe słowo.
1: Myślę, że nie. Myślę, że może być. O 9.30 okay. Więcej na ten temat i nie tylko. Zapraszamy Państwa do słuchania, to jasne, bo jesteśmy w radiu, ale także do oglądania na naszym YouTube'owym kanale, a także na radiowym Facebooku. Marika i Paweł Domagała w duecie teraz ich okruchy złota.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

trochę narzekaliśmy z Pawłem Majewskim, że pochmurno, że mglisto, że mało przyjemnie, ale to będzie naprawdę dobry początek jesieni, bo dziś po tym pochmurnym poranku zachmurzenie w regionie ma być umiarkowane, będzie sporo słońca i do 16 stopni na termometrach. A jeśli ktoś mimo wszystko czuje się przytłoczony aurą, to oczywiście muzyka jest dobrą odpowiedzią na takie średnie samopoczucie. W Dołomżyńskiej Filharmonii też warto się wybrać. 1 października będzie tam koncert Adama Makowicza, o którym więcej powiem Państwu za 4 minuty i do wygrania będzie podwójne zaproszenie.

Adam Makowicz, legenda jazzu, mistrz improwizacji i wybitny pianista, wystąpi w Łomży już 1 października. Miejsce koncertu to sala koncertowa Łomżyńskiej Filharmonii. Łomżyńscy filharmonicy pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego także wystąpią 1 października o godzinie 18.30. Adam Makowicz w Łomży. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wysłuchać tego koncertu, proszę szybko dzwonić, bo podwójne zaproszenie czeka na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni. 512-123-502 lub 512-123-503 to numery telefonów do studia Radia

0: A do naszego studia jako pierwszy dodzwonił się pan Tadeusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Panie Tadeuszu, jest pan fanem może jazzu, może muzyki fortepianowej, a może łomżyńskiej filharmonii lub szerzej po prostu dobrej muzyki?
1: To znaczy, no dobrej muzyki może tej aż tak niewybitnie, ale to traktuję jako miły relaks po wysiłku, o tak można ogólnie powiedzieć.
0: Czyli miły wieczór spędzony pewnie też w dobrym gronie, bo to jest podwójne zaproszenie.
1: No tak, no z małżonką oczywiście.
0: A no to najlepsze towarzystwo, jakżeby inaczej. Panie Tadeuszu, życzę więc Państwu dobrej zabawy, dobrego relaksu, dobrych muzycznych wrażeń i pozdrawiamy ciepło.
1: No ja się, też się cieszę i wszystkich pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. To jest Radio Nadzieja i pierwszy dzień jesieni, 23 września. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. A o 9:30 rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie wójcie, zaczniemy może od takich tematów przyjemnych dla samorządu, bo gmina znalazła się wśród beneficjentów funduszy europejskich dla Podlaskiego. Niedawno podpisaliście umowę. Tutaj chodzi o mechanizm, sobie przygotowałem taką ściągę, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Co to konkretnie oznacza? Na co otrzymaliście te pieniądze? No i przede wszystkim, jak duża to jest kwota?
2: Jest to kwota 143 tysiące, z czego około 18 tysięcy to wkład własny, ale wkład własny, który rezerwujemy w postaci lokali, pomieszczeń, czyli taki bezkosztowy praktycznie, a rzeczowy. No, program służy przede wszystkim aktywizowaniu mieszkańców gminy. Tych mieszkańców, którzy są długotrwale bezrobotni, tych, którzy wymagają pewnego wsparcia. Program jest oczywiście realizowany przez gminę Kolno już od kilku dobrych lat. Jest to jakaś taka następna edycja, gdzie w tym akurat wniosku obejmujemy grupę 18-osobową, którą chcemy przeszkolić w kilku takich dziedzinach. Przede wszystkim 6 będzie specjalizowało się w robotach budowlanych. 6 osób również będzie asystentem osoby niepełnosprawnej, co jest bardzo ważne, ponieważ mamy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które funkcjonuje i też chcemy sobie wychować niejako to zaplecze osób, które mogą w przyszłości ewentualnie również podejmować pracę w tym centrum, prawda?
1: Czyli te osoby będą przystosowane do tego, wyszkolone, żeby właśnie w takich instytucjach jak Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne pracować.
2: Dokładnie. No, my podchodzimy do pewnych spraw w sposób bardzo taki logiczny. Nasze działania jedne wynikają z drugich. Konsekwencją oczywiście tego, że chcemy mieć wykwalifikowaną kadrę taką rezerwową nawet na wszelki wypadek, jest realizacja tego wniosku i właśnie tych działań, które tutaj są. Oczywiście wniosek zakłada również zakup materiałów budowlanych, bo przecież te osoby, które będą szkolić się jako budowlańcy, muszą na czymś ćwiczyć, pracować. Także jest to ze wszechmiar działanie jak najbardziej dobre, ponieważ no, służy naszym mieszkańcom.
1: A było, jakby powiedzieć, duże zainteresowanie wśród mieszkańców, żeby do tego projektu w ogóle przystąpić? Czy może te osoby, które no, są w jakimś kryzysie, nie chciały za bardzo pomocy?
2: Panie redaktorze, to już jest któraś edycja z kolei takiego działania, które podejmujemy. Nigdy nie mieliśmy problemu z rekrutacją. Zawsze tych osób było, ale też oczywiście to, o czym pan mówi, różne jest podejście, prawda? Niektórzy, którym wsparcie nam wydawałoby się, że powinno być udzielone bezapelacyjnie, że te osoby nie powinny mieć żadnych wątpliwości, żeby w takim działaniu uczestniczyć, z różnych powodów nie chcą. No ale oczywiście
1: udało się tą 18 skompletować bez problemu, tak?
2: Nigdy nie było z tym żadnego problemu. No i my też sądujemy, komu ta pomoc byłaby bardziej wskazana i wręcz czasami namawiamy, bo ktoś ma jakieś takie hamulce dotyczące udziału w projekcie. Nie wie, co traci generalnie, więc naszym zadaniem jest też przedstawić takie argumenty, które by go skutecznie zachęciły do tego, aby brać w tym udział.
1: Panie wójcie, w tej chwili też, no między innymi na terenie gminy Kolno, również innych pobliskich samorządów, jest realizowany projekt. Projekt, o którym już rozmawialiśmy tutaj u nas na antenie, Pisa-Narew, czyli nowy szlak turystyki wodnej, który ma sprawić, że no, te miejsca turystyczne, ale też do rekreacji na terenie kilku samorządów, również kilku samorządów wojewódzkich, bo to są samorządy wojewódzkie zaangażowane, ożywią na nowo. No właśnie, i chciałem zapytać o to, jaki w tej chwili, we wrześniu, mamy stan realizacji tych inwestycji w pana samorządzie, bo wiem, że no co jakiś czas pewne umowy są podpisywane.
2: Tak, my co jakiś czas wracamy właśnie do tego programu, do programu Pisa-Narew w naszych rozmowach, dlatego że rzeczywiście to wszystko jest bardzo dynamiczne. Ten projekt zakłada wybudowanie 4 takich miejsc na terenie gminy Kolno i oczywiście te działania są etapowane. W tej chwili jesteśmy już po wybudowaniu drogi w miejscowości Wincenta. W tej chwili przysposobiamy taką drogę gruntową, również łączącą Kozioł z Wincentą po drugiej stronie rzeki. W tej chwili budujemy również parking w miejscowości Kozioł. Także te działania są cały czas podejmowane i już w tej chwili wyłaniamy wykonawców na pozostałe części tego projektu i myślę, że bez problemu oczywiście dokonamy wyboru, chociażby napawa mnie akurat takim nastawieniem to, że jest bardzo dużo zapytań, oferenci zgłaszają się, więc zainteresowanie jest i myślę, że za jakieś 2 tygodnie już będziemy mieć podpisywane umowy.
1: Czyli nie ma tak, że przedsiębiorcy się nie zgłaszają do przetargów? Wprost przeciwnie, macie z czego wybierać.
2: No tak, w tej chwili obserwujemy jednak taką sytuację na rynku, gdzie jednak oferenci, wykonawcy szukają zleceń. Jest to dla nas dobra sytuacja, dla inwestorów, prawda? Ponieważ właśnie nie narzekamy na brak zainteresowania z jednej strony, a z drugiej strony jest to też taka szansa na zakontraktowanie wykonania usługi, zadania po takich cenach, które dla nas są bardzo zadowalające.
1: Oczywiście, panie wójcie, porozmawiajmy też o innych inwestycjach, o takich inwestycjach już bardziej lokalnych, ale wiem, że ważnych dla gminy i pewnie też dla Sołectw. Mówię o Funduszu Sołeckim, no bo wrzesień to jest taki miesiąc szczególny, kiedy są wybierane projekty do tej realizacji w przyszłym roku. Mamy 23 września, więc podejrzewam, że już pewnie większość sołectw jakieś te swoje projekty wybrała.
2: Panie redaktorze, jestem już po wszystkich spotkaniach z Funduszu Sołeckiego. Staram się być na każdym, ponieważ uważam, że spotkanie z mieszkańcami danej miejscowości jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala mi zapoznać się z ich oczekiwaniami. Jest to możliwość rozmowy z mieszkańcami, gdzie też mogę wytłumaczyć, przedstawić sytuację obecną gminy, działania w gminie. No i oczywiście zapadają bardzo ważne, kluczowe decyzje na następny rok budżetowy dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych miejscowościach.
1: A przepraszam, ile jest tych miejscowości u was?
2: 45 miejscowości. 45. Także miesiąc wrzesień dla mnie jest niesamowicie pracowity, ponieważ odwiedzić wszystkie miejscowości. Jest to działanie logistycznie dość karkołomne, ale bardzo ważne. Ja do tego przywiązuję ogromną wagę właśnie. Natomiast jak mógłbym podsumować ten cykl spotkań, to powiem, bo moja opinia jest od kilkunastu lat taka sama. Jestem bardzo podbudowany odpowiedzialnością mieszkańców za los ich małych ojczyzn. Potrafią w sposób bardzo mądry, odpowiedzialny i racjonalny gospodarować tymi środkami, które są przypisane dla danej miejscowości na następny rok. No i szereg działań, które będziemy podejmować, spowoduje, że na pewno komfort życia mieszkańców się poprawi.
1: A może już pan wójt powiedzieć, co mniej więcej wybraliście do realizacji w przyszłym roku, w jakich sołectwach?
2: Panie redaktorze, jest to praktycznie zakres podobny jak co roku. Ja tylko mogę tak bardzo ogólnie powiedzieć. Są to na przykład takie działania, które polegają na tworzeniu projektów technicznych budowy dróg, linii oświetleniowych, zakup materiałów na budowę drogi bądź też poszerzenie pobocza. Oczywiście mówimy tutaj o niewielkich przedsięwzięciach. Drogi 100 metrów bieżących, 150 metrów
1: takie
2: bieżących.
1: Krótkie odcinki.
2: Krótkie odcinki, ale bardzo ważne. I możemy to właśnie własnym sumtem robić. Ogrodzenia, miejsc takiej integracji społecznej, dokoptowywanie jakichś elementów placu zabaw, siłowni, również zakup działki na takie właśnie cele, również budowa altan. Także tych działań jest naprawdę żwirowania, wytyczania dróg. Tych działań naprawdę jest bardzo dużo i one w różnych miejscowościach z uwagi na różne potrzeby mieszkańców są po prostu zgłaszane, uchwalane. Ja to umieszczam w projekcie budżetu na rok następny. Radni głosują, zatwierdzają i po prostu realizujemy. Mechanizm wydawałoby się bardzo prosty, aczkolwiek niesamowicie skuteczny, ponieważ on powoduje, że nasi mieszkańcy mają takie przeświadczenie, że mają wpływ na to, co się dzieje w ich miejscowościach. Mhm, tak. I jako, że ten Fundusz Sołecki funkcjonuje od roku 2015, to w tej chwili naprawdę mogą już efekty, dobre efekty,
1: no tak,
2: obserwować i oceniać.
1: Właśnie chciałem o to zapytać, panie wójcie, czy przez te 11 tak, lat od 2015 roku ta aktywność mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego zapewne wzrosła. Chciałem zapytać, czy to był taki proces żmudny, żeby ich przekonywać do tego, aby te swoje projekty zgłaszali, czy raczej jak pan by teraz się cofnął do 2015 roku, no to od początku mieszkańcy byli chętni, żeby ten fundusz w ogóle w gminie istniał?
2: Panie redaktorze, jest to bardzo ciekawe takie studium społeczne, powiedziałbym, ponieważ na początku nasze spotkania miały niesamowitą temperaturę, ponieważ mieszkańcy domniemali może, że ten Fundusz Sołecki jest, za chwilę może go nie być, więc jak w tym roku nie przeznaczymy, nie wygramy z inną może jakąś ofertą innych mieszkańców, żeby zrealizować coś, to już później się nie uda. Ja natomiast wprowadziłem taką jakby nie zasadę, no ale takie zapewnienie, że ten Fundusz Sołecki będzie. To nie jest meteor, który się pojawia i znika. I to spowodowało, że w tej chwili nasze spotkania od kilku dobrych lat są spokojne. Mieszkańcy przychodzą z gotowymi propozycjami. Mało tego, w bardzo wielu miejscowościach, tak jak na przykład Czerwone, czy Niksowizna, czy inne miejscowości, spotykają się wcześniej i ustalają, jakie zadania chcą realizować. Także muszę powiedzieć, że w tej chwili realizacja Funduszu Sołeckiego na etapie podejmowania uchwał, co będziemy robić w następnym roku, odbywa się po pierwsze bardzo sprawnie i w takiej atmosferze spokoju i zgody, powiedziałbym.
1: Czyli w większości tych sołectw to wygląda tak, że nie ma jakichś takich sporów, że ludzie są, powiedzmy, skłóceni o to, ci chcą to, ci tamto realizować, tylko to raczej jest taka atmosfera konsensusu, tak?
2: Różnie to bywa.
1: Okay.
2: Różnie to bywa. Generalnie, ogólnie to rzeczywiście na zasadzie zgody i konsensusu, ale czasami zdarzy się taka sytuacja, że ktoś chce przeforsować swój pomysł, a to jest demokracja. Większość decyduje, prawda, zebranych, co będzie realizowane. Ale muszę powiedzieć, że nawet gdy ten postulat, ta prośba, wniosek zgłaszany przez kogokolwiek nie przejdzie, to zapadają bardzo ważne decyzje. Właśnie, że dobra, w porządku, w tym roku będziemy realizować zadania takie i takie, natomiast w następnym roku już się pochylimy nad tym wnioskiem i on będzie realizowany. I to jest budujące. To jest dobre.
1: A ja tak kończąc już ten temat Funduszu Sołeckiego, jeszcze dopytam, w przyszłym roku jaką kwotę możecie na niego przeznaczyć?
2: Przeznaczamy 1 200 000 zł, ponad 1 200 000 zł. Panie redaktorze, dla nas Fundusz Sołecki jeszcze ma inny wymiar, bo oprócz tego, że naprawdę robimy w każdej miejscowości jakieś fajne działania, to po rozliczeniu roku my mamy 20, nawet do 30% zwrotu, więc jest to też potężny zastrzyk. Za poprzednie rok gmina Kolno uzyskała za rok 2025 ponad 200 000 zł. Jest to duża kwota, którą ja mogę przeznaczyć na przykład na dosprzętowienie naszego parku maszyn, czyli zwiększam potencjał techniczny po to, aby lepiej wykonywać następne zadania.
1: Oczywiście. Panie wójcie, też chciałem porozmawiać o temacie najmłodszych w gminie Kolno. Macie punkty przedszkolne. Wiem, że kończy się, tak, remont pomieszczeń w miejscowości Czerwone. Jak duże tam zmiany zajdą albo zaszły?
2: Panie redaktorze, w obszarze oświaty, w obszarze budowania oferty dla najmłodszych, w ostatnich latach na terenie gminy Kolno dzieje się naprawdę bardzo dużo. W tej chwili mamy przedszkole samorządowe, które jest na 50 miejsc, a uczęszcza 46, praktycznie pełna obsada. Mamy dwa punkty przedszkolne w miejscowości Zabiele, 19 dzieci, w miejscowości Czerwone 13 dzieci uczęszcza w w punktach przedszkolnych. No i oczywiście ostatnie nasze dziecko to kluby dziecięce, które powstały w miejscowościach Lachowo i Zabiele. I tutaj też oferta na 8 miejsc docelowo w każdym, a mamy w Zabielu 6 miejsc i 4, za chwilę 5 dziecko w miejscowości Lachowo. Czyli ta oferta jest. Mieszkańcy mogą korzystać i korzystają. Aczkolwiek korzystając z faktu, że jestem tutaj, naprawdę bardzo zachęcam rodziców, młodych rodziców do korzystania z tej oferty. Oddanie dziecka od roku do trzeciego roku życia do klubu dziecięcego pozwoli rodzicom też zupełnie inaczej funkcjonować na rynku zawodowym, a dziecko będzie miało, bo ma, no niesamowicie dobre warunki funkcjonowania, przebywania, bo to są pomieszczenia nowoczesne, wyposażone, z doskonałą opieką, więc tutaj zachęcam, aby korzystać z tego dobrodziejstwa, bo okres rozwoju dziecka od roku do trzeciego jest bardzo ważny, a tam, w tych klubach dziecięcych, jest on jeszcze stymulowany no, obecnością innych dzieci. To jest bardzo ważne. Te bodźce pozwalają dzieciom też zupełnie inaczej się rozwijać, dlatego taki mój apel, mamy jeszcze rezerwy, możemy przyjąć, proszę z tego, szanowni mieszkańcy gminy Kolno, korzystać.
1: I to tak z dnia na dzień możecie praktycznie przyjąć te dzieci,
2: oczywiście,
1: tak?
2: Oczywiście. No tutaj akurat w miejscowości Lachowo w tej chwili dziecko będzie na zasadzie takiego pobytu adaptacyjnego, bo już od lutego przyjdzie i my tą obsadę mamy planowaną. W Zabielu 7 dziecko za chwilę też przyjdzie, dojdzie. Także tutaj niejako liczebność się poprawia generalnie, no ale my rezerwy jeszcze mamy, dlatego apeluję, aby naprawdę z tego korzystać, bo dzieci na terenie gminy Kolno w takim wieku jest dość dużo, także należałoby no niejako z tej propozycji, którą my stworzyliśmy, skorzystać. A wracając do pytania, które pan postawił na początku, mianowicie remonty i co one dają, więc w Zabielu wyremontowaliśmy na początku tego roku pomieszczenia dla punktu przedszkolnego, gdzie przenieśliśmy dzieci do innej lokalizacji z uwagi na fakt, że musieliśmy wygospodarować pomieszczenia na klub dziecięcy i w tej chwili dzieci przebywają naprawdę w niesamowicie dobrych, komfortowych, pięknie wyposażonych pomieszczeniach i kończymy remont całkowicie oddzielnego budynku w miejscowości Czerwone, w szkole w Czerwonem, gdzie ten budynek będzie tylko i wyłącznie na potrzeby dzieci z punktu przedszkolnego. Więc tutaj naprawdę możliwość zaproponowania bogatej oferty, a te działania podejmujemy ze szczególną pieczołowitością, ponieważ zależy nam bardzo na tym, aby do punktu przedszkolnego w Czerwonem trafiały dzieci tych rodziców, którzy mieszkają w Czerwonem, pracują w Kolnie, bo bardzo często wożą dzieci do przedszkola, do klubu dziecięcego, do żłobka, do miasta. Natomiast my taką ofertą dysponujemy. Mając na miejscu, jest to inna sprawność również, prawda? Zwłaszcza, że oferujemy również opiekę 9-godzinną. Także tutaj dajemy takie możliwości rodzicom tych dzieci, aby naprawdę ich aktywność zawodowa absolutnie na tym nie ucierpiała, a właśnie, żeby mogli się bardziej rozwijać zawodowo rodzice.
1: Panie wójcie, to tyle o teraźniejszości. Powiedzmy teraz troszeczkę na koniec naszej rozmowy chciałbym przejść do kwestii historycznych, no bo gmina Kolno widać dba o pamięć historyczną. W niedzielę kolejna 87. rocznica rozformowania 110. Pułku Ułanów w Janowie. I wiem, że jak co roku, jako samorząd, no, przygotowaliście z tego powodu dosyć spore uroczystości.
2: Tak, jest to kontynuacja tych uroczystości od kilkunastu lat. Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Janowie 110. Zapasowy Punkt Ułanów, jest dla nas taką okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji w Warszawie Warszawy żołnierze 110. Zapasowego Pułku Ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza, która w tej sytuacji beznadziejnej, wydawałoby się, gdzie zostaliśmy zaatakowani przez Niemców 17 września przez Rosjan, gdzie Warszawa skapitulowała, wydawałoby się, że już nie ma żadnej nadziei na kontynuowanie państwa polskiego, oczywiście. A jednak te decyzje zapadły i to jest niesamowicie ważne. I to chcemy podkreślać, Że właśnie ta specyfika narodu polskiego, gdzie nigdy nie pogodzimy się z utratą niepodległości, nawet w sytuacjach najbardziej beznadziejnych, podejmujemy jednak tą walkę po to, aby walczyć o ojczyznę. I my to również w tym roku kontynuujemy. Rozpocznie się o godzinie 13:00 mszą świętą, polową mszą świętą. Następnie jakieś przemówienia, oczywiście okoliczności, składanie wieńców zniczy przy pomniku. No i jak zwykle pokaz, który nasze stowarzyszenie kawaleryjskie Zagończycy
1: w tamtym
2: przygotowuje.
1: Roku była inscenizacja bitwy z Niemcami. W tym roku też rozumiem coś podobnego.
2: Na pewno będą takie również elementy, tak. Na pewno będą, wystąpią.
1: Panie Wójcie, jeszcze tak na koniec chciałem też wspomnieć, bo powiedział mi pan tutaj przed wejściem na antenę, że niebawem bardzo zasłużony, można być, mieszkaniec gminy Kolno zostanie pochowany w państwowym pogrzebie. Chodzi oczywiście o kapitana Antoniego Wieczorka, kapitana Armii Krajowej. Kiedy ten pogrzeb się odbędzie? Może gdyby pan wójt tak w paru zdaniach poinformował.
2: No właśnie, już 29 września o godzinie 11 będzie odprawiona uroczysta msza święta i o godzinie 12 już będzie pochowanie szczątków na cmentarzu w Borkowie z udziałem wojska, z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście mieszkańcy Borkowa. No, chcemy godnie pochować mieszkańca Borkowa, który został zamordowany w roku 45.
1: Czyli po ponad 80 latach dopiero
2: tak,
1: ten
2: żołnierza Armii Krajowej, który walczył o niepodległość, został w 45 roku aresztowany i w więzieniu w Lublinie zamordowany po prostu. I pochowany na cmentarzu właśnie w Lublinie w 19 roku. Szczątki zostały odnalezione, zidentyfikowane i rodzina wystąpiła z prośbą o przeniesienie szczątków do Borkowa, do rodzinnej miejscowości i właśnie ta uroczystość odbędzie się 29 września.
1: Tak więc zapraszamy oczywiście mieszkańców gminy Kolno i nie tylko, którzy chcieliby oddać kapitanowi Wieczorkowi ostatni hołd do uczestnictwa w tych uroczystościach, a my dzisiaj tutaj postawimy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan wójt Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
5: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
4: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Po rosyjskich atakach na Ukrainę mieszkańcy Lubelszczyzny o poranku ponownie otrzymali alert RCB. Doposażenie kuchni czy montaż klimatyzacji w szkołach w gminie Miastkowo, kolejne remonty. Dziś pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Po rosyjskich atakach na Ukrainę ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Po godzinie 7:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego ostrzeżenie przed zagrożeniem z powietrza. Poderwano też polskie myśliwce. Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano, ale wojsko zapewniło, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Atak trwał około 20 minut. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB informujące o bombardowaniach na terenie Ukrainy kilkanaście minut. Po godzinie 7:00 w związku z zagrożeniem wstrzymano odprawy graniczne w Dorohusku i Zosinie, przekazał rzecznik prasowy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
3: Ewakuowano te przejścia w związku z atakami na terytorium Ukrainy. W tym momencie te przejścia graniczne znów wznowiły odprawę, także wszystkie przejścia w województwie lubelskim zaczynają funkcjonować normalnie. Możemy przekroczyć granicę w Dorohusku, Zosinie, Dołchobyczowie oraz w Herabennem.
2: Sytuację w powietrzu monitorowały polskie myśliwce oraz naziemne systemy obrony powietrznej. Zgodnie z zapowiedziami ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza przejść granicznych na granicy z Ukrainą pilnują żołnierze z piorunami oraz systemy Patriot. Alarm odwołano po 40 minutach. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski.
1: Informacje zebrał Krzysztof Polasik.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz uważa, że wzrasta ryzyko ataków ze strony Rosji. Możemy być świadkami próby paraliżu poprzez uderzenia dronowo-rakietowe zaplecza frontu ukraińskiego, czyli tuż przy granicy z Polską, stwierdził polityk.
5: Tak zwana przypadkowa rakieta, która trafia po stronie Polski i przynosi ofiary śmiertelne, jest wysoce prawdopodobne. To, czy zostanie to zrobione z wyrachowaniem, czy przypadkowo, sądzę, że z wyrachowaniem, biorąc pod uwagę zdolności rosyjskiej do precyzyjnego uderzenia w tej chwili, a równocześnie będzie to tłumaczone jako przypadek, albo wręcz przeciwnie, to nie my, to Ukraińcy i tak dalej.
1: Bartłomiej Sienkiewicz dodał, że najważniejsze jest to, żeby ludzie wiedzieli, co robić, kiedy usłyszą alarm. Służby powinny spotkać się z mieszkańcami i tłumaczyć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Doposażenie kuchni, wymiana ogrodzenia i montaż klimatyzacji. Między innymi takie zadania wykonano w szkołach na terenie gminy Miastkowo. O szczegółach wykonanych prac mówił na naszej antenie wójt gminy Rafał Bąkowski.
6: Jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Miastkowie, tam została doposażona szkolna kuchnia w nowy, nowoczesny sprzęt, tak żeby ta jakość posiłków mogła być serwowana na wyższym poziomie, ale również żeby usprawniła pracę obsłudze, która w stołówkach i w kuchni pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę w Rydzewie, wymieniliśmy ogrodzenie zewnętrzne, zamontowaliśmy klimatyzację w punkcie przedszkolnym. Korzystając z zewnętrznych środków pochodzących z KPO, doposażone zostały nasze szkoły w sprzęt informatyczny.
1: Podpisana została również umowa na remont placu zabaw przy budynku szkoły w Rydzewie. Dziś witamy pierwszy dzień jesieni. Bywa piękna i kolorowa, ale też kapryśna i deszczowa. To czas krótszych dni i dłuższych wieczorów. Jak kolejną porę roku witają mieszkańcy naszego regionu, to sprawdziliśmy o poranku.
7: Myślę, że trzeba się rozglądać i patrzeć wokół, jak właśnie wszystko pięknie się zmienia.
8: Jeśli się podchodzi do tego pozytywnie, to każda para roku jest bardzo dobra.
9: Tak, nie za bardzo, wolę lato.
10: Sposoby na jesienną chandrę.
11: Ciepła herbata z imbirem.
12: Kaweczka dobra. Jakaś modlitwa.
13: Idę pod koc i leżę.
14: Dobry film, dobra książka. Piękna nasza jesień przyszła.
7: Taka natura rzeczy jest. I to fajne w sumie jest, bo się cały czas coś zmienia, tak? Byłoby zbyt nudne, gdyby cały czas była jedna pora roku. Możemy obserwować to wszystko, tak? Te zmiany. No ja myślę, że jesień też jest fajna. Kolory inne, tak? Mimo to, że jest chłodniej, ale musimy trochę zatęsknić też za ciepłem, bo byśmy marudzili, że jest za ciepło bez przerwy, więc chyba tak ma być.
15: Piękna jesień. Jest trochę słoneczka, deszczu nie ma, całe szczęście.
16: Lato, jednak. Chociaż jesień jest czasami piękna w Polsce, także takiej złotej jesieni to jeszcze oczekuję.
13: Lubię jesień.
1: Dziś przypada pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i astronomicznej. Tradycyjnie potrwa ona przez niemal 3 miesiące, aż do 22 grudnia, kiedy to przywitamy zimę.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. 13 stopni na termometrach w regionie teraz, ale 16 stopni to jest prognozowana na dziś temperatura maksymalna. Do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy 6 stopni, jutro pochmurno i maksymalnie do 15.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
17: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
17: Po reklamie.

To już nie odwołane. Dziś 23 września o 2:06 rozpoczęła się astronomiczna jesień. Jej nadejście wyznaczane jest przez położenie Słońca, kiedy znajdzie się ono nad równikiem. Oznacza to pierwszy dzień jesieni na półkuli północnej i pierwszy dzień wiosny na półkuli południowej. Wraz z odejściem lata ciepłe słoneczne dni zastępuje chłód, coraz mniejsza ilość światła. Jesień potrwa u nas do 21 grudnia, kiedy to nadejdzie zima. Do tego czasu dni będą się stawały coraz krótsze, a noce coraz dłuższe.

0: Egzamin na kartę rowerową na ulicy, a nie tylko na szkolnym placu, to jeden z pomysłów na zmianę szkolenia młodych rowerzystów, o którym rozmawiano podczas Forum Edukacji i Mobilności Aktywnej. I tak na przykład we Wrocławiu takie egzaminy są prowadzone od 2022 roku. Uczeń musi w normalnym ruchu pokazać między innymi, że potrafi sygnalizować manewry, a także ustępować pierwszeństwa. Oficer rowerowy Piotr Nowicki mówi, że system powinien mocniej stawiać na praktykę.
1: Powinno się z jednej strony zreformować system kształcenia dzieci i młodzieży, żeby było bezpieczniej, żeby pewne nawyki mogły być szkolone nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej. No a z drugiej strony uporządkowanie tych przepisów ruchu drogowego, które mówią, w jakim wieku osoba jeżdżąca na rowerze małoletnia może poruszać się z rodzicami bądź bez, bo w tej chwili te przepisy wprowadzają pewien chaos, jeśli chodzi o ich interpretację i w związku z tym to powinno być zmienione.
0: Testowane jest także inne rozwiązanie przy 3 szkołach w stolicy Dolnego Śląska. Na pół godziny przed lekcjami ulica jest zamykana dla samochodów, a ma to ograniczać poranny ruch aut bezpośrednio przy wejściu do szkoły, mówi dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej Monika Kozłowska-Święconek.
2: Szkolne ulice i takie edukacyjne wyzwania związane z porozumieniem pomiędzy rodzicami, szkołami i dzieciakami, żeby pół godziny przed otwarciem pierwszych zajęć w szkole ulicę, która sąsiaduje ze szkołą zamknąć od ruchu i dzięki temu dzieci mogą bezpiecznie do niej przychodzić. Bardzo dużo wyzwań w tych tematach.
0: A to już 16 minut po godzinie 10. Państwo spędzają środę z Radiem Nadzieja oczywiście, czyli najlepszym radiem. Dużo dobrej muzyki. U nas teraz Sylwia Grzeszczak i Liber.

0: województwie podlaskim rusza program edukacyjno-profilaktyczny Przyszłość, a te szczegóły inicjatywy skierowanej do młodzieży przedstawiono podczas spotkania z przedstawicielami policji, samorządów i placówek oświatowych z powiatu zambrowskiego. Pomysłodawca akcji emerytowany inspektor Grzegorz Jach mówił, że policja chce wspierać środowiska, które na co dzień uczestniczą w procesie wychowawczym i edukacyjnym.
1: Rodzina, podstawa, mama i tato, bądź też placówki opiekuńcze, wychowawcze, następnie szkoła i środowisko. To są trzy filary, o których mówi pedagogika. Absolutnie podmiotem jest młodzież. To taka młodzież starsza, bo program PAD dotyczy młodzieży od 7 klasy szkoły podstawowej w górę. Młodzież nie zawsze jest zadowolona z tego, że jest obecna policja albo że mówi o tym, że trzeba przestrzegać prawa. W związku z tym tu jest rola, żeby ten najtrudniejszy adresat, jakim jest młodzież, rozumiał i chciał działać w kierunku bezpieczeństwa.
0: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, inspektor Mariusz Krzyszkowski, apelował do lokalnych instytucji o uczestnictwo w tym programie.
2: Jako policja doskonale wiemy, że bezpieczeństwo młodego człowieka zaczyna się od rozmowy, od zainteresowania, obecności dorosłych, od stworzenia młodzieży przestrzeni, w której może powiedzieć o swoich trudnościach i otrzymać pomoc. Dlatego tak ważna jest współpraca. Aby skutecznie realizować działania profilaktyczne, policja potrzebuje

2010 funkcjonował program Profilaktyka Teatr, następnie do 2016 był to program Profilaktyka. Ty pewnie nasi słuchacze, którzy są z nami od wielu lat, pamiętają, bo jedna z takich grup teatralnych działała przy Radiu Nadzieja. Teraz nadszedł czas na trzecią edycję projektu mającego promować życie wolne od przemocy, uzależnień, przeciwdziałanie cyberprzemocy, a także wzmacnianie prawidłowych relacji rówieśniczych.

10:33 już minęła. Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Skoro dziś środa, to przed nami spotkanie z profesorem, z mecenasem, przepraszam, Remigiuszem Fabiańskim w audycji z cyklu Z prawem nie na lewo. Zaczynamy o 10:40.

0: nie na lewo.
1: Witam serdecznie Państwa. Dziś troszeczkę z innej beczki, jak to się mówi. Wracam do prawa cywilnego i do pojęcia zasiedzenie w prawie cywilnym, ale dziś nie chciałbym poruszać tych podstawowych zasad prawa cywilnego, a jeżeli chodzi o zasiedzenie, ale jak gdyby skupić się na pewnym fragmencie tej instytucji w zakresie zasiedzenie i pas drogowy. No, zdarza się często, że na mapach geodezyjnych wyrysowane są drogi publiczne, zazwyczaj to drogi gminne, które biegną gdzieś przez pola, wzdłuż jakichś lasu i tak dalej, które w zasadzie oprócz tego, że ów wyrys wskazuje, że tam jest działka, która w przeznaczeniu swoim jest drogą, należy przez to rozumieć drogą publiczną, a przypomnę, że dzielimy w Polsce drogi publiczne na drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. I zazwyczaj te takie lokalne dróżki to są drogi gminne. I z ustawy właśnie o drogach publicznych jest zapis w tej ustawie, że drogi publicznie nie podlegają obrotowi publiczno-prawnemu. Co to oznacza? Że droga publiczna nie może być przedmiotem zasiedzenia. No i wydawałoby się, że na tym powinienem skończyć dzisiejszą audycję, czyli jeżeli nawet korzystamy z fragmentu drogi, który przebiega obok naszej działki, obok naszego domu, którą mieliśmy nawet ogrodzoną i ta droga przechodziła przez naszą działkę tą ogrodzoną, a tam niestety to się okazuje, że to jest droga, że zgodnie z tymi przepisami tego fragmentu gruntu zasiedzieć nie można. Otóż, proszę Państwa, powiem tak. Można zasiedzieć również pas drogowy, który właśnie w tych dokumentach geodezyjnych został wykreślony jako droga publiczna, ale pod pewnymi warunkami. A głównym warunkiem jest taki jak w ogólnych zasadach zasiedzenia. Czasokres samoistnego posiadania. Jak pamiętacie, samoistnego posiadania tego fragmentu gruntu. Tutaj słowo samoistność, to ciągle podkreślam, mówiąc o kwestiach związanych z zasiedzeniem i ma kluczowe znaczenie. Bo posiadanie jest to stan faktyczny, to nie jest stan prawny. Posiadamy telefon, czy posiadamy nawet samochód, no ale właścicielami nie jesteśmy, bo na przykład, bo użyczył nam sąsiad, żebyśmy samochodem przejechali tam po jakieś zakupy i tak dalej. Więc to jest stan faktyczny. Posiadamy w tej chwili. Zaś własność na przykład jest stanem prawnym. My posiadamy tytuł prawny do bycia i posiadania danej rzeczy. Czyli posiadanie i własność może się łączyć, bo właściciel i posiada, i ma tytuł prawny własności do danej rzeczy. A właśnie tutaj przy zasiedzeniu tego tytułu prawnego nie ma. I w celu uzyskania tego tytułu prawnego istnieje instytucja zasiedzenia, która polega na tym, że jeżeli samoistnie posiadamy przez 30 lat, w zasadzie jeżeli chodzi o nieruchomość, to jest podstawa. Tam jeszcze jest w dobrej wierze 20-letni okres zasiedzenia, ale to zostawiam, bo to tak rzadko występuje, że praktycznie nie ma co dawać sobie tym głowy zawracać. Więc 30 lat samoistnego posiadania. Co to jest samoistność? Samoistność to jest taka sfera naszego rozpoznania, że my uważamy, że ten fragment gruntu jest nasz. Jesteśmy przekonani o tym. Co więcej, również wszyscy, jak gdyby sąsiedzi, znajomi, którzy nas odwiedzają, cały czas również są w przekonaniu, że jesteśmy właścicielami. Chociaż te nasze przekonanie oczywiście jest błędne, bo powiedzmy ten fragment gruntu, który jest de facto pasem drogowym, naszą własnością nie jest. Więc pierwszy warunek, który jest, więc posiadanie samoistne przez określony okres czasu, w tym wypadku 30 lat. I drugi warunek, brak urządzenia. drogowego w tym pasie drogowym. Co to oznacza? Że nakładami ludzkimi w jakikolwiek sposób ten fragment gruntu nie został przystosowany do pełnienia funkcji drogi. Czyli jest to wyrysowane na mapach i to w geodezji, to wszystko prawnie jest, to są, prawda, droga wyrysowana, ale de facto ona żadnej funkcji nie spełnia. Nigdy tam żadnych prac związanych z konstruowaniem tej drogi, wybudowaniem tej drogi nie wykonano, co powoduje, że ten fragment gruntu możliwy jest do zasiedzenia przy spełnieniu właśnie tych warunków, czyli samoistności posiadania, czasokresu tego posiadania, jak również fragment gruntu nie został nigdy przystosowany, ani nie wykonano żadnych prac w celu tym, żeby tam powstała droga. I dlatego też proszę pamiętać, że ten fragment gruntu może zostać zasiedziany. Często w praktyce jako adwokat spotykam się z sytuacjami, kiedy kiedyś tam ktoś postawił płot, który ileś tam centymetrów, czy metr nawet, wchodzi w pas drogowy i taka sytuacja, bo to płot, może nie drewniany, ale często jest to ogrodzenie z betonu lub też siatka taka długotrwało istniejąca i przez wiele, wiele lat nic się nie zmieniło. Nagle po wielu, wielu latach odpowiedni organ, który sobie tutaj chciał wybudować drogę, mówi: proszę pana, ale jest tu, pan jest w metr wgrodzony w grunt, który stanowi drogę, a drogę nie można zasiedzieć, w związku z tym proszę przesunąć swój płot o ten metr, dlatego że to jest nasza działka. I ma rację, bo dopóki my nie wystąpimy do sądu o zasiedzenie, czyli sąd nam nie stwierdzi postanowieniem, że nabyliśmy prawo własności przez zasiedzeniem, to nie zmienimy tego prawa. W dalszym ciągu ten fragment tego pasa gruntu w dalszym ciągu pozostaje własnością tego podmiotu, zazwyczaj gminy lub powiatu lub województwa, te poważne, krajowe, czyli Skarbu Państwa, to, ale też się zdarzają, własnością właśnie tych podmiotów. Jedyna tam pozostanie, to dwie rzeczy. Albo rzeczywiście, zgodnie z żądaniem tego organu, przesunąć się z tym płotem, czyli burzymy płot, przesuwamy bliżej siebie i jak gdyby zwracamy ten fragment gruntu. Jeżeli powiemy nie, my już tutaj, my i poprzednicy prawni, bo pamiętajmy, że okres zasiedzenia również można doliczyć, samoistne posiadanie poprzedników prawnych. Jeżeli nabyliśmy na przykład tą całą działkę z tym domem, który właśnie jest tam wgrodzony metr, lub też kupiliśmy, lub też odziedziczyliśmy po poprzednikach prawnych, po dziadkach, po rodzicach. Tamten okres, kiedy posiadali dziadkowie, rodzice lub ten, który nam sprzedał ileś tam lat, możemy doliczyć, czyli żeby suma była tego posiadania nie mniejsza niż 30 lat. I wówczas występując do sądu z takim wnioskiem o zasiedzenie, który tutaj powiem kosztuje opłata sądowa 2000 zł, więc nie jest to mała. Często też przekalkulować, jeżeli to jest pasek 20-centymetrowy, to i tam na odcinku niewielkim, czy to w ogóle opłaca się wnosić sprawę. I wówczas możemy podjąć tego typu działania sądowe w celu uzyskania prawa własności do tego fragmentu działki, który w dokumentach geodezyjnych jest drogą, ale jeżeli sąd rozstrzygnie po naszej myśli i przyzna nam nabycie prawa własności tego fragmentu gruntu przez zasiedzenie, wówczas my jesteśmy właścicielami. No i niestety gmina czy inny organ niestety będzie musiał się z tym pogodzić, dlatego że prawomocne rozstrzygnięcie sądu powszechnego również wiąże administrację samorządową i musi w jakiś inny sposób wtedy lokalizować, organizować przebieg tej drogi. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.
0: Sprawem nie na lewo. zapraszamy na reklamy.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.
4: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Przypadek czy prowokacja? Na Lubelszczyźnie dwa pociągi najechały na betonowe bloczki położone na torach. Polscy siatkarze pokonali Niemców 3-0 i są w półfinale Mistrzostw Europy. Kolejne nielegalne automaty do gier znikają z Łomży. Na Lubelszczyźnie dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Nie doszło do wykolejenia, nikomu też nic się nie stało. Służby nie wykryły obecności materiałów wybuchowych. Rzeczniczka prasowa lublińskiej policji nadkomisarz Anna Kamola mówi, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
2: O zdarzeniu powiadomiliśmy również policjantów Centralnego Biura Śledczego, funkcjonariuszy delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie. Mieliśmy również Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, a także prokuratora okręgowego w Lublinie. W wyniku przeprowadzonych oględzin nie ujawniono obecności żadnych materiałów wybuchowych. Prowadzone są czynności w kierunku artykułu 173 Kodeksu Karnego. Chodzi tutaj o sprowadzenie katastrofy w komunikacji.
1: Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Jadlanka w powiecie łukowskim. Na skutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polscy siatkarze pokonali Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Kolejnym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który w środę odbędzie się w Turynie. Mecz z Niemcami podsumowuje Tomasz Fornal.
4: Rok temu tak naprawdę była wymiana generacyjna po igrzyskach w Paryżu, także nie chcę mówić, że jesteśmy świeżym tworem, ale dla nas im więcej ciężkich meczy, ciężkich końcówek, tym lepiej. Ja nigdy nie zakładam, że mecz będzie łatwy czy ciężki. My się zawsze przygotowujemy na to, żebyśmy my grali, a potem co przeciwnik zaprezentuje, to już się okazuje w ciągu meczu, ale nigdy nie zakładam, że o zagrają słabo albo zagrają dobrze. Na pewno spodziewaliśmy się, że będą groźnym przeciwnikiem. Pokonali Bułgarię jako gospodarza i odwracają 0-2.
1: Szymon Jakubiszak zwraca uwagę, że mimo wyniku 3-0 mecz nie był łatwy.
5: Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania. Wiedzieliśmy, że będą chcieli ryzykować na zagrywce, żeby odciągnąć nas od siatki. Nie zawsze im się to udawało, tak naprawdę przez pierwsze dwa sety gdzieś im było ciężko, gdzieś w trzecim trochę nas postraszyli, dlatego mieliśmy gdzieś tam problem, żeby ich dogonić. Potem jak już wjechaliśmy, że tak powiem, na swój poziom, dowieźliśmy po prostu do końca.
1: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal, brąz w 2019 i 2021 roku, a także złoto w 2023.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Funkcjonariusze z podlaskiej KAS zlikwidowali kolejny w ostatnim czasie nielegalny salon gier hazardowych. Tym razem zabezpieczono 6 automatów, a kobieta, która prowadziła lokal, usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego. O szczegółach mówi młodszy rewident Marcin Tracikowski.
6: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skontrolowali jeden z lokali w Łomży. Z ustaleń mundurowych wynikało, że urządzane są w nim nielegalne gry hazardowe na automatach. W lokalu prowadzona była selekcja wchodzących klientów, do których wykorzystywano monitoring oraz zamki elektromagnetyczne zwalniane zdalnie przez obsługę. W wyniku kontroli lokalu mundurowi zabezpieczyli 6 automatów do gier. Obecna na miejscu 41-latka obsługująca lokal usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego.
1: To już drugi nielegalny salon w Łomży, który we wrześniu zlikwidowali funkcjonariusze KAS. Jesień to idealny czas, aby zadbać o siebie i znaleźć chwilę na odpoczynek. Do Parku Wodnego w Łomży powracają jesienne wieczory saunowe pod hasłem Jesienne Otulenie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 19:00. Na spotkanie zaprasza Bernadeta Krynicka, dyrektor MOSiR w Łomży.
7: Wszyscy jesteśmy przebodźcowani, zestresowani mniej więcej, więc ja polecam taki wieczór. Powiem szczerze, ja też chodzę, może nie tak regularnie i teraz będziemy pracowali nad tym, żeby nauczyć naszych klientów prawidłowego saunowania. Więc wychodzimy też naprzeciw. Prawidłowe saunowanie to jest tak, że nie może ciało dotykać gołe ciało tych desek w saunie. No i przede wszystkim nie wchodzimy w strojach kąpielowych. Wchodzimy po prysznicu, jeżeli korzystaliśmy z basenów.
1: Zapisy prowadzone są w recepcji Parku Wodnego w Łomży. Liczba miejsc jest ograniczona.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: To czas na prognozę pogody, a dziś w regionie. Dziś pierwszy dzień jesieni, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, 13 stopni teraz, 16 to jest temperatura maksymalna w nocy, tylko 6 stopni. Jutro pochmurno, ale około 15 stopni, pod koniec tygodnia, czyli w niedzielę już 17, a w przyszłym tygodniu temperatura nawet zbliży się do 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: I kolejnymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży są dzisiaj uczniowie z łomżyńskich szkół, którzy wzięli udział w projekcie Droga Bohaterów organizowanym przez Fundację Monte Cassino 1944. Witamy Was bardzo serdecznie, a jest z nami Dominika Pogroszewska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: I jest także Kacper Kossakowski, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Ekonomicznych. Tak, nr 6. Czyli ekonomik. Witaj serdecznie.
4: Tak jest, witam również.
2: Jest z nami także Piotr Chmielewski, łomżyński radny, nauczyciel i wiceprezes tej właśnie Fundacji Monte Cassino 1944.
5: Witam panią redaktor, witam słuchaczy z jedną uwagą. Nie jestem wiceprezesem już tej fundacji.
2: Już pan nie jest, czyli coś się zmieniło.
5: Tak.
2: Ale to jest inny temat. Dzisiaj oddajemy głos z racji tego, że dość spore emocji pana osoba i pana sytuacja ostatnio wywołuje, ale dzisiaj o tym absolutnie nie rozmawiamy. Mamy młode pokolenie, mamy młodzież, która chciałaby opowiedzieć o wyjeździe i o projekcie, w którym to właśnie bierzecie udział. Ostatnio mieliście okazję być we Włoszech. Po co wy do tych Włoszech polecieliście?
3: Polecieliśmy, żeby tak naprawdę przejść drogą polskich saperów, poczuć się tak jak oni i przeżyć wszystko w taki sposób, w jaki oni przeżywali.
4: Dokładnie. Przyszliśmy tak zwaną drogę bohaterów. W taki sposób próbowaliśmy to zrobić, jak robili to żołnierze w tamtych czasach, czyli po wodę aż do wzgórz i finalnie nam się udało.
2: Czyli to nie był taki wyjazd rekreacyjny, wypoczynkowy, jak mogłoby się komuś wydawać. Jak to wyglądało? Bo wy zdradziliście. To pytanie padło dlatego, że zdradziliście przed anteną, że chyba wróciliście fizycznie bardziej zmęczeni, niż jak wyjeżdżaliście z Łomży.
3: Był to odpoczynek, był to na pewno odpoczynek od świata zewnętrznego, taki mentalny. Chociaż każdy też przeżywał to na swój sposób. A fizyczne zmęczenie było, chociaż bardziej liczyło się to, co czuliśmy podczas tej drogi.
2: Ile trwał ten wyjazd?
3: Tydzień.
2: Tydzień, 7 dni.
4: Tak jest, okrągłe.
2: Więc począwszy od pierwszego dnia, jak to wyglądało?
4: Zaczynaliśmy właśnie tak jak żołnierze, czyli zaczęliśmy od morza w Salerno.
5: Od desantów na plaży.
4: Dokładnie, tak jest, zgadza się. Potem szliśmy drogą polskich saperów, a skończyliśmy na klasztorze na Monte Cassino.
5: Gdzie wnieśliśmy flagę.
2: Co was najbardziej urzekło w tym wyjeździe podczas tych 7 dni?
4: Wydaje mi się, że faktycznie ten moment wywieszenia polskiej flagi na klasztorze. To było naprawdę coś bardzo poruszającego, co zapadło w pamięć i no, można było się tym cieszyć. I widokiem, i
2: cieszyć, ale też wzruszyć?
4: Dokładnie.
2: Bo o tym też mówiliście. Mieliśmy chwilę, żeby rozmawiać przed anteną, że tych wzruszeń podczas tego wyjazdu też nie brakowało.
4: Nie brakowało w żadnym stopniu.
2: Nie brakowało. Powiedzcie, to była taka lekcja historii, ale taka trochę inna lekcja historii niż ta, która jest w szkole? Przez te 45 minut?
3: Była to taka najprawdziwsza i najbardziej wzruszająca lekcja historii, jaką mogliśmy mieć. Bardzo dużo się nauczyliśmy, ale odczuwaliśmy wszyscy samą sobą i mogliśmy zobaczyć wszystko, a nie tylko przeczytać.
2: Kacper mówił, co jego najbardziej poruszyło. A co ciebie najbardziej poruszyło?
3: Mnie poruszyło najbardziej to, jak weszliśmy na klasztor i sama ta droga, kiedy musieliśmy tak naprawdę walczyć ze swoim organizmem. To, że daliśmy radę i to, że po pierwsze trzymaliśmy się wszyscy razem, byliśmy jak oni i no to była piękna i męcząca, ale piękna droga.
2: A w jaki sposób ta historia była opowiadana na tym wyjeździe przez te 7 dni?
4: No, na pewno była prowadzona z pasją przez organizatora, pana Tomasza Łysiaka. To nie był taki zwykły nauczyciel, tylko naprawdę to jest człowiek z pasją, który naprawdę potrafi opowiadać i zna się na rzeczy, więc słuchanie go nie było na pewno monotonne i zawsze można było dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. A prowadzona była nie było tak, że siedzieliśmy przy stole i słuchaliśmy jakiegoś wywiadu do tablicy, tylko gdy weszliśmy na wzgórze 593, tam pan Tomasz z panem
5: Pino
4: Valenta.
5: Tu też przepraszam, że wejdę w słowo, jest przewodnikiem górskim, ale i też propaguje wśród Włochów tą historię o bitwie o Monte Cassino i udziale Polaków w tej bitwie. Przepraszam bardzo.
4: Oczywiście. Na górze 593 jest też mała mapa 3D, która pokazuje wzgórze dookoła klasztoru, rzekę Rapido. I pan Pino na samym szczycie tego 593 przyniósł specjalnie figurki i zaczął nam robić lekcje 3D z tego, gdzie były wojska alianckie, a gdzie były wojska niemieckie. To też było naprawdę warte zapamiętania, warte uczestniczenia w tym.
2: Was była piątka osób z łomżeńskich szkół, właśnie z tych, z których jesteście, z ekonomika i z budowlanki. Czy trzeba być miłośnikiem historii, żeby wziąć udział właśnie w takim wyjeździe, w takim projekcie?
4: Absolutnie. Nie trzeba być jakimś wielkim miłośnikiem, bo naprawdę, nawet jeśli ktoś nic nie wie o historii, a tam pójdzie, to naprawdę da się wiele nauczyć i zainteresować się po prostu samym słuchaniem. To nie jest po prostu zwykła lekcja, ja jeszcze raz powtórzę.
2: To może po takim wyjeździe można stać się miłośnikiem historii?
4: Po takim wyjeździe oczywiście.
2: Dokładnie. Można? Można. Powiedzcie, gdybyście mieli raz jeszcze wybrać się na taką podróż, na taką przygodę, taki wyjazd, powiedzielibyście tak?
3: Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie?
3: Zdecydowanie, przeżylibyśmy to na nowo.
2: Takich właśnie przykładów potrzeba w takim waszym codziennym szkolnym poznawaniu historii? Takiej lekcji żywej, która opowiada, a nie takiej lekcji z książką i z datami?
3: Tak, ja myślę, że to, co zobaczyliśmy, to na pewno zostanie w nas na bardzo długi czas i takie lekcje jak najbardziej są potrzebne i właśnie bardzo, bardzo dobrym pomysłem są tego typu wycieczki i tego typu projekty. Tak więc jest to naprawdę coś bardzo wzruszającego.
2: Panie Piotrze, wzruszenie było też w panu, kiedy pan wiedział, jak ta historia i to, co się wydarzyło, trafia do tego młodego pokolenia?
5: Tego wzruszenia nie było, ono jest cały czas. Nawet kiedy teraz siedzimy i rozmawiamy i słucham, bo...
2: Kacper powiedział, tutaj pozwolę sobie wtrącić, że nie będzie mówił, kto się najbardziej wzruszał.
5: Wiadomo, że ja, bo ja zacznę od słów, że wielkie rzeczy rodzą się w bólach i pani wie, o czym ja mówię. To, co się stało przez te 7 dni, to nie jest lekcja historii do końca. Ja tu się z nimi nie zgodzę, bo oni wiedzą, o czym ja mówię. To jest lekcja patriotyzmu. To jest niesamowita lekcja patriotyzmu i

0: Polsce. I kiedy spotyka się Włochów, którzy nas witają nie mile, ale bardzo czule i przytulają nas, i opowiadają, i płaczą przy nas, a my płaczemy razem z nimi, to kiedy, tak jak powiedziała Dominika, kiedy przychodzi takie zmęczenie fizyczne i kładliśmy się naprawdę bardzo późno spać, z jednym wyjątkiem, kiedy zabrałem ich na to, żeby wypić słynne espresso, nawet o 23:00. Tak.
1: Do której nie spaliście?
2: Mocny wypad.
0: Prawda? Mocny wypad, właśnie, to było dobre. I były wiersze. Był Herbert i był Harry Grudziński.
1: Miłośnikiem poezji.
0: Tak. I był Harry Grudziński, i był Bierzyński. I kiedy się, wrócę do tego, co zacząłem, że kiedy się kładliśmy spać, no to gdzieś tam ten radny ryczał w tą poduszkę.
1: Jaki był cel tego projektu? Jaki jest cel tego projektu Droga Bohaterów tak naprawdę? Co ten wyjazd miał zmienić w tych młodych ludziach? Co miał wnieść?
0: Pani, ja bardzo często słyszałem od Tomka Łysiaka i od jego żony Magdaleny, zresztą od Pino też, bo ten projekt narodził się przy kawie, kiedy byliśmy na festiwalu NNW w Gdyni. I wpadli się na pomysł, żeby młodzież, nie tylko dorosłych, ale młodzieży pokazać, jak wyglądała prawdziwa bitwa o Monte Cassino. I ona, to nie trwało kilka dni, jak zwykło nam się tłumaczyć w książkach, tylko to działo się dużo, dużo wcześniej. Od września, bo żeśmy przecież lądowali na plaży jak nasi alianci. Byliśmy nawet na uroczystościach. Przecież młodzież wzięła, o czym nie powiedzieliśmy, uroczystościach oficjalnych w Monte Cassino razem z burmistrzem i z radnymi, tamtejszymi, gdzie zawiesiliśmy list intencyjny od pana naszego prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Zawieźliśmy też do burmistrza Czerwaru, gdzie też żeśmy zostali przyjęci bardzo mile, prawda? Gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem San Pietro Infine i też rozmawialiśmy na temat, już uwaga, wymiany młodzieży, żeby Włosi przyjechali do nas tutaj do Łomży. Młodzież,
1: a ciekawe, co im pokażecie?
0: Ale to nie zdradzam, bo już my mamy w głowach jakiś plan, co zrobić i jak pokazać. Wie pani, leżymy w takim miejscu Europy, ale też i Polski, my jako Łomża, że tu działo się bardzo dużo. Naprawdę. A weźmy taką obronę wizny. Prawda? I nie tylko. Można Obława Augustowska, niedaleko stąd, prawda? Przejeździliśmy tyle kilometrów, prawda? Spędzaliśmy w czasie podróży. Ale ja wrócę do tego, co pani zapytała, czyli po co to jest? Ja się zastanawiałem długo, co Tomasz mi opowiadał, że muszę tam być. No i pojechałem z młodzieżą. Już nie jako wiceprezes, ale ktoś inny. Ja, wie pani, kiedy pani pytała o te wzruszenia, ono jest do tej pory, kiedy słyszę młodych ludzi, bo to było dla nich, nie dla mnie, bo to nie jestem ja przyszłością tego kraju i tego miasta, ale to są ludzie, którzy za chwilę wezmą odpowiedzialność za ten kraj. Ale żeby wziąć odpowiedzialność, to trzeba wiedzieć, z czego wyrośliśmy i kim my jesteśmy. Ja chyba wiem już dzisiaj, kim jestem i co trzeba dać młodzieży, żeby...
1: Bo wy też na tym wyjeździe poznawaliście historię tych żołnierzy, bohaterów. Jest coś, jest jakaś historia, która was najbardziej urzekła albo tak utkwiła w pamięci?
2: Dużo tego było, to na pewno.
0: To się nie da...
1: Wielu bohaterów. No,
0: nie da się opisać, to się nie da opisać. To trzeba przeżyć, żeby... Bo to każdy dzień, każda godzina to był jakiś wyjątek. Przepraszam, jeżeli mogę wejść w słowo. Jeżeli dzwoni do nas pani generałowa, córka generała Andersa i wszyscy rozmawiamy z nią przez telefon na głośno mówiącym. Jeżeli dzwoni do nas...
1: A najpiękniejsze miejsce? Też?
2: Wydaje mi się, że widok z domku doktora. Tak, jak wyszliśmy właśnie z tego lasu, wspinaliśmy się tym szlakiem polskich saperów i wyszliśmy właśnie na ostatnią prostą do domku doktora, to był właśnie ta przebitka taka, tego widoku na właśnie na klasztor, to było coś nie z tej ziemi też.
0: Ujmujący, bo prawda, Dominika, tak. Dominika może coś powie, bo...
3: Tak, tak, dla mnie był to naprawdę widok zapierający dech w piersiach, zostanie ze mną na zawsze i naprawdę życzę każdemu, żeby kiedykolwiek zobaczył coś podobnego, to było piękne.
1: I miał taką okazję, pewnie takich widoków na tym wyjeździe było bardzo, bardzo dużo.
3: Dokładnie, chociaż ten...
2: Już nie wszędzie.
3: Najbardziej zapadł nam w pamięci.
0: Pani redaktor, jeżeli mogę jeszcze coś dodać. Ja napisałam, zresztą pani na pewno to czytała, że są wyjazdy, wycieczki, ale i są rekolekcje patriotyczne. Chyba to były takie właśnie rekolekcje patriotyczne. Będzie, bo tam się... było wszystko.
1: Są w planach kolejne takie wyjazdy?
0: To już pytanie raczej do nas, do organizatorów, tak, ale ja też myślę o innym wyjeździe. Oczywiście historia to jest moje jakieś hobby, które gdzieś się narodziło przy współpracy gdzieś w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale

0: Myślę też o tym, żeby pokazać młodzieży świat od strony fizyki i matematyki. Jest taki pomysł na taki wyjazd.
1: Ale i tak to... się da?
0: Czy się da?
1: Czy się da?
0: Ja już byłem na takim wyjeździe, teraz tylko czas, żeby zabrać młodzież.
1: Myśli pan, że będą chętni, żeby poznawać tę matematykę i fizykę z tej innej strony, tak jak historię?
0: Cieszę się dzisiaj bardzo z dwóch powodów, że najbogatszym człowiekiem na świecie jest fizyk. Można go nie lubić, natomiast jest to fizyk. A drugą rzeczą, że fizyka jest na topie. I mało tego, można podrywać dziewczynę na fizykę.
1: A na historię można? Kacper?
0: Cóż, Kacper.
2: Ja się nie mogę wypowiedzieć na ten temat, niestety.
1: Dobrze. Takie podsumowanie i clue tego całego wyjazdu. Jeśli ktoś zapytałby was, czy warto, jak to było jak było we Włoszech, jak wyglądała ta droga bohaterów, co byście powiedzieli, tak jednym zdaniem, koledze, koleżance?
0: Czy to się da w ogóle?
2: Nie uwierzysz mi, jak ci powiem.
0: Bo to jest prawda chyba.
1: I to powinno przekonać.
3: No. Dopóki nie zobaczysz, nie uwierzysz. Nie, to,
0: pani redaktor, ile byśmy tutaj nie pokazali zdjęć, nagrań, nakręcili rolek na social media.
2: No każdy powiedział, że to tylko taki, tak, taki pizz na show.
3: Dokładnie.
0: Wie pani, kiedy młodzież, na przykład mogę powiedzieć o swoim takim widoku, który mnie ujął. Kiedy młodzież wiąże, nasza młodzież, mówię o naszych uczestnikach, wiąże biało-czerwone tasiemki na łomżyńskich grobach pod Monte Cassino i kładzie barwy Łomży, też łomżyńskich tasiemek trzech kolorów. To mnie rozwaliło, powiem szczerze, naprawdę. Ja je przywiozłem, rozdałem radnym tutaj w Urzędzie Miasta, żeby każdy przywiózł i położył, bo tam mamy łomżyniaków. Z Podgórza, z Łomży, ze Śniadowa, z Jedwabnego. I tam są nazwiska ich. Dziękuję bardzo.
1: A powiedzcie mi ostatnie pytanie. Czym jest dzisiaj dla was współczesny patriotyzm? Ty jesteś dzisiaj w mundurze.
2: Zgadza
1: masz
2: się.
1: Na swoim ramieniu biało-czerwoną flagę. Czym ten patriotyzm jest?
2: Dla mnie patriotyzm to jest walka przede wszystkim o kraje, ale nie tylko fizyczna. Tylko nie dawać ludziom mówić źle o Polsce, nie oczerniać jej, być gotowym jej bronić, mówię jeszcze raz, nie tylko fizycznie, lecz też słownie.
1: A w twoim przypadku, Dominika?
3: Jak dla mnie właśnie patriotyzm polega na tym, żeby po pierwsze nigdy nie zapomnieć o tym, kto dla nas walczył i o historii naszego kraju, żeby ją poszerzać i opowiadać o niej, żeby walczyć o swój kraj, ale także dbać o drugiego człowieka, bo jeżeli my Polacy będziemy się wspierać, to nasz kraj będzie się rozwijał.
1: A dzisiaj tego patriotyzmu brakuje?
2: Powiedziałbym, że tak. Wydaje mi się, że często widzę właśnie takie, jak przeglądam social media, czy że ktoś podchodzi, czy czemu pan nie jest w wojsku na przykład? I on wtedy odpowiada, że za polityków nie będzie walczył. Ale tu nikt nie mówi, że do wojska idzie się walczyć za polityków. Każdy walczy za to, w co wierzy. Za rodzinę, za przyjaciół. Za Polskę, nie za polityków. Za to, co każdy sobie wybierze. Za to, w co wierzy.
3: Tak. Wiele ludzi właśnie mówi, że jeżeli pojawiłoby się w Polsce jakieś zagrożenie, to wtedy by wyjechali. I że nie walczyliby za ten kraj. A jednak wszyscy jesteśmy Polakami i moim zdaniem każdy powinien o ten kraj dbać i tak powinno być.
1: A wy czujecie się patriotami? I to absolutnie ostatnie pytanie?
2: Po tym wyjeździe to nawet podwójnie.
3: Tak, dokładnie.
1: No i tym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę.
0: Pięknie, bardzo
1: dziękuję.
0: Prawda?
1: Tak, bardzo dziękuję wam za to, że przyszliście, że odwiedziliście studio Radia Nadzieja, że podzieliliście się tymi swoimi doświadczeniami, przeżyciami, tymi przemyśleniami też życiowymi, nie tylko dotyczącymi tego właśnie wyjazdu. Bardzo wam dziękuję.
0: Mamy piękną młodzież, pani redaktor.
1: Oby więcej takiej, oby więcej.
0: Ale mamy, tylko trzeba im pokazać. Właśnie coś takiego jak to.
1: Albo trzeba ich częściej zapraszać do studia Radia Nadzieja.
0: Też właśnie.
1: Bardzo wam dziękuję. Dominika Pogroszewska, Kacper Kossakowski, a także Piotr Chmielewski byli naszymi gośćmi.
0: Kłaniam się.
1: Dzięki wam bardzo.
0: Bardzo państwu dziękujemy. Słuchaczom.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Mirosław zajmuje się filmowaniem wesel, innych uroczystości i nie wie, czy robi nagranie wideo pisane przez V, czy wideo przez W. Te wątpliwości towarzyszą nam od lat kilkudziesięciu już, bo nie od kilkunastu. I jedna forma, i druga forma bywa używana. Ja bardzo lubię szybkie przyswajanie polszczyźnie różnych obcych słów, w tym przypadku to słowo łacińskie, i zapisywałbym to przez W, ale przez V także może to być błędem, nie będzie. Natomiast są takie sugestie, żeby połączenia tego, jak na przykład wideoklip, choć oba te słowa są obce, to jest to hybryda, bo klip jest z innego języka, choć wydaje nam się, że wideo też już jest angielskie, czy wideokaseta, już chyba nie ma czegoś takiego, ale bywały, wideomagnetofon i tak dalej, żeby tutaj akurat to wpisać przez W, że w połączeniu, które jeszcze bardziej nam w polszczyźnie jest, no, wydaje się naturalne może jako już połączenie na naszym gruncie, żeby tam to W funkcjonowało. A jeśli mówimy osobno, używamy tego jako określenia typu nagrania, nagranie wideo i wideo przez V wydają się poprawne. Z sugestią moją drobną, że ja wolę W.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: a Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, przy uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka. Powiedziałem, solidarność musi iść przed walką. Dopowiem, solidarność również wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp. Walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On z budowy trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez. Bez pośpiechu

0: słuchają Państwo Radia Nadzieja. Dziś jest środa, 23 września, pierwszy dzień jesieni, o czym mówimy od samego rana. Jesień bywa piękna, kolorowa, ale czasem także kapryśna i deszczowa. To czas, kiedy dni są krótkie, a wieczory wyjątkowo długie. Jak kolejną porę roku witają mieszkańcy regionu? Sprawdzaliśmy to o poranku.
1: Myślę, że trzeba się rozglądać i patrzeć wokół, jak właśnie wszystko pięknie się zmienia.
2: Jeśli się podchodzi do tego pozytywnie, to każda para roku jest bardzo dobra.
3: Tak, nie za bardzo wolę lato.
4: Sposoby na jesienną chandrę.
5: Ciepła herbata z imbirem.
6: Kawałeczka dobra. Jakaś modlitwa.
7: Idę pod koc i leżę.
8: Dobry film, dobra książka. Piękna nasza jesień przyszła.
1: Taka natura rzeczy jest. I to fajne w sumie jest, bo się cały czas coś zmienia, tak? Byłoby zbyt nudne, gdyby cały czas była jedna pora roku. Możemy obserwować to wszystko, tak? Te zmiany. No ja myślę, że jesień też jest fajna. Kolory inne, tak? Mimo to, że jest chłodniej, ale musimy trochę zatęsknić też za ciepłem, bo byśmy marudzili, że jest za ciepło bez przerwy, więc chyba tak ma być.
9: Piękna jesień. Jest trochę słoneczka, deszczu nie ma, całe szczęście.
6: Lato, jednak. Chociaż jesień jest czasami piękna w Polsce, także takiej złotej jesieni to jeszcze oczekuję.
7: Lubię jesień.
0: A dziś przypada pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i astronomicznej. Potrwa niemal 3 miesiące do 22 grudnia, kiedy to przywitamy zimę.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: patrzeć na osoby z niepełnosprawnościami przede wszystkim przez pryzmat ich kompetencji i zawodowych możliwości. To jest cel kampanii Widzimy się w pracy, Fundacja Avalon. W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami. Pracuje mniej niż co piąta. W tej kampanii pokazani są ludzie w działaniu, aktywni zawodowo w różnych zawodach i branżach, mówi Helena Szczucka z Fundacji.
1: Praca nam daje bardzo dużo. Daje nam środki do utrzymania, ale też daje nam to poczucie takiej przydatności społecznej, tego, że odgrywamy jakąś rolę w tym społeczeństwie, że jesteśmy ważni dla kogoś innego i że możemy od siebie coś po prostu dać. I dlatego dla nas to jest tak niezmiernie ważna kampania. Chcemy się spotkać właśnie w tej pracy. Często zadają mi pytanie, jak rozmawiać z osobami z niepełnosprawnościami. I my wtedy mówimy zawsze naturalnie, tak samo jakby się rozmawiało z każdą inną osobą.
0: Marta Lorczyk, jedna z bohaterek kampanii, która porusza się na wózku inwalidzkim, pracuje jako ekspertka analiz kosztów.
2: Ja w tej kampanii dowożę, zawsze dowożę. No właśnie, tutaj fajny pomysł jest zastosowany, bo te nasze charakterystyczne cechy związane z niepełnosprawnością,

0: Zdziwienie mnie jest takie, że ja nie widzę problemu w tym, żeby podjąć wyzwanie zawodowe, żeby przyjąć klientów czasami z bardzo trudnymi problemami i że o mojej pracy i moich umiejętnościach przede wszystkim ma traktować moje doświadczenie, moje kompetencje, moja wiedza, a nie to, że nie widzę.
1: W ramach kampanii emitowane będą spoty w telewizji, radio i w mediach społecznościowych. Stworzono też poradnik dla pracodawców. Publikacja porusza m.in. kwestie dostępnej rekrutacji, przygotowania stanowiska, organizacji pracy i wsparcia pracowników z niepełnosprawnościami. My w Radiu Nadzieja także mamy audycję i poruszamy temat pracy osób z niepełnosprawnościami, także ich pasji, ich codziennego życia. Audycja Zawodowo Bez Barier. Zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 12:15, także jutro. Jutro będą pracownicy z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta opowiadać o swojej pracy, więc już dziś Państwa na jutrzejszą audycję serdecznie zapraszam.

0: Do końca października ma być gotowa rządowa aplikacja do ostrzegania przed zagrożeniem, zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański. Aplikacja ma wesprzeć dotychczasowy system ostrzegania, który polega na wysyłaniu alertów RCB i uruchamianiu systemu ostrzegawczych syren. Oczywiście wiceszef MSWiA mówi, że aplikacja będzie działała również wtedy, gdy telefon znajduje się poza siecią.
1: Mamy harmonogram wdrożenia. To jest aplikacja SOIA, system ostrzegania alarmowania, który ma w formie aplikacji mobilnej, która będzie dostępna dla każdego obywatela. To będzie system, który będzie ostrzegał o sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych w czasie rzeczywistym. Jestem w stałym kontakcie z NASK-iem, z Ministerstwem Cyfryzacji, wojskami cyberbezpieczeństwa, z ABW, żeby nam ocenili, żeby nie było takiego ryzyka, że ktokolwiek może się podszyć.
0: Przygotowywana aplikacja ma wskazywać najbliższe miejsca schronienia, a także prowadzić użytkowników krok po kroku podczas sytuacji kryzysowych. Już za 20 minut, 13.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Inicjatywa Samorządu Województwa Podlaskiego Sojusz dla Regionów wzbogaciła się o kolejnego partnera. Do inicjatywy, która ma wzmocnić odporność i potencjał obronny województwa, dołączył Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Pół roku wcześniej do sojuszu przystąpiły Polski Klaster Budowlany i Klaster Przemysłowy Evoluma. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem wyliczał, co od tego czasu udało się zrobić.
1: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionów byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Nasz produkt lokalny, kim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min, bluszcz, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd, bluszcz mógł dostać zlecenie rządowe.
0: Prezes Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemieniako oceniła, że Sojusz dla Regionu to bardzo ważna inicjatywa.
2: Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do Sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w Sojuszu. Jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opiera ją na trzech solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego.
0: Sojusz dla Regionu powstał na rzecz budowy regionalnego ekosystemu gotowości i odporności, którego zadaniem będzie rozwój współpracy między administracją publiczną, samorządami, biznesem, a także środowiskiem eksperckim. Już za 10 minut 13. O 13 wiadomości.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
5: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
4: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
7: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
0: Po reklamie.
8: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Bartek Święciński.
1: Budowa Mediateki w Łomży staje się faktem. Dziś podpisano umowę na realizację inwestycji. Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie. W łomżyńskiej katedrze pojawiło się 18 tabliczek z kodami QR. Czemu one służą? O tym powiemy na koniec wiadomości. Miasto Łomża podpisało umowę na budowę Mediateki. Wykonawcą jest firma Texom z Krakowa. To ważny dzień dla naszego miasta, bo podpisujemy umowę na realizację jednej z kluczowych inwestycji ostatnich lat, mówił prezydent Łomży Mariusz Krzanowski.
2: Mediateka, na którą dzisiaj umowę podpisaliśmy, to nie tylko taka zwykła biblioteka, to centrum nowoczesnych technologii, kultury, wiedzy. Przewidziane tam jest szereg różnego rodzaju atrakcji dla tych najmłodszych i dla tych starszych. Będą oczywiście też księgozbiory, ale też i audiobooki, miejsce dla najmłodszych, gdzie będą mogły też spędzać swój wolny czas. Będzie też sala gier komputerowych, ale też przewidziane są pracownie artystyczne, z których na pewno też skorzystają i młodsi, i starsi.
1: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Teresa Fromels-Pawelczyk przyznała, że to podpisanie umowy jest powodem do szczęścia i dumy, gdyż jest to gwarancja nowej siedziby, która będzie godna tej instytucji.
3: Ten budynek, którym Państwo dzisiaj właśnie były takie rozmowy, wszyscy się zachwycają. My również jesteśmy emocjonalnie z tym budynkiem związani, natomiast wiemy, że stawiał od wielu lat ogromne ograniczenia. Ograniczenia związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, ale również osób starszych. Nowa siedziba przy ulicy Spółdzielczej 74, mam nadzieję, że będzie inwestycją w przyszłość, wychowanie młodego pokolenia, a fundamentem tego będzie właśnie książka, nośnik wiedzy prawdziwej.
1: Koniec prac budowlanych przewidzianych jest na koniec lutego 2028 roku. Natomiast po ich zakończeniu ruszy odrębny przetarg na zakup oraz dostawę jego wyposażenia. W związku z tym Mediateka ma być w pełni gotowa i oddana do użytku w połowie 2028 roku.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ustawa o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych będzie przeprocedowana do końca, a inne projekty związane z cenami paliw będą musiały poczekać. Taką kolejność prac przedstawił na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
5: Procedura, proszę Państwa, będzie taka. Najpierw dojedziemy do końca z tą ustawą, którą zaakceptował Sejm, Senat, podpis pana prezydenta. Jak pan prezydent odrzuci możliwość obniżenia cen benzyny, niech weźmie za to odpowiedzialność, potem będziemy procedowali inne sprawy związane z tym tematem.
1: Włodzimierz Czarzasty powiedział, że prezydent powinien podpisać rządowy projekt ustawy o cenach paliw lub wziąć odpowiedzialność za jej niepodpisanie.
5: Chcę panu prezydentowi powiedzieć w ten sposób. Panie prezydencie, ma pan szansę na to, żeby ludzie płacili mniejsze ceny za benzynę. Niech pan podpisze ustawę, która jest zaproponowana przez rząd. Niech pan to weźmie na siebie. Po raz pierwszy niech pan weźmie odpowiedzialność za swoje czyny. Bo do tej pory daje pan ustawy, które mówi pan, dobrze by było, gdyby energia kosztowała złotówkę miesięcznie. Pieniądze na to niech znajdzie rząd.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie. Zakłada on m.in. pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie, wyniosło 5,8%. Odczyt jest lepszy niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według którego wskaźnik ten w minionym miesiącu wzrósł o 5,9%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że to pozytywne zaskoczenie.
6: W pełnych ostatecznych danych zaraportowanych przez GUS widzimy, że łączna liczba osób bezrobotnych wzrosła o około 3000 osób. Natomiast to jeszcze było na tyle mało, że no właśnie ta cyfra po przecinku, po zaokrągleniu nie zdążyła jeszcze przeskoczyć. Natomiast jeżeli spojrzymy tak trochę szerzej ekonomicznie na to, co się działo w sierpniu i w tym odczycie, to raczej widzimy, że ten rynek pracy był stabilny w znaczeniu nie widzieliśmy dużych zmian w relacji do poprzedniego miesiąca.
1: Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. W łomżyńskiej katedrze pojawiło się 18 tabliczek z kodami QR. Umieszczono je przy najważniejszych zabytkach świątyni. Wystarczy zeskanować kod telefonem, by wysłuchać opowieści o ich historii. Dzięki temu także osoby zwiedzające katedrę bez przewodnika mogą lepiej poznać jej skarby, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski.
7: Bardzo się cieszę, że w końcu QR-y w naszej katedrze zaistniały. Od bardzo wielu lat zastanawiałem się, jak udostępnić te wszystkie zabytki, które są w katedrze, żeby ktoś, kto przypadkowo nie w jakiejś zorganizowanej grupie przybywa do naszej katedry i nie ma przewodnika, żeby mógł sam dowiedzieć się na temat właśnie skarbów naszej świątyni. Każdy posiada telefon i za pomocą właśnie telefonu może sobie odtworzyć to opowiadanie, które na temat danego zabytku jest zawarte w tym kodzie.
1: A jak skorzystać z kodów QR w katedrze łomżyńskiej? Wystarczy włączyć aparat w telefonie, skierować go na kod i kliknąć wyświetlony link. W ten sposób można poznać historię świątyni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie małe na termometrach, 16 stopni w nocy, temperatura spadnie do 6. Jutro od 14 do 15 stopni, do tego zachmurzenie umiarkowane.
4: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Jesień to idealny czas, aby zadbać o siebie i znaleźć chwilę na odpoczynek do Parku Wodnego w Łomży. Powracają jesienne wieczory saunowe pod hasłem Jesienne Otulenie. Pierwsze spotkanie w najbliższy czwartek, za tydzień ten. O 19:00 na uczestników czekają 3 seanse, które poprowadzą sauna mistrzowie Ola i Daniel. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą odpocząć, zrelaksować się po pracy i skorzystać z prozdrowotnych właściwości saunowania, mówi Bernadeta Krynicka, dyrektor łomżyńskiego Mosiru.
1: Wszyscy jesteśmy przebodźcowani, zestresowani mniej więcej, więc ja polecam taki wieczór. Powiem szczerze, ja też chodzę, może nie tak regularnie i teraz będziemy pracowali nad tym, żeby nauczyć naszych klientów prawidłowego saunowania. Więc wychodzimy też naprzeciw. Prawidłowe saunowanie to jest tak, że nie może ciało dotykać, gołe ciało tych desek w saunie. No i, przede wszystkim nie wchodzimy w strojach kąpielowych. Wchodzimy po prysznicu, jeżeli korzystaliśmy z basenów.
0: Mówi dyrektor Mosiru Bernadeta Krynicka. Zapisy prowadzone są w recepcji Parku Wodnego w Łomży. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Mieszkańcy Łomży wybiorą, jak będzie wyglądał budynek lodowiska rolkowiska przy Katyńskiej. Swój głos można oddać na wybrany projekt na facebookowym profilu wiceprezydenta miasta Piotra Serdyńskiego. Samorządowiec przyznaje, że w trakcie realizacji zadania postanowiono zmodyfikować wizualizację elewacji obiektu w uzgodnieniu z generalnym wykonawcą. Poprosiliśmy o przygotowanie trzech nowych wersji, mówi zastępca prezydenta.
1: Podjęliśmy decyzję, że oddamy głos mieszkańcom i to oni zdecydują, która z tych wersji zostanie zaimplementowana, wykorzystana już do tego finalnego efektu tego obiektu. Jest duże zainteresowanie mieszkańców tym, co dzieje się w mieście. Chcą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał również ten obiekt i to bardzo dobrze, że chętnie biorą udział w tej sondzie i na pewno uwagi, które również do nas wpływają, będziemy starali się uwzględnić już w tym wybranym przez nich wariancie.
0: Wiceprezydent Piotr Serdyński nie wyklucza tego typu głosowań podczas kolejnych inwestycji.
1: Do tej pory to w gabinetach podejmowaliśmy decyzję, w którym kierunku idziemy, wyznaczaliśmy wytyczne dla projektantów. Oczywiście praktykowaliśmy również konsultacje społeczne, rozmawialiśmy z jednostkami, które zarządzają tymi obiektami już po oddaniu inwestycji i te wskazania były uwzględniane, ale myślę, że ta forma wykorzystania mediów społecznościowych i zachęcenia mieszkańców do takiej prostej formy partycypacji w projektowaniu tego typu obiektów jest dobra i będę starał się to również praktykować w przyszłości.
0: Zastępca prezydenta przekazuje, że budowa lodowiska rolkowiska przebiega sprawnie, zgodnie z planem, a zaawansowanie robót budowlanych to już około 60%. Wykonawca na realizację zadania ma czas do końca czerwca przyszłego roku. Głosowanie trwa tylko dziś do północy, więc trzeba się z głosowaniem spieszyć.

0: Polscy piłkarze przygotowują się na zgrupowaniu w Warszawie do 4 spotkań Ligi Narodów. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ponownie pojawił się w zespole, mimo że kibice zastanawiali się, czy po tym, jak nie udało się zakwalifikować do mundialu, nie zawiesi reprezentacyjnych butów na kołku. Sam Robert Lewandowski nie umie powiedzieć, do kiedy będzie grał w reprezentacji Polski.
1: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce, ale kiedy ostatnio ciągle mnie się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za pięć miesięcy, za pół roku, rok, dwa, to jak już wielokrotnie powtarzałem, po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
0: Robert Lewandowski mówił też o ważnej roli regeneracji po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych i zmianie strefy czasowej.
1: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć, pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
0: A najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie już w najbliższy piątek, 25 września. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.

0: 9 nowych smartfonów z kamerami termowizyjnymi, powerbanki i zestawy Starlink. Taki sprzęt trafił do grupy ratowniczej Nadzieja. Wyposażenie pomoże w poszukiwaniu osób zaginionych, między innymi na terenach leśnych. Akcje poszukiwawcze to bardzo ważna część naszej działalności. Tak mówił na antenie Radia Nadzieja ratownik grupy ratowniczej Nadzieja Jakub Zimnoch.
1: Nigdy nie wzięliśmy ani złotówki za działania poszukiwawcze, a jest ich od 60 do 100 rocznie. Jest to wiele osób, wiele kilometrów i wiele czasu spędzonych często w lesie, w trudnych warunkach. Jedna osoba zaginiona to nie jest dramat tylko tego człowieka, ale wszystkich dookoła. Często w działaniach poszukiwawczych bierze udział cała społeczność lokalna. Rodzina zjeżdża się z różnych miejsc, żeby właśnie pomóc przy tych poszukiwaniach. I odnalezienie, nawet i te nieszczęśliwe, jest też i pewną ulgą dla rodziny, bo nie czekają i mogą zakończyć pewien etap.
0: A sprzęt zakupiono dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Łomży, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Let me say the same, babe.

Już za 7 minut, godzina 14, o godzinie 14 zapraszamy Państwa do wysłuchania najnowszego wydania wiadomości. Anna Czytowska, dziękuję za uwagę, życzę dobrego, spokojnego popołudnia, do usłyszenia.

0: Wiadomości po 14 przedstawi Bartosz Święciński.
1: Co drugi rodzic publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci, większość bez pytania o zgodę. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży wkrótce zyska nową siedzibę. Ponad 100 tysięcy złotych otrzymała gmina Kolno na integrację społeczno-zawodową mieszkańców. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, ale tylko co trzeci rodzic pyta o zgodę swoje dziecko. Wynika z najnowszego raportu Status udostępnione skala sharentingu w Polsce. Jakie są zagrożenia płynące z udostępniania zdjęć najmłodszych w internecie?

0: Raport pokazuje, że to dzieci częściej niż rodzice widzą zagrożenia płynące z udostępniania wizerunku, wyjaśnia dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem.
1: Bardzo często w dzisiejszym świecie dzieci i młodzi ludzie mają większą świadomość o zagrożeniach, które płyną z internetu i funkcjonowania w tej przestrzeni niż sami dorośli.
0: Ale coraz więcej rodziców rezygnuje z pokazywania swoich dzieci w internecie. Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Chyży świadomie unika zamieszczania zdjęć swoich dzieci, bo zna zagrożenia w sieci.
2: Od deepfake'ów, o sztucznej inteligencji, która potrafi ze zdjęciem zrobić naprawdę wszystko, po kwestie takiej przemocy i seksualnej.
0: Co piąte dziecko przyznaje, że czuło się zawstydzone przez publikacje rodziców.
3: Relacjonowała Martyna Szymczakowska.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
3: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży wkrótce zyska nową siedzibę i zupełnie nowy wymiar działalności. W miejscu dawnego przedszkola przy ulicy Spółdzielczej 74 powstanie Mediateka. To nowoczesne centrum wiedzy, kultury i nowych technologii zaprojektowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Dziś podpisano umowę z wykonawcą inwestycji firmą Texom z Krakowa. Tomasz Bańka, członek zarządu tej firmy, przyznaje, że ta budowa będzie dla nich wyzwaniem.
5: No biorąc pod uwagę lokalizację i miejsca, które będą przeznaczone chociażby na składowanie materiałów, na samą budowę, no będą dla nas wyzwaniem, natomiast no my wyzwania, tak jak wspomniałem wcześniej, lubimy, spokojnie mamy na to wszystko plan i sobie z tym poradzimy. Jest to w dokumentacji projektowej jasno określone, co mamy zostawić. Biuro projektowe wykonało swoją pracę poprawnie, jest to wszystko przejrzyste, także tutaj nie budzi to naszych żadnych obaw.
3: W związku z przeniesieniem siedziby biblioteki do Mediateki miasto będzie musiało podjąć decyzję, jak wykorzystać opuszczone wnętrze budynku przy ulicy Długiej 13.
6: Na pewno będzie to dla nas również wyzwanie, bo jest to piękny obiekt zabytkowy, który też będzie wymagał rewitalizacji i trzeba będzie podjąć decyzję, czy ten obiekt przeznaczymy na jakieś inne funkcje, czy być może znajdzie się inwestor, który będzie miał jakiś pomysł na zagospodarowanie tego obiektu. Musimy brać pod uwagę również fakt, że oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej funkcjonują tu inne instytucje, więc na pewno będziemy rozmawiali ze wszystkimi środowiskami, tak aby wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie również dla tego obiektu.
3: Mówił wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński. Mediateka ma być w pełni gotowa i oddana do użytku w połowie 2028 roku.
4: Najnowsze informacje z regionu.
3: Kasowanie niektórych połączeń i wyższe opłaty za przelot. Tak polskie linie lotnicze LOT muszą sobie radzić z rosnącymi cenami paliw. Linia likwiduje pojedyncze połączenia. Chodzi m.in. o kierunki bałkańskie. Po podwyżkach cena paliwa stanowi już około 40% kosztów linii. Prezes PLL LOT Michał Fioł, pytany, czy przełoży się to na ceny biletów, odpowiedział, że więcej zapłacą ci, którzy kupują przelot w ostatniej chwili.
7: Naszą politykę komunikacyjną w stosunku do pasażerów i naszą politykę cenową realizujemy w ten sposób, że pokazujemy pasażerowi naszą cenę. Jeśli kupujesz z wyprzedzeniem, kupujesz taniej, jeśli w ostatniej chwili kupujesz drożej. Natomiast tak, koszty w lotnictwie wzrosły. W tym właśnie wzrósł ten element paliwowy.
3: W 2026 roku koszty paliwa lotniczego wzrosły o połowę. Przyczyną jest rozpoczęta w marcu wojna na Bliskim Wschodzie. Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych Thor Adrian Furgalski powiedział, że sytuacja może się uspokoić dopiero po zakończeniu konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Niemal 125 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymała gmina Kolno na projekt mający na celu aktywną integrację społeczno-zawodową 18 mieszkańców gminy. Chcemy aktywizować naszych mieszkańców do podjęcia pracy, wyjaśnił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
8: Program służy przede wszystkim aktywizowaniu mieszkańców gminy. Tych mieszkańców, którzy są długotrwale bezrobotni, tych, którzy wymagają pewnego wsparcia. Program jest oczywiście realizowany przez gminę Kolno już od kilku dobrych lat. Jest to jakaś taka następna edycja, gdzie w tym akurat wniosku obejmujemy grupę 18-osobową, którą chcemy przeszkolić w kilku takich dziedzinach. Przede wszystkim 6 będzie specjalizowało się w robotach budowlanych.
3: Kolejne 6 osób zostanie przeszkolonych do asystencji osób z niepełnosprawnościami. 3 z 6-osobowych grup przejdzie natomiast kurs przygotowujący do pracy na stanowisku kucharza lub kucharki.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Czas, abyśmy spojrzeli na mapy pogodowe i do końca dnia według prognoz synoptyków zachmurzenie umiarkowane nad regionem. Chwilami nie zabraknie chwil ze słońcem, ale też okresowo niebo będzie się chmurzyć. 15 stopni to temperatura maksymalna do końca dzisiejszego środowego dnia. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, wiał będzie z północnego zachodu na barometrach 1018 hektopaskali. Noc pogodna, ale chłodna, temperatura będzie spadać. W nocy około 7 stopni na termometrach w regionie. Nad ranem będzie tylko około 5 kresek na plusie, a w ciągu kolejnych godzin jutrzejszego czwartkowego dnia raczej słońce dominować będzie nad naszym regionem i 17 stopni Celsjusza zobaczymy w najcieplejszej chwili jutrzejszego czwartkowego dnia.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: A to jest Radio Nadzieja. W środę Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.
10: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
11: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Po reklamie. Ja.

0: Edyta Górniak, to jest Radio Nadzieja w środę, 20, prawie 4 minuty po godzinie 14. Dziś witamy jesień, dziś pierwszy dzień jesieni. Bywa piękna i kolorowa, ale też kapryśna i deszczowa. To czas krótszych dni, dłuższych wieczorów. Jak kolejną porę roku witają mieszkańcy regionu? Sprawdziliśmy o poranku, posłuchajmy.
1: Myślę, że trzeba się rozglądać i patrzeć wokół, jak właśnie wszystko pięknie się zmienia.
2: Jeśli się podchodzi do tego pozytywnie, to każda para roku jest bardzo dobra.
3: Tak, nie za bardzo, wolę lato.
4: Sposoby na jesienną chandrę.
5: Ciepła herbata z imbirem.
6: Kaweczka dobra, jakaś modlitwa.
7: Idę pod koc i leżę.
8: Dobry film, dobra książka, piękna nasza jesień przyszła.
1: Taka natura rzeczy jest. I to fajne w sumie jest, bo się cały czas coś zmienia, tak? Byłoby zbyt nudne, gdyby cały czas była jedna pora roku. Możemy obserwować to wszystko, tak? Te zmiany. No ja myślę, że jesień też jest fajna. Kolory inne, tak? Mimo to, że jest chłodniej, ale musimy trochę zatęsknić też za ciepłem, bo byśmy marudzili, że jest za ciepło, bez przerwy, więc chyba tak ma być.
9: Piękna jesień. Jest trochę słoneczka, deszczu nie ma, całe szczęście.
6: Lato, jednak. Chociaż jesień jest czasami piękna w Polsce, także takiej złotej jesieni to jeszcze oczekuję.
7: Lubię jesień.
0: Katarzyna Polewko sprawdzała właśnie te upodobania, jeśli chodzi o porę roku, jeśli chodzi o jesień wśród mieszkańców regionu. Dziś pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i astronomicznej. Tradycyjnie potrwa ona przez niemal 3 miesiące, aż do 22 grudnia, kiedy to przywitamy zimę. 25 minut po godzinie 14 i już teraz audycja dla rolników.
10: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
11: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
11: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
12: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont. I tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury. Obiektów infrastruktury towarzyszącej, związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarki.

0: oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
1: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
0: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
1: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
0: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować, no bo to są środki potrzebne po to, by rozwijać polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo, ale też sprawić, by one były konkurencyjne i odporne na kryzysy.
1: Panie ministrze, co konkretnie zmieni się dzięki tym pieniądzom?
0: Tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez te przedsięwzięcia mają umożliwiony rozwój. Dla kraju to pomaga w realizacji celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale też możliwość rozwoju eksportu.
1: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z tego wsparcia i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
0: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
1: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
0: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
1: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
0: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Za nami ogólnopolskie święto rolników, czyli dożynki w Spale. Polska wieś to nie polityczny ring, ale ogromna siła, o którą musimy się troszczyć. Dzięki Wam polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale. W uroczystości wziął również udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Szef resortu Stefan Krajewski odniósł się także do trudności, z którymi w ostatnim roku mierzyli się polscy gospodarze, między innymi suszy, przymrozków, gradu i wysokich temperatur. Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizacji. organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego świata.

0: Święta Plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
0: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
1: Agroinfo.
0: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
0: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
1: Agroinfo.
0: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają m.in. kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, Renur, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Artur Rojek zaprezentował się na antenie Radio Nadzieja. Po zwycięstwie nad Niemcami 3-0 w ćwierćfinale rozegranym w Sofii reprezentacja Polski siatkarzy zapewniła sobie grę w strefie medalowej Mistrzostw Europy. W piątek mediolanie podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się w półfinale z lepszym z pary Słowenia-Belgia. Tak mecz podsumowuje Tomasz Fornal.
1: Rok temu tak naprawdę była wymiana generacyjna po igrzyskach w Paryżu, także nie chcę mówić, że jesteśmy świeżym tworem, ale dla nas im więcej ciężkich meczy, ciężkich końcówek, tym lepiej. Ja nigdy nie zakładam, że mecz będzie łatwy czy ciężki. My się zawsze przygotowujemy na to, żebyśmy my grali, a potem co przeciwnik zaprezentuje, to już się okazuje w ciągu meczu, ale nigdy nie zakładam, że o zagrają słabo albo zagrają dobrze. Na pewno spodziewaliśmy się, że będą groźnym przeciwnikiem, pokonali Bułgarię jako gospodarza i odwracając 0-2.
0: Szymon Jakubiszak zwraca uwagę, że mimo wyniku 3-0 nie był to łatwy mecz.
2: Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania. Wiedzieliśmy, że będą chcieli ryzykować na zagrywce, żeby odciągnąć nas od siatki. Nie zawsze im się to udawało, tak naprawdę przez pierwsze dwa sety gdzieś im było ciężko, gdzieś w trzecim trochę nas postraszyli, dlatego mieliśmy gdzieś tam problem, żeby ich dogonić. Potem jak już wjechaliśmy, że tak powiem, na swój poziom, dowieźliśmy po prostu do końca.
0: Kamil Semeniuk cieszy się ze zwycięstwa i podkreśla, że cel jest jeden.
3: Cel jest dalej realizowany, czyli wyjście z grupy, przejście fazy pucharowej i dotarcie do wielkiej czwórki. Na pewno jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że dzisiejsze spotkanie też wygraliśmy bez straty seta z bardzo mocnym przeciwnikiem. No i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych dwóch spotkaniach. Ale czy to wystarczy, żeby zdobyć złoty medal? Zobaczymy.
0: I jeszcze oddamy głos trenerowi reprezentacji Polski. Nikola Grbić nie ukrywał zadowolenia po wygranym meczu z Niemcami.
4: Wiedziałem, że mieliśmy trudne zadanie, bo Niemcy zrobili coś, co my nie zrobiliśmy. Przegrywali 2-0 i potem wygrali mecz, który nie był jak każdy mecz. Przegrasz, jedziesz do domu. I wiedzieliśmy, że będzie trudne i mogliśmy to uwidzieć w pierwszym secie. Mieliśmy nie wiem ile, 5-6 punkt przewagi i potem oni wrócili. W trzecim secie też zaczynali się mocno zagrywać, ryzykować. Wiedzieliśmy, że może być trudny mecz, ale jestem zadowolony, bo mieliśmy cierpliwości. Może nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo, bardzo dużo piłek w obronie. Zrobiliśmy dużo tych sytuacjach kontrataku. My jesteśmy zespół, który blokuje dużo albo zagrywa bardzo dobrze. Mamy dobrych zawodników na zagrywce, ale nie blok, nie asy. Ale czasami dlatego jest ważne, że mamy dobry przyjem, mamy dobrą obronę, mamy dobry blok, bo ja nie wiem kiedy, która od tych rzeczy będziemy potrzebowali. Dlatego nie jest jak, wszystko co mamy, jedziemy zagrywać, jeśli zagrywamy dobrze, będziemy zabić każdego, a potem czasami albo my nie zagrywamy dobrze, albo przeciwnik przyjmuje dobrze. Musimy być gotowi, żeby grali siatkówkę w ogóle, totalnie, w której czasami, ja nie wiem, jeśli to będzie free ball, jeśli będzie 1-1, jeśli będzie to wysoka piłka, jeśli będzie as, jeśli będzie coś to, żeby zrobili ten najważniejszy punkt. I mi się podobało, jak zostaliśmy skoncentrowani w momentach też, kiedy nie było łatwe być na boisku.
0: I na koniec jeszcze Mariusz Szyszko, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Nie krył on zadowolenia z wygranego meczu z Niemcami.
5: Takie zwycięstwo ja cenię bardzo wysoko, bo łatwo jest wygrywać, kiedy wszystko idzie i rozstrzeliwujemy zagrywką, blokiem. Tu praktycznie nie blokowaliśmy w dwóch pierwszych setach, ale najważniejszy jest wynik, najważniejsze jest to, że walczymy kolejny raz o medale.
0: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czampionatów Starego Kontynentu przywozili medal brąz w roku 2019 i 2021 oraz złoto w roku 2023.

0: Jesień to idealny czas, aby zadbać o siebie i znaleźć chwilę na odpoczynek. Do parku wodnego w Łomży powracają jesienne wieczory saunowe pod hasłem Jesienne Otulenie. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy czwartek. No nie, nie najbliższy, ale ten następny, 1 października o godzinie 19, tak? Na uczestników czekają trzy seanse, które poprowadzą saunamistrzowie Ola i Daniel. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą odpocząć, zrelaksować się po pracy i skorzystać z prozdrowotnych właściwości saunowania, mówi Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.
1: Wszyscy jesteśmy przebodźcowani, zestresowani mniej więcej, więc ja polecam taki wieczór. Powiem szczerze, ja też chodzę, może nie tak regularnie i teraz będziemy pracowali nad tym, żeby nauczyć naszych klientów prawidłowego saunowania. Więc wychodzimy też naprzeciw. Prawidłowe saunowanie to jest tak, że nie może ciało dotykać, gołe ciało tych desek w saunie. No i przede wszystkim nie wchodzimy w strojach kąpielowych. Wchodzimy po prysznicu, jeżeli korzystaliśmy z basenu.
0: Zapisy prowadzone są w recepcji Parku Wodnego w Łomży. Liczba miejsc jest ograniczona, więc powtórzmy, 1 października w czwartek o godzinie 19. Pierwszy jesień wieczór saunowy. Miejsce to Park Wodny w Łomży. A na antenie Radia Nadzieja już teraz Phil za 12 minut 15.

0: Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali kolejny w ostatnim czasie nielegalny salon gier hazardowych. Tym razem zabezpieczono 6 automatów, a kobieta, która prowadziła lokal, usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego. W szczegółach młodszy rewident Marcin Tracikowski.
1: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skontrolowali jeden z lokali w Łomży. Z ustaleń mundurowych wynikało, że urządzane są w nim nielegalne gry hazardowe na automatach. W lokalu prowadzona była selekcja wchodzących klientów, do której wykorzystywano monitoring oraz zamki elektromagnetyczne zwalniane zdalnie przez obsługę. W wyniku kontroli lokalu mundurowi zabezpieczyli 6 automatów do gier. Obecna na miejscu 41-latka obsługująca lokal usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego.
0: Za pomocnictwo w urządzaniu gier na automatach wbrew przepisom grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3. To już drugi nielegalny salon w Łomży, który we wrześniu zlikwidowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. 8 minut do 15 brakuje. Przypomnę, że o 15 tradycyjnie koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Nadzieja. Godzina 15.30 to katolicki serwis informacyjny. No a wcześniej, jeszcze przed modlitwą, przed koronką, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: go. Zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

O mój Jezu, wierzę słowom Twoim i nie mam już żadnych wątpliwości pod tym względem, bo w pewnej rozmowie z matką przełożoną powiedziała mi, żebym więcej pisała o miłosierdziu Twoim. Wypowiedzenie to było tak zgodne z Twoim żądaniem. O mój Jezu, teraz rozumiem, że jeżeli żądasz czegoś od duszy, to dajesz i przełożonym natchnienie, aby nam udzielili pozwolenia na możność wykonania Twoich żądań. Chociaż się to zdarza, że nie zawsze otrzymuje się od razu. Nieraz jest wystawiona nasza cierpliwość na próbę.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wybiła godzina 15, z tej strony ksiądz Łukasz i bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Zbudźmy nasze intencje, słuchając właśnie Radia Nadzieja, po to, aby ten Jezus miłosierny wysłuchiwał tego, co nosimy w naszym sercu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy pierwszą osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy już ostatnią osobę.
4: Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
2: Ufamy Tobie.
4: O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
2: Ufamy Tobie.
4: O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
2: Ufamy Tobie.
4: Jezu.
2: Ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i do usłyszenia już w piątek.

0: Godzina wiary.
1: Działa 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Pogotowie duchowe to możliwość rozmowy z księdzem dla osób, które potrzebują wsparcia, przeżywają kryzys lub szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Wystarczy zadzwonić, by po drugiej stronie usłyszeć kogoś gotowego do wysłuchania. O inicjatywie mówi ksiądz Robert Clemens z Pogotowia Duchowego. Posłuchajmy.
2: Pogotowie duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Z księdzem, bo to jest istotne. Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie. Od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie. I duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
1: Inicjatorem i pomysłodawcą Pogotowia Duchowego jest krakowski kapucyn ojciec Benedykt Pączka. Infolinia działa już od 2012 roku, dodaje ksiądz Robert Clemens.
2: Pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca kapucyna, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek, który powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać.
1: Z Pogotowia Duchowego może skorzystać każdy, kto potrzebuje rozmowy. Kontakt do dyżurujących kapłanów można odnaleźć na stronie internetowej pogotowieduchowe.pl. Grupa Pinocchio Brothers na antenie Radia Nadzieja. Trwa godzina wiary o 15.30. Wiktoria Małusz i katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W łomżyńskiej katedrze pojawiło się 18 tabliczek z kodami QR. Umieszczono je przy najważniejszych zabytkach świątyni. Wystarczy zeskanować kod telefonem, by wysłuchać opowieści o ich historii. Dzięki temu także osoby zwiedzające katedrę bez przewodnika mogą lepiej poznać jej skarby, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski.
2: Bardzo się cieszę, że w końcu QR-y naszej katedrze zaistniały. Od bardzo wielu lat zastanawiałem się, jak udostępnić te wszystkie zabytki, które są w katedrze, żeby ktoś, kto przypadkowo nie w jakiejś zorganizowanej grupie przybywa do naszej katedry i nie ma przewodnika, żeby mógł sam dowiedzieć się na temat właśnie skarbów naszej świątyni. Każdy posiada telefon i za pomocą właśnie telefonu może sobie odtworzyć to opowiadanie, które na temat danego zabytku jest zawarte w tym kodzie.
1: Do powstania kodów przyczyniło się wiele osób, dodaje dziekan.
2: Taką inspiracją największą to dał ksiądz Rafał Orzechowski, który wpadł na pomysł, by właśnie tym, który oprowadza po katedrze, jest ksiądz Jan Wojsławski, pierwszy proboszcz tej świątyni przed 500 laty. Same kody to znak graficzny, opracowali państwo Teresa i Przemysław Adamowscy. Nagranie odbyło się w studiu Radia Nadzieja, za co jestem bardzo wdzięczny, a dokonali tego i także muzyczne opracowanie dokonali aktorzy teatru lalki i aktora.
1: Jak skorzystać z kodów QR w katedrze łomżyńskiej? Wystarczy włączyć aparat w telefonie, skierować go na kod i kliknąć wyświetlony link. W ten sposób można poznać historię świątyni.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież przypomniał, że 27 września przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież zaapelował, by otoczyć ich pomocą, szczególnie dzieci i młodzież.
3: Papież wskazał, że najmłodsi są najbardziej bezbronni. Apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką. Papież zwrócił uwagę, że często tracą oni życie na szlakach migracyjnych, a wielu pada ofiarą wyzysku i przemocy. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Będzie czas na rozmowę, poznanie nowych osób i pytania o wiarę, także te, które dotąd trudno było zadać. Przy łomżyńskiej katedrze rusza kolejna edycja kursu Alfa. Do udziału zaprasza ksiądz Grzegorz Kierski, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Michała

0: anioła w Łomży.
1: Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy okazuje się w badaniach, że coraz więcej osób czuje się przewlekle zmęczona, traci gdzieś pozytywne spojrzenie na świat, a wiemy, że przybywa nam nieraz powodów do tego zmartwienia, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby odzyskać radość z życia, odzyskać przede wszystkim to, co nadaje sens życiu i przede wszystkim motywuje nas do tego, żeby podejmować się trudów codziennego dnia. Kurs Alfa pomaga nie tylko pogłębić wiarę, pogłębić wiedzę, ale też spotkać się z wartościowymi ludźmi.
0: Kurs Alfa to cykl spotkań połączonych z wykładami, dyskusją i wspólnym posiłkiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 18:45 w Domu Parafialnym przy Łomżyńskiej Katedrze.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał 12 i dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
2: I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Dziś święty Łukasz nam relacjonuje o tym, jak uczniowie otrzymali od Niego, od Jezusa, zadanie, by głosić Królestwo Boże. Mają dać świadectwo o Mistrzu, o Jezusie, o Jego dobrej nowinie, docierając do poszczególnych miejscowości Palestyny. Kiedy mówi o celu ich posłania, zauważa jedną rzecz. Mają uzdrawiać chorych. Uzdrowianie tych, którzy byli dotknięci różnego rodzaju cierpieniem, honorami, chorobami, to było znakiem prawdziwości głoszonego słowa, znakiem potwierdzenia tego, że rzeczywiście zostali oni przez Jezusa, Syna Bożego, posłani. Troska o ludzi dotkniętych cierpieniem. Chrystus sam w czasie swej publicznej działalności taką troskę okazywał i uwrażliwiał swoich uczniów na to samo. To świadectwo o Jego miłosierdziu, o miłości, którą trzeba nam dostrzec, szczególnie w relacji do tych, którzy są w potrzebie, aby im przyjść z konkretną, rzeczywistą pomocą. Takiego zatroskania uczy Jezus także nas. W życiu każdego z uczniów Jezusowych winna być bardzo mocno wpisana postawa miłosierdzia. Spróbujmy się więc zastanowić nad naszą codziennością i ile jesteśmy naprawdę ludźmi miłosierdzia, ludźmi gotowymi przyjść z pomocą tym, którzy są w potrzebie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: środowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. 15.57 już za kilka chwil, punktualnie o 16.00 przegląd najważniejszych, najciekawszych informacji powoli, powoli mijającej środy z regionu. No ale jeszcze zdążymy powiedzieć o tym, że bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie, wyniosło 5,8%. Odczyt jest lepszy niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według którego wskaźnik ten w minionym miesiącu wzrósł o 5,9%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że to pozytywne zaskoczenie. Posłuchajmy.
1: W pełnych ostatecznych danych zaraportowanych przez GUS widzimy, że łączna liczba osób bezrobotnych wzrosła o około 3000 osób. Natomiast to jeszcze było na tyle mało, że no właśnie ta cyfra po przecinku, po zaokrągleniu nie zdążyła jeszcze przeskoczyć. Natomiast jeżeli spojrzymy tak trochę szerzej ekonomicznie na to, co się działo w sierpniu i w tym odczycie, to raczej widzimy, że ten rynek pracy był stabilny w znaczeniu, nie widzieliśmy dużych zmian w relacji do poprzedniego miesiąca.
0: Marcin Kluczyk nie spodziewa się istotnych zmian na rynku pracy.
1: Raczej nie spodziewamy się istotnych zmian, czy to w wynikach zatrudnienia, czy bezrobocia na przestrzeni najbliższych kwartałów. Zmiany, które będziemy widzieć w stopie bezrobocia w dużej mierze będą miały charakter sezonowy.
0: Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 5,5%. Już za chwilę godzina 16.
2: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Po reklamie.
2: Flesz regionu.
7: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Anna Gawrych nie jest już wicestarostą łomżyńskim. Podczas dzisiejszej sesji radni mieli rozpatrzyć wniosek o jej odwołanie, ale wicestarosta przed rozpoczęciem obrad sama zrezygnowała. Zdecydowana większość radnych przyjęła jej dymisję. W przemówieniu do radnych po głosowaniu Anna Gawrych nie chciała komentować powodów rezygnacji.
8: Decyzja moja nie wymaga komentarza, więc zostawię ją sobie. Niemniej jednak nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała kilku słów. Nie mnie oceniać moją pracę, nie mnie oceniać to, jak mi się współpracowało z Państwem. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zdziałać, to absolutnie była to wypadkowa współpracy. Ja byłam tylko kolejną osobą w sztafecie. Dołożyłam jakąś cegiełkę. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zrobić, to bardzo Państwu dziękuję za to.
7: Była już wicestarosta dziękowała osobom, które przez ostatnie 2,5 roku pomagały jej w pracy.
8: Było tych osób bardzo, bardzo dużo. Począwszy od zarządu, przez radę, przez współpracowników i przez tych wspaniałych ludzi, którym się chciało cokolwiek zrobić dla dobra powiatu łomżyńskiego, dla dobra małych społeczności, które są w gminach. Bardzo jestem im wszystkim wdzięczna i może tak świętym Pawłem zakończę, że w dobrych zawodach uczestniczyłam, bieg ukończyłam, wiary dochowałam. Na koniec przygotowano dla mnie wieniec sprawiedliwości.
7: W pierwotnym porządku obrad widniał wniosek o odwołanie Anny Gawrych, który złożył starosta Lech Szabłowski. Potem jak wicestarosta sama złożyła rezygnację, radni zajmowali się głosowaniem nad jej przyjęciem. Ostatecznie 14 z nich zagłosowało za przyjęciem wniosku, jedna przeciwko, a dwie wstrzymały się. Miasto Łomża podpisało umowę na budowę mediateki. Wykonawcą jest firma Texom z Krakowa. To ważny dzień dla naszego miasta, bo podpisujemy umowę na realizację jednej z kluczowych inwestycji ostatnich lat, mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
9: Mediateka, na którą dzisiaj umowę podpisaliśmy, to nie tylko taka zwykła biblioteka, to centrum nowoczesnych technologii, kultury, wiedzy. Przewidziany tam jest szereg różnego rodzaju atrakcji dla tych najmłodszych i dla tych starszych. Będą oczywiście też księgozbiory, ale też i audiobooki, miejsce dla najmłodszych, gdzie będą mogły też spędzać swój wolny czas. Będzie też sala gier komputerowych, ale też przewidziane są pracownie artystyczne, z których na pewno też skorzystają i młodsi, i starsi.
7: Tomasz Bańka, członek zarządu firmy Texom, która jest wykonawcą inwestycji, przyznaje, że ta budowa będzie dla nich dużym wyzwaniem.
10: No, biorąc pod uwagę lokalizację i miejsca, które będą przeznaczone chociażby na składowanie materiałów, na samą budowę, no, będą dla nas wyzwaniem, natomiast no, my wyzwania, tak jak wspomniałem wcześniej, lubimy, spokojnie mamy na to wszystko plan i sobie z tym poradzimy. Jest to w dokumentacji projektowej jasno określone, co mamy zostawić. Biuro projektowe wykonało swoją pracę poprawnie, jest to wszystko przejrzyste, także tutaj nie budzi to naszych żadnych obaw.
7: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek mówił, że to największa inwestycja kulturalna w mieście, ale jednocześnie podkreślił, że będzie duże wyzwanie, jeżeli chodzi o utrzymanie obiektu.
11: Miejsc kultury w Łomży naprawdę mamy bardzo dużo i to jest bardzo duży wydatek w budżecie miasta Łomży. I tutaj oczywiście centralnym punktem będzie książka multimedialna, ale trzeba pamiętać, że będą tam wszelkiego rodzaju pracownie w zakresie kultury, edukacji, życia społecznego. Także wierzę, że wszystko odbędzie się bez jakichś reperkusji, cała budowa, i w 2028 roku będziemy mogli z tego korzystać.
7: Miasto na mediatekę otrzymało ponad 33 miliony złotych dofinansowania. Koniec prac budowlanych przewidzianych jest na koniec lutego 2028 roku. Natomiast po ich zakończeniu ruszy odrębny przetarg na zakup oraz dostawę jego wyposażenia. W związku z tym mediateka ma być w pełni gotowa i oddana do użytku w połowie 2028 roku. Straż Miejska w Łomży zyskała nowego drona. Sprzęt o wartości blisko 50 tysięcy złotych został dofinansowany z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Bezzałogowy statek powietrzny będzie wykorzystywany do rozpoznawania i monitorowania zagrożeń, dokumentowania zdarzeń, a także wspierania działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, mówi komendant Straży Miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski.
12: Między innymi daje możliwość monitorowania infrastruktury krytycznej, mostów, przepustów, ujęć wody. Może być również używany podczas działań w sytuacjach kryzysowych, poszukiwaniach osób zaginionych bądź przeszukiwania trudno dostępnych terenów naszego miasta, w poszukiwaniu chociażby osób bezdomnych czy też potrzebujących pomocy. Straż Miejska posiada 4 przeszkolonych pilotów dronów, którzy mają doświadczenie w tego typu statkach powietrznych.
7: Łomżyńska Straż Miejska ma już w swoim wyposażeniu drona do monitorowania jakości powietrza, który używany jest w sezonie grzewczym. Dziś witamy pierwszy dzień jesieni. Bywa piękna i kolorowa, ale też kapryśna i deszczowa. To czas krótszych dni i dłuższych wieczorów. Jak kolejną porę roku witają mieszkańcy regionu? Sprawdźmy.
13: Myślę, że trzeba się rozglądać i patrzeć wokół, jak właśnie wszystko pięknie się zmienia.
14: Jeśli się podchodzi do tego pozytywnie, to każda para roku jest bardzo dobra.
15: Tak, nie za bardzo wolę lato.
16: Sposoby na jesienną chandrę.
17: Ciepła herbata z imbirem.
18: Kaweczka dobra. Jakaś modlitwa.
19: Idę pod koc i leżę.
20: Dobry film, dobra książka. Piękna nasza jesień przyszła.
13: Taka natura rzeczy jest. I to fajne w sumie jest, bo się cały czas coś zmienia, tak? Byłoby zbyt nudne, gdyby cały czas była jedna pora roku. Możemy obserwować to wszystko, tak? Te zmiany. No ja myślę, że jesień też jest fajna. Kolory inne, tak? Mimo to, że jest chłodniej, ale musimy trochę zatęsknić też za ciepłem, bo byśmy marudzili, że jest za ciepło, bez przerwy, więc chyba tak ma być.
21: Piękna jesień. Jest trochę słoneczka, deszczu nie ma, całe szczęście.
18: Lato, jedno. Chociaż jesień jest czasami piękna w Polsce, także takiej złotej jesieni to jeszcze oczekuję.
19: Lubię jesień.
7: Dziś przypada pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i astronomicznej. Jesień tradycyjnie potrwa przez niemal 3 miesiące, aż do 22 grudnia, kiedy to przywitamy zimę. Ale jak na razie łapmy jeszcze jesienne, złote promienie słońca.
2: Flash regionu.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Po reklamie.

Rano rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt infrastruktury w Kowlu na zachodzie Ukrainy. Nikt nie został ranny, uszkodzone zostały prywatne budynki. Mieszkańcy zgłaszają przede wszystkim wybite okna i zniszczone dachy. Kowel leży około 60 km od granicy z Polską. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę polskie wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce, a mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Ola Olszewska już teraz na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę rozmowa o postępach w realizacji projektu Pisanaref, no, w konsultacjach w ramach Funduszu Sołeckiego, wolnych miejscach w klubie dziecięcym czy zbliżających się obchodach 87. rocznicy rozformowania 110. Pułku Ułanów w Janowie. Mówił środowy gość dnia, jest nim wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski. Już za chwilę to rozmowę, to spotkanie przypomnimy.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie wójcie, zaczniemy może od takich tematów przyjemnych dla samorządu, bo gmina znalazła się wśród beneficjentów funduszy europejskich dla Podlaskiego. Niedawno podpisaliście umowę. Tutaj chodzi o mechanizm, sobie przygotowałem taką ściągę, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Co to konkretnie oznacza? Na co otrzymaliście te pieniądze? No i przede wszystkim, jak duża to jest kwota?
2: Jest to kwota 143 tysiące, z czego około 18 tysięcy to wkład własny, ale wkład własny, który rezerwujemy w postaci lokali, pomieszczeń, czyli taki bezkosztowy praktycznie, a rzeczowy. No, program służy przede wszystkim aktywizowaniu mieszkańców gminy. Tych mieszkańców, którzy są długotrwale bezrobotni, tych, którzy wymagają pewnego wsparcia. Program jest oczywiście realizowany przez gminę Kolno już od kilku dobrych lat. Jest to jakaś taka następna edycja, gdzie w tym akurat wniosku obejmujemy grupę 18-osobową, którą chcemy przeszkolić w kilku takich dziedzinach. Przede wszystkim 6 będzie specjalizowało się w robotach budowlanych. 6 osób również będzie asystentem osoby niepełnosprawnej, co jest bardzo ważne, ponieważ mamy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które funkcjonuje i też chcemy sobie wychować niejako to zaplecze osób, które mogą w przyszłości ewentualnie również podejmować pracę w tym centrum, prawda?
1: Czyli te osoby będą przystosowane do tego, wyszkolone, żeby właśnie w takich instytucjach jak Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne pracować.
2: Dokładnie. No, my podchodzimy do pewnych spraw w sposób bardzo taki logiczny. Nasze działania jedne wynikają z drugich. Konsekwencją oczywiście tego, że chcemy mieć wykwalifikowaną kadrę taką rezerwową nawet na wszelki wypadek, jest realizacja tego wniosku i właśnie tych działań, które tutaj są. Oczywiście wniosek zakłada również zakup materiałów budowlanych, bo przecież te osoby, które będą szkolić się jako budowlańcy, muszą na czymś ćwiczyć, pracować. Także jest to ze wszechmiar działanie jak najbardziej dobre, ponieważ no, służy naszym mieszkańcom.
1: A było, jakby powiedzieć, duże zainteresowanie wśród mieszkańców, żeby do tego projektu w ogóle przystąpić? Czy może te osoby, które no, są w jakimś kryzysie, nie chciały za bardzo pomocy?
2: Panie redaktorze, to już jest któraś edycja z kolei takiego działania, które podejmujemy. Nigdy nie mieliśmy problemu z rekrutacją. Zawsze tych osób było, ale też oczywiście to, o czym pan mówi, różne jest podejście, prawda? Niektórzy, którym wsparcie nam wydawałoby się, że powinno być udzielone bezapelacyjnie, że te osoby nie powinny mieć żadnych wątpliwości, żeby w takim działaniu uczestniczyć, z różnych powodów nie chcą. No, ale oczywiście
1: udało się tę 18 skompletować bez problemu. Tak?
2: Nigdy nie było z tym żadnego problemu. No i my też sądujemy, komu ta pomoc byłaby bardziej wskazana i wręcz czasami namawiamy, bo ktoś ma jakieś takie hamulce dotyczące udziału w projekcie, nie wie, co traci generalnie, więc naszym zadaniem jest też przedstawić takie argumenty, które by go skutecznie zachęciły do tego, aby brać w tym udział.
1: Panie wójcie, w tej chwili też, no między innymi na terenie gminy Kolno, również innych pobliskich samorządów jest realizowany projekt. Projekt, o którym już rozmawialiśmy tutaj u nas na antenie, Pisa Narew, czyli nowy szlak turystyki wodnej, który ma sprawić, że no, te miejsca turystyczne, ale też do rekreacji na terenie kilku samorządów, również kilku samorządów wojewódzkich, bo to są samorządy wojewódzkie zaangażowane, ożywią na nowo. No właśnie, i chciałem zapytać o to, jaki w tej chwili, we wrześniu, mamy stan realizacji tych inwestycji w pana samorządzie, bo wiem, że no co jakiś czas pewne umowy są podpisywane.
2: Tak, my co jakiś czas wracamy właśnie do tego programu, do programu Pisa Narew w naszych rozmowach, dlatego że rzeczywiście to wszystko jest bardzo dynamiczne. Ten projekt zakłada wybudowanie 4 takich miejsc na terenie gminy Kolno i oczywiście te działania są etapowane. W tej chwili jesteśmy już po wybudowaniu drogi w miejscowości Wincenta. W tej chwili przysposobiamy taką drogę gruntową, również łączącą Kozioł z Wincentą po drugiej stronie rzeki. W tej chwili budujemy również parking w miejscowości Kozioł. Także te działania są cały czas podejmowane i już w tej chwili wyłaniamy wykonawców na pozostałe części tego projektu i myślę, że bez problemu oczywiście dokonamy wyboru, chociażby napawa mnie akurat takim nastawieniem to, że jest bardzo dużo zapytań, oferenci zgłaszają się, więc zainteresowanie jest i myślę, że za jakieś 2 tygodnie już będziemy mieć podpisywane umowy.
1: Czyli nie ma tak, że przedsiębiorcy się nie zgłaszają do przetargów? Wprost przeciwnie, macie z czego wybierać.
2: No tak, w tej chwili obserwujemy jednak taką sytuację na rynku, gdzie jednak oferenci, wykonawcy szukają zleceń. Jest to dla nas dobra sytuacja, dla inwestorów, prawda? Ponieważ właśnie nie narzekamy na brak zainteresowania z jednej strony, a z drugiej strony jest to też taka szansa na zakontraktowanie wykonania usługi, zadania po takich cenach, które dla nas są bardzo zadowalające.
1: Oczywiście, panie wójcie, porozmawiajmy też o innych inwestycjach, o takich inwestycjach już bardziej lokalnych, ale wiem, że ważnych dla gminy i pewnie też dla sołectw. Mówię o funduszu sołeckim, no bo wrzesień to jest taki miesiąc szczególny, kiedy są wybierane projekty do tej realizacji w przyszłym roku. Mamy 23 września, więc podejrzewam, że już pewnie większość sołectw jakieś te swoje projekty wybrała.
2: Panie redaktorze, jestem już po wszystkich spotkaniach z funduszu sołeckiego. Staram się być na każdym, ponieważ uważam, że spotkanie z mieszkańcami danej miejscowości jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala mi zapoznać się z ich oczekiwaniami. Jest to możliwość rozmowy z mieszkańcami, gdzie też mogę wytłumaczyć, przedstawić sytuację obecną gminy, działania w gminie. No i oczywiście zapadają bardzo ważne, kluczowe decyzje na następny rok budżetowy dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych miejscowościach.
1: A przepraszam, ile jest tych miejscowości u was?
2: 45 miejscowości. 45. Także miesiąc wrzesień dla mnie jest niesamowicie pracowity, ponieważ odwiedzić wszystkie miejscowości. Jest to działanie logistycznie dość karkołomne, ale bardzo ważne. Ja do tego przywiązuję ogromną wagę właśnie. Natomiast jak mógłbym podsumować ten cykl spotkań, to powiem, bo moja opinia jest od kilkunastu lat taka sama. Jestem bardzo podbudowany odpowiedzialnością mieszkańców za los ich małych ojczyzn. Potrafią w sposób bardzo mądry, odpowiedzialny i racjonalny gospodarować tymi środkami, które są przypisane dla danej miejscowości na następny rok. No i szereg działań, które będziemy podejmować, spowoduje, że na pewno komfort życia mieszkańców się poprawi.
1: A może już pan wójt powiedzieć, co mniej więcej wybraliście do realizacji w przyszłym roku? W jakich sołectwach?
2: Panie redaktorze, jest to praktycznie zakres podobny jak co roku. Ja tylko mogę tak bardzo ogólnie powiedzieć. Są to na przykład takie działania, które polegają na tworzeniu projektów technicznych budowy dróg, linii oświetleniowych, zakup materiałów na budowę drogi bądź też poszerzenie pobocza. Oczywiście mówimy tutaj o niewielkich przedsięwzięciach. Drogi 100 metrów bieżących, 150 metrów bieżących.
1: Takie krótkie odcinki.
2: Krótkie odcinki, ale bardzo ważne. I możemy to właśnie własnym sumtem robić. Ogrodzenia, miejsc takiej integracji społecznej, dokoptowywanie jakichś elementów placu zabaw, siłowni, również zakup działki na takie właśnie cele, również budowa altan. Także tych działań jest naprawdę żwirowania, wytyczania dróg. Tych działań naprawdę jest bardzo dużo i one w różnych miejscowościach z uwagi na różne potrzeby mieszkańców są po prostu zgłaszane, uchwalane. Ja to umieszczam w projekcie budżetu na rok następny. Radni głosują, zatwierdzają, i po prostu realizujemy. Mechanizm wydawałoby się bardzo prosty, aczkolwiek niesamowicie skuteczny, ponieważ on powoduje, że nasi mieszkańcy mają takie przeświadczenie, że mają wpływ na to, co się dzieje w ich miejscowościach. I jako, że ten Fundusz Sołecki funkcjonuje od roku 2015, to w tej chwili naprawdę mogą już efekty, dobre efekty, obserwować i oceniać.
1: Właśnie chciałem o to zapytać, panie wójcie, czy przez te 11 tak, lat od 2015 roku ta aktywność mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego zapewne wzrosła. Chciałem zapytać, czy to był taki proces żmudny, żeby ich przekonywać do tego, aby te swoje projekty zgłaszali, czy raczej jak pan by teraz się cofnął do 2015 roku, no to od początku mieszkańcy byli chętni, żeby ten fundusz w ogóle w gminie istniał?
2: Panie redaktorze, jest to bardzo ciekawe takie studium społeczne, powiedziałbym, ponieważ na początku nasze spotkania miały niesamowitą temperaturę, ponieważ mieszkańcy domniemali może, że ten Fundusz Sołecki jest, za chwilę może go nie być, więc jak w tym roku nie przeznaczymy, nie wygramy z inną może jakąś ofertą innych mieszkańców, żeby zrealizować coś, to już później się nie uda. Ja natomiast wprowadziłem taką jakby nie zasadę, no ale takie zapewnienie, że ten Fundusz Sołecki będzie. To nie jest meteor, kto się pojawia i znika. I to spowodowało, że w tej chwili nasze spotkania od kilku dobrych lat są spokojne. Mieszkańcy przychodzą z gotowymi propozycjami. Mało tego, w bardzo wielu miejscowościach, tak jak na przykład Czerwone, czy Niksowizna, czy inne miejscowości, spotykają się wcześniej i ustalają, jakie zadania chcą realizować. Także muszę powiedzieć, że w tej chwili realizacja Funduszu Sołeckiego na etapie podejmowania uchwał, co będziemy robić w następnym roku, odbywa się po pierwsze bardzo sprawnie i w takiej atmosferze spokoju i zgody, powiedziałbym.
1: Czyli w większości tych sołectw to wygląda tak, że nie ma jakichś takich sporów, że ludzie są, powiedzmy, skłóceni o to, ci chcą to, ci tamto realizować, tylko to raczej jest taka atmosfera konsensusu, tak?
2: Różnie to bywa.
1: Okay.
2: Różnie to bywa. Generalnie, ogólnie to rzeczywiście na zasadzie zgody i konsensusu, ale czasami zdarzy się taka sytuacja, że ktoś chce przeforsować swój pomysł, a to jest demokracja. Większość decyduje, prawda, zebranych, co będzie realizowane. Ale muszę powiedzieć, że nawet gdy ten postulat, ta prośba, wniosek zgłaszany przez kogokolwiek nie przejdzie, to zapadają bardzo ważne decyzje. Właśnie, że dobra, w porządku, w tym roku będziemy realizować zadania takie i takie, natomiast w następnym roku już się pochylimy nad tym wnioskiem i on będzie realizowany. I to jest budujące. To jest dobre.
1: A ja tak kończąc już ten temat Funduszu Sołeckiego, jeszcze dopytam, w przyszłym roku jaką kwotę możecie na niego przeznaczyć?
2: Przeznaczamy 1 200 000 zł, ponad 1 200 000 zł. Panie redaktorze, dla nas Fundusz Sołecki jeszcze ma inny wymiar, bo oprócz tego, że naprawdę robimy w każdej miejscowości jakieś fajne działania, to po rozliczeniu roku my mamy 20, nawet do 30% zwrotu, więc jest to też potężny zastrzyk. Za poprzedni rok gmina Kolno uzyskała za rok 2025 ponad 200 000 zł. Jest to duża kwota, którą ja mogę przeznaczyć na przykład na dosprzętowienie naszego parku maszyn, czyli zwiększam potencjał techniczny po to, aby lepiej wykonywać następne zadania.
1: Oczywiście. Panie wójcie, też chciałem porozmawiać o temacie najmłodszych w gminie Kolno. Macie punkty przedszkolne. Wiem, że kończy się, remont pomieszczeń w miejscowości Czerwone. Jak duże tam zmiany

0: w punktach przedszkolnych. No i oczywiście ostatnie nasze dziecko to kluby dziecięce, które powstały w miejscowościach Lachowo i Zabiele. I tutaj też oferta na 8 miejsc docelowo w każdym, a mamy w Zabielu 6 miejsc i 4, za chwilę 5 dziecko w miejscowości Lachowo. Czyli ta oferta jest. Mieszkańcy mogą korzystać i korzystają. Aczkolwiek korzystając z faktu, że jest ten tutaj, naprawdę bardzo zachęcam rodziców, młodych rodziców do korzystania z tej oferty. Oddanie dziecka od roku do trzeciego roku życia do klubu dziecięcego pozwoli rodzicom też zupełnie inaczej funkcjonować na rynku zawodowym, a dziecko będzie miało, bo ma, no niesamowicie dobre warunki funkcjonowania, przebywania, bo to są pomieszczenia nowoczesne, wyposażone, z doskonałą opieką. Więc tutaj zachęcam, aby korzystać z tego dobrodziejstwa, bo okres rozwoju dziecka od roku do trzeciego jest bardzo ważny. A tam, w tych klubach dziecięcych, jest on jeszcze stymulowany obecnością innych dzieci. To jest bardzo ważne. Te bodźce pozwalają dzieciom też zupełnie inaczej się rozwijać. Dlatego taki mój apel. Mamy jeszcze rezerwy. Możemy przyjąć. Proszę z tego, szanowni mieszkańcy gminy Kolno, korzystać.
1: I to tak z dnia na dzień możecie praktycznie przyjąć te dzieci,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście. No tutaj akurat w miejscowości Lachowo w tej chwili dziecko będzie na zasadzie takiego pobytu adaptacyjnego, bo już od lutego przyjdzie. I my tą obsadę mamy planowaną. W Zabielu siódme dziecko za chwilę też przyjdzie, dojdzie. Także tutaj niejako liczebność się poprawia generalnie. No ale my rezerwy jeszcze mamy, dlatego apeluję, aby naprawdę z tego korzystać, bo dzieci na terenie gminy Kolno w takim wieku jest dość dużo, także należałoby niejako z tej propozycji, którą my stworzyliśmy, skorzystać. A wracając do pytania, które pan postawił na początku, mianowicie remonty i co one dają, więc w Zabielu wyremontowaliśmy na początku tego roku pomieszczenia dla punktu przedszkolnego, gdzie przenieśliśmy dzieci do innej lokalizacji z uwagi na fakt, że musieliśmy wygospodarować pomieszczenia na klub dziecięcy i w tej chwili dzieci przebywają naprawdę w niesamowicie dobrych, komfortowych, pięknie wyposażonych pomieszczeniach i kończymy remont całkowicie oddzielnego budynku w miejscowości Czerwone, w szkole w Czerwonem, gdzie ten budynek będzie tylko i wyłącznie na potrzeby dzieci z punktu przedszkolnego. Więc tutaj naprawdę możliwość zaproponowania bogatej oferty, a te działania podejmujemy ze szczególną pieczołowitością, ponieważ zależy nam bardzo na tym, aby do punktu przedszkolnego w Czerwonem trafiały dzieci tych rodziców, którzy mieszkają w Czerwonem, pracują w Kolnie, bo bardzo często wożą dzieci do przedszkola, do klubu dziecięcego, do żłobka, do miasta. Natomiast my taką ofertą dysponujemy. Mając na miejscu, jest to inna sprawność również, prawda? Zwłaszcza, że oferujemy również opiekę 9-godzinną. Także tutaj dajemy takie możliwości rodzicom tych dzieci, aby naprawdę ich aktywność zawodowa absolutnie na tym nie ucierpiała, a właśnie, żeby mogli się bardziej rozwijać zawodowo rodzice.
1: Panie wójcie, to tyle o teraźniejszości. Powiedzmy teraz troszeczkę na koniec naszej rozmowy chciałbym przejść do kwestii historycznych, no bo gmina Kolno widać dba o pamięć historyczną. W niedzielę kolejna 87. rocznica rozformowania 110. Pułku Ułanów w Janowie. I wiem, że jak co roku, jako samorząd, przygotowaliście z tego powodu dosyć spore uroczystości.
0: Tak, jest to kontynuacja tych uroczystości od kilkunastu lat. Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Janowie 110 zapasowy punkt ułanów jest dla nas taką okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji Warszawy żołnierze 110 zapasowego pułku ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w

0: różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza, która w tej sytuacji beznadziejnej, wydawałoby się, gdzie zostaliśmy zaatakowani przez Niemców 17 września przez Rosjan, gdzie Warszawa skapitulowała, wydawałoby się, że już nie ma żadnej nadziei na kontynuowanie państwa polskiego, oczywiście. Więc a jednak te decyzje zapadły i to jest niesamowicie ważne. I to chcemy podkreślać, że właśnie ta specyfika narodu polskiego, gdzie nigdy nie pogodzimy się z utratą niepodległości, nawet w sytuacjach najbardziej beznadziejnych, podejmujemy jednak tą walkę po to, aby walczyć o ojczyznę. I my to również w tym roku kontynuujemy. Rozpocznie się o godzinie 13 mszą świętą, polową mszą świętą. Następnie jakieś przemówienia, oczywiście okoliczności składanie wieńców zniczy przy pomniku. No i jak zwykle pokaz, który nasze stowarzyszenie kawaleryjskie Zagończycy
1: w tamtym
0: przygotowuje.
1: Roku była inscenizacja bitwy z Niemcami. W tym roku też rozumiem coś podobnego.
0: Na pewno będą takie również elementy, tak. Na pewno będą, wystąpią.
1: Panie Wójcie, jeszcze tak na koniec chciałem też wspomnieć, bo powiedział mi pan tutaj przed wejściem na antenę, że niebawem bardzo zasłużony, można być, mieszkanie z gminy Kolno zostanie pochowany w państwowym pogrzebie. Chodzi oczywiście o kapitana Antoniego Wieczorka, kapitana Armii Krajowej. Kiedy ten pogrzeb się odbędzie? Może gdyby pan wójt tak w paru zdaniach poinformował.
0: No właśnie, już 29 września o godzinie 11 będzie odprawiona uroczysta msza święta i o godzinie 12 już będzie pochowanie szczątków na cmentarzu w Borkowie z udziałem wojska, z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście mieszkańcy Borkowa. No, chcemy godnie pochować mieszkańca Borkowa, który został zamordowany w roku 45.
1: Czyli po ponad 80 latach dopiero
0: tak,
1: ten
0: żołnierza Armii Krajowej, który walczył o niepodległość, został w 45 roku aresztowany i w więzieniu w Lublinie zamordowany po prostu. I pochowany na cmentarzu właśnie w Lublinie w 19 roku. Szczątki zostały odnalezione, zidentyfikowane i rodzina wystąpiła z prośbą o przeniesienie szczątków do Borkowa, do rodzinnej miejscowości i właśnie ta uroczystość odbędzie się 29 września.
1: Tak więc zapraszamy oczywiście mieszkańców gminy Kolno i nie tylko, którzy chcieliby oddać kapitanowi Wieczorkowi ostatni hołd do uczestnictwa w tych uroczystościach, a my dzisiaj tutaj postawimy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan wójt Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Nasz gość dnia.
3: 37 minut po godzinie 16 i za chwilę jeszcze jedno spotkanie, jeszcze jedna rozmowa na antenie Radia Nadzieja. Kolejnymi gośćmi audycji Zasmakuj w Łomży byli uczniowie łomżyńskich szkół, którzy wzięli udział w projekcie Droga Bohaterów, organizowanym przez Fundację Monte Cassino 1944. Dominika Pogruszewska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, a także Kacper Kosakowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. W studiu Radia Nadzieja gościł również Piotr Chmielewski, łomżyński radny i koordynator projektu. I to rozmowę, którą przeprowadziła Katarzyna Polewko, tak jak mówiłem, za kilka chwil. Przypomnimy.

0: ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: I kolejnymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży są dzisiaj uczniowie z łomżyńskich szkół, którzy wzięli udział w projekcie Droga Bohaterów organizowanym przez Fundację Monte Cassino 1944. Witamy Was bardzo serdecznie, a jest z nami Dominika Pogroszewska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: I jest także Kacper Kossakowski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Ekonomicznych. Tak, nr 6. Czyli ekonomik. Witaj serdecznie.
4: Tak jest, witam również.
2: Jest z nami także Piotr Chmielewski, łomżyński radny, nauczyciel i wiceprezes tej właśnie Fundacji Monte Cassino 1944.
5: Witam panią redaktor, witam słuchaczy z jedną uwagą. Nie jestem wiceprezesem już tej fundacji.
2: Już pan nie jest, czyli coś się zmieniło.
5: Tak.
2: Ale to jest inny temat. Dzisiaj oddajemy głos z racji tego, że dość spore emocji pana osoba i pana sytuacja ostatnio wywołuje, ale dzisiaj o tym absolutnie nie rozmawiamy. Mamy młode pokolenie, mamy młodzież, która chciałaby opowiedzieć o wyjeździe i o projekcie, w którym to właśnie bierzecie udział. Ostatnio mieliście okazję być we Włoszech. Po co wy do tych Włoszech polecieliście?
3: Polecieliśmy, żeby tak naprawdę przejść drogą polskich saperów, poczuć się tak jak oni i przeżyć wszystko w taki sposób, w jaki oni przeżywali.
4: Dokładnie. Przyszliśmy tak zwaną drogę bohaterów. W taki sposób próbowaliśmy to zrobić, jak robili to żołnierze w tamtych czasach, czyli po wodę aż do wzgórz, i finalnie nam się udało.
2: Czyli to nie był taki wyjazd rekreacyjny, wypoczynkowy, jak mogłoby się komuś wydawać. Jak to wyglądało? Bo wy zdradziliście. To pytanie padło dlatego, że zdradziliście przed anteną, że chyba wróciliście fizycznie bardziej zmęczeni, niż jak wyjeżdżaliście z Łomży.
3: Był to odpoczynek, był to na pewno odpoczynek od świata zewnętrznego, taki mentalny, chociaż każdy też przeżywał to na swój sposób, a fizyczne zmęczenie było, chociaż bardziej liczyło się to, co czuliśmy podczas tej drogi.
2: Ile trwał ten wyjazd?
3: Tydzień.
2: Tydzień, 7 dni.
4: Tak jest, okrągłe.
2: Więc począwszy od pierwszego dnia, jak to wyglądało?
4: Zaczynaliśmy właśnie tak jak żołnierzy, czyli zaczęliśmy od morza w Salerno.
5: Od desantów na plaży.
4: Dokładnie, tak jest, zgadza się. Potem szliśmy drogą polskich saperów, a skończyliśmy na klasztorze na Monte Cassino.
5: Gdzie wnieśliśmy flagę.
2: Co was najbardziej urzekło w tym wyjeździe podczas tych 7 dni?
4: Wydaje mi się, że faktycznie ten moment wywieszenia polskiej flagi na klasztorze. To było naprawdę coś bardzo poruszającego, co zapadło w pamięć i no, można było się tym cieszyć. I widokiem, i...
2: Cieszyć, ale też wzruszyć?
4: Dokładnie.
2: Bo o tym też mówiliście. Mieliśmy chwilę, żeby rozmawiać przed anteną, że tych wzruszeń podczas tego wyjazdu też nie brakowało.
4: Nie brakowało w żadnym stopniu.
2: Nie brakowało. Powiedzcie, to była taka lekcja historii, ale taka trochę inna lekcja historii niż ta, która jest w szkole? Przez te 45 minut?
3: Była to taka najprawdziwsza i najbardziej wzruszająca lekcja historii, jaką mogliśmy mieć. Bardzo dużo się nauczyliśmy, ale odczuwaliśmy wszyscy samą sobą i mogliśmy zobaczyć wszystko, a nie tylko przeczytać.
2: Kacper mówił, co jego najbardziej poruszyło. A co ciebie najbardziej poruszyło?
3: Mnie poruszyło najbardziej to, jak weszliśmy na klasztor i sama ta droga, kiedy musieliśmy tak naprawdę walczyć ze swoim organizmem. To, że daliśmy radę i to, że po pierwsze trzymaliśmy się wszyscy razem, byliśmy jak oni i no to była piękna i męcząca, ale piękna droga.
2: A w jaki sposób ta historia była opowiadana na tym wyjeździe przez te 7 dni?
4: No, na pewno była prowadzona z pasją przez organizatora, pana Tomasza Łysiaka. To nie był taki zwykły nauczyciel, tylko naprawdę to jest człowiek z pasją, który naprawdę potrafi opowiadać i zna się na rzeczy, więc słuchanie go nie było na pewno monotonne i zawsze można było dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. A prowadzona była nie było tak, że siedzieliśmy przy stole i słuchaliśmy jakiegoś wywiadu do tablicy, tylko gdy weszliśmy na wzgórze 593, tam pan Tomasz z panem
5: Pino
4: Valenta.
5: Tu też przepraszam, że wejdę w słowo, jest przewodnikiem górskim, ale i też propaguje wśród Włochów tą historię o bitwie o Monte Cassino i udziale Polaków w tej bitwie. Przepraszam bardzo.
4: Oczywiście. Na górze 593 jest też mała mapa 3D, która pokazuje wzgórze dookoła klasztoru, rzekę Rapido. I pan Pino na samym szczycie tego 593 przyniósł specjalnie figurki i zaczął nam robić lekcje 3D z tego, gdzie były wojska alianckie, a gdzie były wojska niemieckie. To też było naprawdę warte zapamiętania, warte uczestniczenia w tym.
2: Was była piątka osób z łomżeńskich szkół, właśnie z tych, z których jesteście, z ekonomika i z budowlanki. Czy trzeba być miłośnikiem historii, żeby wziąć udział właśnie w takim wyjeździe, w takim projekcie?
4: Absolutnie. Nie trzeba być jakimś wielkim miłośnikiem, bo naprawdę, nawet jeśli ktoś nic nie wie o historii, a tam pójdzie, to naprawdę da się wiele nauczyć i zainteresować się po prostu samym słuchaniem. To nie jest po prostu zwykła lekcja, ja jeszcze raz powtórzę.
2: To może po takim wyjeździe można stać się miłośnikiem historii?
4: Po takim wyjeździe oczywiście.
2: Dokładnie. Można? Można. Powiedzcie, gdybyście mieli raz jeszcze wybrać się na taką podróż, na taką przygodę, taki wyjazd, powiedzielibyście tak?
3: Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie?
3: Zdecydowanie, przeżylibyśmy to na nowo.
2: Takich właśnie przykładów potrzeba w takim waszym codziennym szkolnym poznawaniu historii? Takiej lekcji żywej, która opowiada, a nie takiej lekcji z książką i z datami?
3: Tak, ja myślę, że to, co zobaczyliśmy, to na pewno zostanie w nas na bardzo długi czas i takie lekcje jak najbardziej są potrzebne i właśnie bardzo, bardzo dobrym pomysłem są tego typu wycieczki i tego typu projekty. Tak więc jest to naprawdę coś bardzo wzruszającego.
2: Panie Piotrze, wzruszenie było też w panu, kiedy pan wiedział, jak ta historia i to, co się wydarzyło, trafia do tego młodego pokolenia?
5: Tego wzruszenia nie było, ono jest cały czas. Nawet kiedy teraz siedzimy i rozmawiamy i słucham, bo...
2: Kacper powiedział, tutaj pozwolę sobie wtrącić, że nie będzie mówił, kto się najbardziej wzruszał.
5: Wiadomo, że ja, bo ja zacznę od słów, że wielkie rzeczy rodzą się w bólach i pani wie, o czym ja mówię. To, co się stało przez te 7 dni, to nie jest lekcja historii do końca. Ja tu się z nimi nie zgodzę, bo oni wiedzą, o czym ja mówię. To jest lekcja patriotyzmu. To jest niesamowita lekcja patriotyzmu i szacunku do żołnierzy, do tego, co zrobili na wszystkich frontach, bo to się bardzo często mówi, że po co my walczyliśmy, tak? Ale tak jak Tomek powiedział, że pamiętacie słowa, kiedy powiedział w San Pietro Infine, że żołnierz polski, kiedy sam się rozpłakał i powiedział, że żołnierz polski to jest opiekun. I to nie tylko ludzi, ale w ogóle pokoju chyba na świecie. Niech tak zostanie, taka myśl. I wzruszenie, pani redaktor, wiadomo od dawna, że jestem płaczką. Ja tego nie ukrywam i się tego nie wstydzę. I kiedy spotyka się Włochów, którzy nas witają nie mile, ale bardzo czule i przytulają nas i opowiadają i płaczą przy nas, a my płaczemy razem z nimi, to kiedy, tak jak powiedziała Dominika, kiedy przychodzi takie zmęczenie fizyczne i kładliśmy się naprawdę bardzo późno spać, z jednym wyjątkiem, kiedy zabrałem ich na to, żeby wypić słynne espresso, nawet o 23:00. Tak.
2: Do której nie spaliście?
4: Mocny wypad.
5: Prawda? Mocny wypad, właśnie, to było dobre. I były wiersze. Był Herbert i był Harry Grudziński.
2: Miłośnikiem poezji.
5: Tak. I był Harry Grudziński, był Bierzyński. I kiedy się, wrócę do tego, co zacząłem, że kiedy się kładliśmy spać, no to gdzieś tam ten radny ryczał w tą poduszkę.
2: Jaki był cel tego projektu? Jaki jest cel tego projektu Droga Bohaterów tak naprawdę? Co ten wyjazd miał zmienić w tych młodych ludziach? Co miał wnieść?
5: Pani, ja bardzo często słyszałem od Tomka Łysiaka i od jego żony Magdaleny, zresztą od Pino też, bo ten projekt narodził się przy kawie, kiedy byliśmy na festiwalu NNW w Gdyni. I wpadliśmy na pomysł, żeby młodzież, nie tylko dorosłych, ale młodzieży pokazać, jak wyglądała prawdziwa bitwa o Monte Cassino. I ona, to nie trwało kilka dni, jak zwykło nam się tłumaczyć w książkach, tylko to działo się dużo, dużo wcześniej. Od września, bo żeśmy przecież lądowali na plaży jak nasi alianci. Byliśmy nawet na uroczystościach. Przecież młodzież wzięła, o czym nie powiedzieliśmy, uroczystościach oficjalnych w Monte Cassino razem z burmistrzem i z radnymi tamtejszymi, gdzie zawiesiliśmy list intencyjny od pana naszego prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Zawieźliśmy też do burmistrza Czerwaru, gdzie też żeśmy zostali przyjęci bardzo mile, prawda? Gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem San Pietro Infine i też rozmawialiśmy na temat już, uwaga, wymiany młodzieży, żeby Włosi przyjechali do nas tutaj do Łomży. Młodzież
2: włoska. A ciekawe, co im pokażecie?
5: Ale to nie zdradzam, bo już my mamy w głowach jakiś plan, co zrobić i jak pokazać. Wie pani, leżymy w takim miejscu Europy, ale też i Polski, my jako Łomża, że tu działo się bardzo dużo. Naprawdę. A weźmy taką obronę wizny, prawda? I nie tylko. Można Obława Augustowska, niedaleko stąd. Prawda? Przejeździliśmy tyle kilometrów, prawda? Zaliśmy w czasie podróży. Ale ja wrócę do tego, co pani zapytała, czyli po co to jest? Ja się zastanawiałem długo, co Tomasz mi opowiadał, że muszę tam być. No i pojechałem z młodzieżą. Już nie jako wiceprezes, ale ktoś inny. Ja wie pani, kiedy pani pytała o te wzruszenia, ono jest do tej pory, kiedy słyszę młodych ludzi, bo to było dla nich, nie dla mnie. Bo to nie jestem ja przyszłością tego kraju i tego miasta, ale to są ludzie, którzy za chwilę wezmą odpowiedzialność za ten kraj. Ale żeby wziąć odpowiedzialność, to trzeba wiedzieć, z czego wyrośliśmy i kim my jesteśmy. Ja chyba wiem już dzisiaj, kim jestem. I co trzeba dać młodzieży, żeby...
2: Bo wy też na tym wyjeździe poznawaliście historię tych żołnierzy, bohaterów. Jest coś, jest jakaś historia, która was najbardziej urzekła albo tak utkwiła w pamięci?
4: Dużo tego było, to na pewno.
5: To się nie da...
2: Wielu bohaterów.
5: Nie da się opisać. Nie da się opisać. To trzeba przeżyć, żeby... Bo to każdy dzień, każda godzina to był jakiś wyjątek. Przepraszam, jeżeli mogę wejść w słowo. Jeżeli dzwoni do nas pani generałowa, córka generała Andersa. I wszyscy rozmawiamy z nią przez telefon na głośno mówiącym. Jeżeli dzwoni do nas...
2: A najpiękniejsze miejsca? Też?
4: Wydaje mi się, że widok z domku doktora. Tak, jak wyszliśmy właśnie z tego lasu, wspinaliśmy się tym szlakiem polskich saperów i wyszliśmy właśnie na ostatnią prostą do domku doktora, to był właśnie ta przebitka taka, tego widoku na właśnie na klasztor, to było coś nie z tej ziemi też.
5: Ujmujący, bo prawda Dominika, tak. Dominika może coś powie, bo...
3: Tak, tak, dla mnie był to naprawdę widok zapierający dech w piersiach, zostanie ze mną na zawsze i naprawdę życzę każdemu, żeby kiedykolwiek zobaczył coś podobnego, to było piękne.
2: I miał taką okazję, pewnie takich widoków na tym wyjeździe było bardzo, bardzo dużo.
3: Dokładnie, chociaż ten...
4: Już nie wszędzie.
3: Najbardziej zapadł nam w pamięci.
5: Panie redaktor, jeżeli mogę jeszcze coś dodać. Ja napisałem, zresztą pani na pewno to czytała, że są wyjazdy, wycieczki, ale i są rekolekcje patriotyczne. Chyba to były takie właśnie rekolekcje patriotyczne. Bo tam było wszystko.
2: Są w planach kolejne takie wyjazdy?
5: To już pytanie raczej do nas, do organizatorów, tak, ale ja też myślę o innym wyjeździe. Oczywiście historia to jest moje jakieś hobby, które gdzieś się narodziło przy współpracy gdzieś w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale myślę też o tym, żeby pokazać młodzieży świat od strony fizyki i matematyki. Jest taki pomysł na taki wyjazd.
2: Ale i tak to... się da?
5: Czy się da?
2: Czy się da?
5: Ja już byłem na takim wyjeździe, teraz tylko czas, żeby zabrać młodzież.
2: Myśli pan, że będą chętni, żeby poznawać tę matematykę i fizykę z tej innej strony, tak jak historię?
5: Cieszę się dzisiaj bardzo z dwóch powodów, że najbogatszym człowiekiem na świecie jest fizyk. Można go nie lubić, natomiast jest to fizyk. A drugą rzeczą, że fizyka jest na topie i... Mało tego, można podrywać dziewczynę na fizykę.
2: A na historię można, Kacper?
5: To już Kasper.
4: Ja się nie mogę wypowiedzieć na ten temat, niestety.
2: Dobrze. Takie podsumowanie i clue tego całego wyjazdu. Jeśli ktoś zapytałby was, czy warto, jak to było jak było we Włoszech, jak wyglądała ta droga bohaterów, co byście powiedzieli, tak jednym zdaniem, koledze, koleżance?
5: To się da, bo...
4: Nie uwierzysz mi, jak ci powiem.
5: Bo to jest prawda chyba.
2: I to powinno przekonać.
3: No. Dopóki nie zobaczysz, nie uwierzysz. Nie, to,
5: pani redaktor, ile byśmy tutaj nie pokazali zdjęć, nagrań, nakręcili rolek na social media.
4: Na każdy powie, że to tylko taki, tak, taki pic, że na show.
3: Dokładnie.
5: Wie pani, kiedy młodzież, na przykład mogę powiedzieć o swoim takim widoku, który mnie ujął. Kiedy młodzież wiąże, nasza młodzież, mówię o naszych uczestnikach, wiąże biało-czerwone tasiemki na łomżyńskich grobach pod Monte Cassino i kładzie barwy Łomży, też łomżyńskich tasiemek trzech kolorów. To mnie rozwaliło, powiem szczerze, naprawdę. Ja je przywiozłem, rozdałem radnym tutaj w Urzędzie Miasta, żeby każdy przywiózł i położył, bo tam mamy łomżyniaków z Podgórza, z Łomży, ze Śniadowa, z Jedwabnego. I tam są nazwiska ich. Dziękuję bardzo.
2: A powiedzcie mi ostatnie pytanie. Czym jest dzisiaj dla was współczesny patriotyzm? Ty jesteś dzisiaj w mundurze.
4: Zgadza
2: Masz
4: się.
2: Na swoim ramieniu biało-czerwoną flagę. Czym ten patriotyzm jest?
4: Dla mnie patriotyzm to jest walka przede wszystkim o kraje, ale nie tylko fizyczna. Tylko nie dawać ludziom mówić źle o Polsce, nie oczerniać jej, być gotowym jej bronić, mówię jeszcze raz, nie tylko fizycznie, lecz też słownie.
2: A w twoim przypadku, Dominika?
3: Jak dla mnie właśnie patriotyzm polega na tym, żeby po pierwsze nigdy nie zapomnieć o tym, kto dla nas walczył i o historii naszego kraju, żeby ją poszerzać i opowiadać o niej, żeby walczyć o swój kraj, ale także dbać o drugiego człowieka, bo jeżeli my Polacy będziemy się wspierać, to nasz kraj będzie się rozwijał.
2: A dzisiaj tego patriotyzmu brakuje?
4: Powiedziałbym, że tak. Wydaje mi się, że często widzę właśnie takie, jak przeglądam social media, że ktoś podchodzi, czy czemu pan nie jest w wojsku na przykład? I on wtedy odpowiada, że za polityków nie będzie walczył. Ale tu nikt nie mówi, że do wojska idzie się walczyć za polityków. Każdy walczy za to, w co wierzy. Za rodzinę, za przyjaciół. Za Polskę, nie za polityków. Za to, co każdy sobie wybierze. Za to, w co wierzy.
3: Tak. Wiele ludzi właśnie mówi, że jeżeli pojawiłoby się w Polsce jakieś zagrożenie, to wtedy by wyjechali i że nie walczyliby za ten kraj. A jednak wszyscy jesteśmy Polakami i moim zdaniem każdy powinien o ten kraj dbać i tak powinno być.
2: A wy czujecie się patriotami? I to absolutnie ostatnie pytanie?
4: Po tym wyjeździe to nawet podwójnie.
3: Tak, dokładnie.
2: No i tym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę.
5: Pięknie, bardzo dziękuję. Prawda?
2: Tak, bardzo dziękuję wam za to, że przyszliście, że odwiedziliście studio Radia Nadzieja, że podzieliliście się tymi swoimi doświadczeniami, przeżyciami, tymi przemyśleniami też życiowymi, nie tylko dotyczącymi tego właśnie wyjazdu. Bardzo wam dziękuję.
5: Mamy piękną młodzież, pani redaktor.
2: Oby więcej takiej, oby więcej.
5: Ale mamy, tylko trzeba im pokazać. Właśnie coś takiego jak to.
2: Albo trzeba ich częściej zapraszać do studia Radia Nadzieja.
5: Też
2: bardzo wam dziękuję. Dominika Pogroszewska, Kacper Kossakowski, a także Piotr Chmielewski byli naszymi gośćmi.
5: Kłaniam się.
2: Dzięki wam bardzo.
5: Bardzo państwu dziękujemy. Słuchaczom.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, między innymi polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Flesz regionu.
6: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Anna Gawrych nie jest już wicestarostą łomżyńskim. Podczas dzisiejszej sesji radni mieli rozpatrzyć wniosek o jej odwołanie, ale wicestarosta przed rozpoczęciem obrad sama zrezygnowała. Zdecydowana większość radnych przyjęła jej dymisję. W przemówieniu do radnych po głosowaniu Anna Gawrych nie chciała komentować powodów rezygnacji.
7: Decyzja moja nie wymaga komentarza, więc zostawię ją sobie. Niemniej jednak nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała kilku słów. Nie mnie oceniać moją pracę, nie mnie oceniać to, jak mi się współpracowało z Państwem. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zdziałać, to absolutnie była to wypadkowa współpracy. Ja byłam tylko kolejną osobą w sztafecie. Dołożyłam jakąś cegiełkę. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zrobić, to bardzo Państwu dziękuję za to.
6: Była już wicestarosta dziękowała osobom, które przez ostatnie 2,5 roku pomagały jej w pracy.
7: Było tych osób bardzo, bardzo dużo. Począwszy od zarządu, przez radę, przez współpracowników i przez tych wspaniałych ludzi, którym się chciało cokolwiek zrobić dla dobra powiatu łomżyńskiego, dla dobra małych społeczności, które są w gminach. Bardzo jestem im wszystkim wdzięczna i może tak świętym Pawłem zakończę, że w dobrych zawodach uczestniczyłam, bieg ukończyłam, wiary dochowałam. Na koniec przygotowano dla mnie wieniec sprawiedliwości.
6: W pierwotnym porządku obrad widniał wniosek o odwołanie Anny Gawrych, który złożył starosta Lech Szabłowski. Po tym jak wicestarosta sama złożyła rezygnację, radni zajmowali się głosowaniem nad jej przyjęciem. Ostatecznie 14 z nich zagłosowało za przyjęciem wniosku, 1 przeciwko, a 2 wstrzymały się. Miasto Łomża podpisało umowę na budowę mediateki. Wykonawcą jest firma Texom z Krakowa. To ważny dzień dla naszego miasta, bo podpisujemy umowę na realizację jednej z kluczowych inwestycji ostatnich lat, mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
8: Mediateka, na którą dzisiaj umowę podpisaliśmy, to nie tylko taka zwykła biblioteka, to centrum nowoczesnych technologii, kultury, wiedzy. Przewidziane tam jest szereg różnego rodzaju atrakcji dla tych najmłodszych i dla tych starszych. Będą oczywiście też księgozbiory, ale też i audiobooki, miejsce dla najmłodszych, gdzie będą mogły też spędzać swój wolny czas. Będzie też sala gier komputerowych, ale też przewidziane są pracownie artystyczne, z których na pewno też skorzystają i młodsi, i starsi.
6: Tomasz Bańka, członek zarządu firmy Texom, która jest wykonawcą inwestycji, przyznaje, że ta budowa będzie dla nich dużym wyzwaniem.
9: No, biorąc pod uwagę lokalizację i miejsca, które będą przeznaczone chociażby na składowanie materiałów, na samą budowę, no, będą dla nas wyzwaniem, natomiast no, my wyzwania, tak jak wspomniałem wcześniej, lubimy, spokojnie mamy na to wszystko plan i sobie z tym poradzimy. Jest to w dokumentacji projektowej jasno określone, co mamy zostawić. Biuro projektowe wykonało swoją pracę poprawnie, jest to wszystko przejrzyste, także tutaj nie budzi to naszych żadnych obaw.
6: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek mówił, że to największa inwestycja kulturalna w mieście, ale jednocześnie podkreślił, że będzie duże wyzwanie, jeżeli chodzi o utrzymanie obiektu.
10: Miejsc kultury w Łomży naprawdę mamy bardzo dużo i to jest bardzo duży wydatek w budżecie miasta Łomży. I tutaj oczywiście centralnym punktem będzie książka multimedialna, ale trzeba pamiętać, że będą tam wszelkiego rodzaju pracownie w zakresie kultury, edukacji, życia społecznego. Także wierzę, że wszystko odbędzie się bez jakichś reperkusji, cała budowa i w 2028 roku będziemy mogli z tego korzystać.
6: Miasto na mediatekę otrzymało ponad 33 miliony złotych dofinansowania. Koniec prac budowlanych przewidzianych jest na koniec lutego 2028 roku. Natomiast po ich zakończeniu ruszy odrębny przetarg na zakup oraz dostawę jego wyposażenia. W związku z tym mediateka ma być w pełni gotowa i oddana do użytku w połowie 2028 roku. Straż Miejska w Łomży zyskała nowego drona. Sprzęt o wartości blisko 50 tysięcy złotych został dofinansowany z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Bezzałogowy statek powietrzny będzie wykorzystywany do rozpoznawania i monitorowania zagrożeń, dokumentowania zdarzeń, a także wspierania działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, mówi komendant Straży Miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski.
11: Między innymi daje możliwość monitorowania infrastruktury krytycznej, mostów, przepustów, ujęć wody. Może być również używany podczas działań w sytuacjach kryzysowych, poszukiwaniach osób zaginionych bądź przeszukiwania trudno dostępnych terenów naszego miasta, w poszukiwaniu chociażby osób bezdomnych czy też potrzebujących pomocy. Straż Miejska posiada 4 przeszkolonych pilotów dronów, którzy mają doświadczenie w tego typu statkach powietrznych.
6: Łomżyńska Straż Miejska ma już w swoim wyposażeniu drona do monitorowania jakości powietrza, który używany jest w sezonie grzewczym. Dziś witamy pierwszy dzień jesieni. Bywa piękna i kolorowa, ale też kapryśna i deszczowa. To czas krótszych dni i dłuższych wieczorów. Jak kolejną porę roku witają mieszkańcy regionu? Sprawdźmy.
12: Myślę, że trzeba się rozglądać i patrzeć wokół, jak właśnie wszystko pięknie się zmienia.
13: Jeśli się podchodzi do tego pozytywnie, to każda para roku jest bardzo dobra.
12: Tak, nie za bardzo wolę lato.
2: Sposoby na jesienną chandrę.
12: Ciepła herbata z imbirem.
14: Kaweczka dobra. Jakaś modlitwa.
15: Idę pod koc i leżę.
16: Dobry film, dobra książka. Piękna nasza jesień przyszła.
12: Taka natura rzeczy jest. I to fajne w sumie jest, bo się cały czas coś zmienia, tak? Byłoby zbyt nudne, gdyby cały czas była jedna pora roku. Możemy obserwować to wszystko, tak? Te zmiany. No ja myślę, że jesień też jest fajna. Kolory inne, tak? Mimo to, że jest chłodniej, ale musimy trochę zatęsknić też za ciepłem, bo byśmy marudzili, że jest za ciepło, bez przerwy, więc chyba tak ma być.
17: Piękna jesień. Jest trochę słoneczka, deszczu nie ma, całe szczęście.
14: Lato, jedno. Chociaż jesień jest czasami piękna w Polsce, także takiej złotej jesieni to jeszcze oczekuję.
15: Lubię jesień.
6: Dziś przypada pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i astronomicznej. Jesień tradycyjnie potrwa przez niemal 3 miesiące, aż do 22 grudnia, kiedy to przywitamy zimę. Ale jak na razie łapmy jeszcze jesienne, złote promienie słońca.
0: Flash regionu.
6: Zapraszamy na reklamy.
0: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Po reklamie.
18: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only Radio Nadzieja.

0: Ray Wilson zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Turyści odwiedzający pogranicze Estonii i Rosji coraz częściej interesują się tamtejszymi umocnieniami, choć chcą zobaczyć nie tylko infrastrukturę graniczną, ale również powstające elementy bałtyckiej linii obrony. Jak informuje estońska telewizja publiczna, odwiedzający pogranicze pytają, gdzie mogą zobaczyć umocnienia i jak blisko można podejść do granicy. Przewodnicy przyznają, że zainteresowanie jest na tyle duże, iż latem zdarzało się im zmieniać program wycieczek. Gościom pokazywane są m.in. rowy i wały obronne oraz tak zwane zęby smoka, czyli betonowe zapory przeciwpancerne. Portal ERR pisze, że mieszkańcy rejonów przygranicznych muszą też odpowiadać na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Zagraniczni turyści często pytają ich, czy nie boją się mieszkać przy rosyjskiej granicy i czy obawiają się zagrożenia militarnego. Miejscowi, jak relacjonuje portal, przyznają też, że estońscy turyści znacznie rzadziej mają podobne obawy. Bałtycka linia obrony budowana jest przez Litwę, Łotwę i Estonię, ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. W jej estońskiej części ma powstać m.in. około 600 bunkrów oraz ponad 40 km rowów przeciwpancernych. Umocnienia mają w razie zagrożenia spowolnić przemieszczanie się wojsk przeciwnika. Chwila muzyki. Jamie Miller to nowość. Baby Doll, ten utwór zupełnie świeżutki, wybrzmi na antenie Radia Nadzieja, a następnie rozmówcą Anny Czytowskiej będzie wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Szymański.
1: To jest nowość w Radiu Nadzieja.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma spokoju. Może to moje stwierdzenie zabrzmi kontrowersyjnie, ale nie mam na myśli niczego złego. Wręcz przeciwnie, dziś porozmawiam z panem Leszkiem Szymańskim, zastępcą prezesa, o wypłacanych pieniądzach i możliwości starania się o kolejne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. To prawda, nie ma spokoju i nie będzie, ale taka jest właśnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Panie prezesie, zacznijmy od tego, co w tym roku zaczęło się wcześniej, a mianowicie od wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych.
2: To odpowiedź na aktualne i najważniejsze potrzeby gospodarstw. Na wniosek pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi zaliczki za rok 2026 zaczęliśmy wypłacać już od 8 września, czyli ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy środki te trafiały do rolników dopiero od 16 października. Więc wielu producentów rolnych poniosło szkody w ostatnich miesiącach czy straty w gospodarstwie rolnym, dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej zasilić budżet gospodarstw naszych rolników, między innymi poprzez zaliczki.
1: Jak wygląda skala tych wypłat?
2: Tempo realizacji wypłat pozwala nam z optymizmem patrzeć na kolejne dni. Średnie tempo, jakie sobie założyliśmy, dzienne, to jest ponad 450 milionów złotych wypłat na konta rolników.
1: Czy w tym roku wysokość zaliczek jest taka sama jak dotychczas?
2: W przypadku płatności obszarowych utrzymywaliśmy zaliczki na poziomie do 85% należnej kwoty. Natomiast ważną zmianą jest zwiększenie zaliczek dopłat bezpośrednich z 70% do 75%. I to oznacza, że jeszcze przed końcowym rozliczeniem do rolników trafia większa część należnego wsparcia, co może pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw. Oczywiście rolnicy będą mogli wcześniej kupić środki ochrony roślin czy inne potrzebne rzeczy do prowadzenia działalności rolniczej.
1: Wiem, że agencja od jakiegoś czasu apeluje do rolników o sprawdzanie kont.
2: Tak, to już trwa od ponad 20 lat na nasze apele. Przekazujemy środki wyłącznie na konta w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wskazanych przez rolników. I teraz, jeżeli numer rachunku uległ zmianie i nie został zaktualizowany, może to opóźnić wypłatę środków. Więc dlatego zachęcamy przez nasze apele i dzisiaj za pośrednictwem pani redaktor, słuchaczy, którzy czekają na zaliczki, do weryfikacji swoich danych, aby środki mogły bez przeszkód trafić na wskazane konto.
1: Wśród beneficjentów są też rolnicy, którzy prowadzą specyficzną działalność, czyli przetwórstwo.
2: Tak, to prawda. To nie tylko rolnicy, ale samorządy, przedsiębiorcy. I obecnie nabór wniosków w ramach interwencji rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości poza gospodarstwem z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej rozpoczęliśmy od 1 września i potrwa do 30 września. Wnioski wpływają powoli, ale spodziewamy się, że będzie ich duża liczba, ponieważ obserwujemy tak zwane wnioski robocze, czyli już widzimy, że ktoś ten wniosek przygotowuje, no ale jeszcze go nie wysłał do agencji, więc pewnie pod koniec 30 września zauważymy znaczny przyrost liczby wniosków, które do nas wpłynęły.
1: Do kogo jest skierowane to wsparcie?
2: Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i o dofinansowanie mogą się ubiegać indywidualnie lub jako zorganizowane formy współpracy rolników, czyli tu organizacje, grupy producentów, spółdzielnie. I mamy w tym działaniu do czynienia z dwoma obszarami. Jeden obszar A dotyczy produkcji prowadzonej metodami konwencjonalnymi, natomiast obszar B dotyczy produkcji ekologicznej.
1: Na co można otrzymać dofinansowanie?
2: W przypadku indywidualnych wnioskodawców dofinansowanie dotyczy inwestycji związanych z przetwarzaniem produktów rolnych. Natomiast gdy mowa o zorganizowanych formach współpracy rolników, można planować również przedsięwzięcia dotyczące wprowadzania do obrotu produktów rolnych, czyli tak naprawdę sprzedaży hurtowej.
1: O jakich pieniądzach można myśleć?
2: Po przeliczeniu z budżetów euro do dyspozycji mamy blisko 625 milionów złotych. Maksymalnie na przedsięwzięcie może jeden podmiot otrzymać 10 milionów złotych. Natomiast minimalna wartość pomocy, o którą można się ubiegać, jest to 100 tysięcy złotych. W przypadku, tak jak już powiedziałem wcześniej, mieliśmy te dwa obszary, o które mogą wnioskodawcy się ubiegać o finansowanie. To mamy obszar A. Refundacją objętych będzie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanych przez indywidualnego przedsiębiorcę i do 60%, czyli wyższa kwota wsparcia, w przypadku zorganizowanych form współpracy rolników. Natomiast jeżeli inwestycje dotyczą produktów ekologicznych przetwarzania, to ten wyższy próg, czyli 60%, otrzymają i indywidualni, i zorganizowane formy współpracy.
1: Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę internetową agencji.
2: Tak, oczywiście. Na naszej stronie, oprócz tych wszystkich dokumentów takich formalnych jak regulaminy, mamy też nagranie z webinaru, który przeprowadzili nasi pracownicy dla potencjalnych wnioskodawców i firm doradczych, które przygotowują wnioski. Więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony, obejrzenia tego webinaru. A w przypadku, gdyby jeszcze były jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu z pracownikami agencji.
1: Skoro o webinarze mowa, to widziałam również na stronie internetowej agencji, że odbył się kolejny.
2: Tak, w poprzednim tygodniu nasi eksperci, zresztą z tego samego departamentu, prowadzili szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy na inwestycje w rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwie. Nazwa podobna do poprzedniego działania, która pojawiła się już w naszej rozmowie, ale grupa potencjalnych beneficjentów w tym przypadku jest trochę inna. Jeżeli komuś nie udało się wziąć udziału na żywo, zapraszam na nasz kanał na YouTubie. I to nagranie jest tam już możliwe do odtworzenia.
1: Mamy jeszcze chwilę, więc pozwolę sobie zapytać o szczegóły. O jakich pieniądzach można myśleć, mówić?
2: Wysokość wsparcia zależy od charakteru działalności i inwestycji. Rolnicy i ich małżonkowie, którzy kontynuują działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, mogą otrzymać ryczałt w wysokości 30 tysięcy, 60 bądź 120 tysięcy złotych. Przy czym pomoc może pokryć do 65% kosztów kwalifikowanych operacji. Na takich samych zasadach, oprócz rolników i ich małżonków, wspierani mogą być domownicy podejmujący działalność gospodarczą lub ograniczoną, lokalną i marginalną. Także w tym przypadku do dyspozycji są wspomniane przeze mnie przed chwilą kwoty. Trzecią ścieżką, którą można ubiegać się o finansowanie, jest skierowana do mikroprzedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą w ramach tzw. MOLI i pomoc ma formę refundacji, może sięgać nawet do 500 tysięcy złotych przy poziomie do 50% kosztów kwalifikowalnych. I tutaj minimalna kwota pomocy dla jednego podmiotu wynosi 10 tysięcy złotych, a wartość inwestycji musi zmieścić się w przedziale od 10 do 500 tysięcy złotych.
1: Zostały mi jeszcze ostatnie krótkie pytania. Na co, kiedy i jak? Spodziewam się dużo dłuższej odpowiedzi.
2: Katalog inwestycji kwalifikujących się do wsparcia jest bardzo szeroki i obejmuje on m.in. przedsięwzięcia dotyczące budynków i budowli wykorzystywanych do przetwarzania, magazynowania oraz przygotowania produktów do sprzedaży, ale także obiektów służących laboratoryjnej kontroli jakości produktów rolnych. Wsparcie może objąć również modernizację infrastruktury związanej ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, tak jak mieliśmy to w poprzednim działaniu, oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną. I tutaj duże znaczenie ma możliwość zakupu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, tak? Szeroka lista inwestycji pozwala myśleć o całym procesie, czyli od przyjęcia surowca przez jego przetworzenie i magazynowanie, aż po sprzedaż gotowego produktu. Na dwa ostatnie pytania odpowiem dużo krócej. Nabór rozpocznie się 1 października i potrwa do 2 listopada, a wnioski można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiM.
1: Bardzo dziękuję panu za ciekawą i treściwą rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy poranka 7-9, a w szczególności mniejszych i większych przetwórców. Natomiast rolników, którzy czekają na zaliczki, proszę o odrobinę cierpliwości i oczywiście upewnienie się, że numer rachunku, który nam podali, jest właściwy, aktualny, a zobaczycie państwo, że te środki lada dzień będą na waszych kontach. Dziękuję uprzejmie.
0: 7-9. Twój początek dnia.
1: Rozmowa z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Leszkiem Szymańskim, była ostatnią rozmową w dzisiejszym wydaniu Poranka 7.9. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za nasze spotkanie. Życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: 7.9. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: daleko poza wydarzenia 1976 roku. Przygotowało grunt pod narodziny wielkiego ruchu Solidarności.
1: Henryka Krzywonos-Stycharska, uczestniczka porozumień sierpniowych w 1980 roku, mówiła aż o KOR jako wspólnym dziedzictwie. Posłuchajmy.
2: Komitet Obrony Robotników to dobro narodowe i nie wolno go przypisywać do żadnej opcji politycznej. Mimo tego, że żyjący jego założyciele i współpracownicy często ze sobą nie rozmawiają, dokładnie tak jak założyciele pierwszej Solidarności. A przecież wszyscy jesteśmy Polakami. Kochamy więc swoją ojczyznę.
1: Powstanie Komitetu Obrony Robotników we wrześniu 1976 roku było jednym z przełomowych momentów w historii polskiej opozycji. KOR stworzył nową formę solidarności pomiędzy środowiskami inteligenckimi i robotniczymi, a jego działalność stała się ważnym doświadczeniem na drodze prowadzącej do powstania Solidarności i przemian demokratycznych w Polsce. Jeszcze jeden świeżutki utwór, tym razem Golec Orkiestra, a następnie rozmówcą Anny Czytowskiej będzie poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Rozwój Plus.
3: To jest nowość w Radiu Nadzieja.
4: To nasze życie.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem dziś 23 września w pierwszy dzień jesieni jest poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Panie pośle, dlaczego uważa pan, że rząd chce nas wciągnąć do wojny?
2: Dlatego, że jestem bystrym obserwatorem sceny politycznej i życia naszego codziennego i jestem przekonany, że wszystkie działania, które prowadzi rząd, które prowadzą do wzmożenia emocji, niepotrzebnych emocji dzisiaj w społeczeństwie, służy temu jedynie, żeby Polskę zadłużać dalej, żeby maskować swoją nieudaczną działalność w sferze finansów publicznych i swoją nieporadność w rządzeniu państwem, bo ja jestem zwolennikiem teorii, że oni trwają, a nie rządzą.
1: Czy pana zdaniem istnieje zagrożenie ze strony Rosji w sensie takiej wojny, jaką znamy na Ukrainie i obserwujemy?
2: Istnieje, to prawda, istnieje. Rosja imperialna dla Polski zawsze była...

0: niebezpieczna. Ten niedźwiedź albo śpi, najgorsze jest to, że wtedy, kiedy jest głodny, to przychodzi do nas się najeść. To jest wszystko prawda. Natomiast w dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszej obserwacji i pola walki, i logicznego oznaczania interesów poszczególnych państw, no to ja myślę, że jednak Rosja nie jest zainteresowana globalną wojną, tylko jest zainteresowana wygaszeniem konfliktu z takim poczuciem, że tą wojnę wygrała. Więc myślę, że Rosja ma inne dylematy niż my sądzimy. Amerykanie tutaj negocjują bardzo mocno, bo przecież nikomu nie zależy na tym, żeby ludzie ginęli, ja ciągle o tym mówię, że Ukraina niczego nie zwojuje, tylko straci kolejne dziesiątki tysięcy swoich obywateli w takich, umówmy się, brutalny sposób zabitych, bo wojna to nic pięknego, to nie są koniki, to nie są sztandary, to nie są śpiewy przy ogniskach, tylko to jest błoto, to są często wszy, okopy. No, od pierwszej wojny światowej tutaj akurat się mało zmieniło.
1: No, niektórzy mówią, że ta wojna i jej zakończenie i w jaki sposób zostanie zakończona, to jest być albo nie być nie tylko dla Władimira Putina, ale też dla Wołodymyra Zełenskiego.
0: Władimir Zełenski jest, powiem, od 3 lat chyba najgorszym elementem całej tej wojny. Władimir Zełenski, podobnie jak Donald Tusk, szykuje się do trwania przy władzy za wszelką cenę. To Zełenski, człowiek, który dla Polski szczególnie nie jest dobrym elementem polityki międzypaństwowej pomiędzy Ukrainą a Polską. To jest człowiek, który cały czas coś insynuuje, ciągle coś konfabuluje, ciągle dołki pod Polską kopie, mimo że Polska pomaga Ukrainie jak tylko może. I powiem tak, my serce na talerzu, a Zełenski pod tym talerzem dołki kopie. Ja nie rozumiem tego postępowania, ale taka jest prawda. Trzeba to mówić po prostu.
1: Ludzie zaczęli mówić w Polsce o wojnie, siedząc w pracy, w szkole, w domach, no bo jeśli słyszymy o raporcie przekazanym przez szefa CIA na Lubelszczyźnie, ludzie słyszą alarmy, no to mamy prawo mieć bardzo niedobre skojarzenia. Jak pan to odbiera? Czy pana zdaniem rząd liczy w roku wyborczym na, po prostu na efekt flagi, czyli na to gromadzenie się blisko władzy w sytuacji zagrożenia? No bo tak naprawdę są te alarmy i co my mamy z nimi zrobić? O czym one nas informują?
0: O niczym. Ponieważ nie wiemy, gdzie się ewakuować, dzieci z lekcji, drogie dzieci, wstajemy szybciutko, jest ogłoszony alarm, wychodzimy, idziemy na salę gimnastyczną, co jest najgorszym pomysłem, jaki może w ogóle człowiekowi do głowy
1: przyjść. Albo wyprowadza się ze szkoły, a jest alarm, tak, z powietrza, więc no...
0: Jest po prostu dom wariatów, no. Ludzie nie mają w ogóle bladego pojęcia i to myślę sobie, że to generalnie dzisiaj to wszyscy są mądrzy. Natomiast była ustawa o obronie cywilnej i to komunistyczna ustawa, która była dopracowana w szczegółach, bo to nie tylko jest kwestia wyjścia do schronu, ale to jest wyjścia na przykład leczenia skutków takich ataków powietrznych, że kto będzie dachy gasił, kto będzie wodę przywoził, kto zorganizuje ludziom życie pod presją napadu powietrznego. Jak to wszystko ma działać? No, za Boga nikt nie wie. No, w tym niestety przodują rządzący, którzy myślą, że jak za 50 parę milionów wydadzą książeczkę, no to my wszystko wiemy. No,
1: a był taki program w szkole, była taka lekcja w szkole przysposobienie obronne. Oczywiście później zaczęto to wyśmiewać, że to głównie zakładanie jakichś masek przeciwgazowych, ale jak ja sobie przypominam program, bo chodziłam na lekcję przysposobienia obronnego, to uczyliśmy się na przykład jak opatrywać rany, pierwszej pomocy udzielać, co oznaczają właśnie te sygnały, tylko chyba później nas wiele lat pokoju jakoś uśpiło i dlatego chyba ten program został wycofany. Może trzeba było go przeformułować, ale nie usuwać.
0: No, jak powiem, że to wszystko przez Amerykanów, to może trochę przesadzę, ale Amerykanie wprowadzili za pomocą swojego parasola bezpieczeństwa, wprowadzili takie przekonanie w Europie, że nikt nikomu się nie stanie, że Niemcy nie muszą mieć armii, Francja nie musi mieć armii gotowej do boju, bo Amerykanie nas i tak obronią, i tak obronią. I w tej sytuacji przez dziesiątki lat po wojnie wykształciło się społeczeństwo, które uważa, że nigdy już wojna nie nastąpi. A z wojną jest tak, że to wystarczy kilka niekorzystnych zjawisk politycznych po drodze, trochę nienawiści pomiędzy narodami i wojna gotowa. Więc myślę, że to, że Amerykanie proponują Polsce budowę stałej bazy na miarę Rammstein, bazy wojskowej, która miałaby być to pieczęcią w kopercie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i Europy, to szczerze mówiąc, zastanawiać się nad tym tylko mogą ludzie, którzy wyobrazi nie mają.
1: Ale otóż, spotkanie Państwa, Władysława Kośniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem zaplanowane na dziś zostało jednak odwołane. Jak pan to odbiera? Może Amerykanie wcale nie są chętni tacy do budowy tej bazy w Polsce?
0: Nie. Amerykanie kochają Polaków. To jest tak, że oni odróżniają dzisiejszy rząd od społeczeństwa polskiego. Oni wiedzą, że Polacy to jest naród czysty, pracowity, ale też honorowy i bojowy. Więc to są partnerzy, żołnierze polscy uchodzą w oczach Amerykanów za żołnierzy, którzy mają w sobie wartość bojową równą Amerykanom. To już jest naprawdę, że tak powiem, pochlebstwo amerykańskie, nieznające do tej pory przykładów. Ale powracając do tematu, proszę Państwa, jest coś takiego jak społeczeństwo i rząd, który niestety został wybrany przez część tego społeczeństwa, nie wiem, w dużej części wszyscy wyborcy Platformy 2050, PSL-u i Lewicy dziś żałują, bo przecież doprowadzili Polskę praktycznie do upadku.
1: Ale 30% tak, poparcia w dzisiejszym sondażu dla Rzeczpospolitej ma Koalicja Obywatelska, koalicja. Dodamy do tego Lewicę 7% i PSL tam około 5%, to mamy ponad 40%.
0: To ja po prostu tego nie rozumiem. To są prawdopodobnie ludzie żyjący w bańce TVN-u i tutaj do tych ludzi muszę powiedzieć, że TVN i jego droga w kierunku na demokrację właśnie się rozpoczęła i to w trybie bardzo przyspieszonym. Za chwilę władze TVN-u się zmienią i on zacznie innego języka używać, a więc ta bańka pęknie. I co zobaczą, proszę Państwa, że świat jest kolorowy, że nie tylko źli ludzie są w Polsce, ale są przede wszystkim dobrzy ludzie. Oni zobaczą, że Polska jest na kolanach i trzeba będzie setki miliardów spłacać nie swoich kredytów. Więc to zobaczą. Dziś tego zobaczyć nie chcą. Dla nich Donald Tusk to jest ikona demokracji. To już naprawdę gorszego absurdu powiedzieć nie można. Ale powracając do tego bezpieczeństwa, to powiadam, nie chcą rozmawiać z Kośniakiem-Kamyszem, bo on jest wicepremierem rządu, który nijak nie jest demokratyczny, który nijak nie działa na rzecz Rzeczypospolitej. On raczej działa na rzecz anihilacji Rzeczypospolitej i wprowadzenia takiego księstwa warszawskiego do Unii Europejskiej. Przecież oni cały czas, mimo że co innego mówią, to jest z Amerykanami jest dokładnie to samo, co z CPK. Budują, ale nikt nie widział łopaty. Amerykanów wspierają, tylko nikt nie wie jak. Więc chcą bezpieczeństwa Polski, ale rakiety przeciwlotnicze oddają. To jest po prostu szaleństwo jakieś, To jest obłuda, kłamstwo i wpieranie dziecka w brzuch. To jest, oni ciągle coś robią, nie robiąc nic.
1: No dobrze, a co rząd powinien zrobić wobec takich działań obok polskiej granicy, jak te zbłąkane drony, czy nawet premier Tusk mówi, że jakaś rakieta przypadkowo, w cudzysłowie oczywiście, może wlecieć. Co w takim razie robić w tej sytuacji?
0: A widziała ją pani, tą rakietę?
1: Nie, ja nie widziałam żadnej rakiety, na szczęście, jeszcze.
0: A kto widział, że się zapytam? Bo prokurator nie chce pokazać zdjęć. I mamy lej. Taki lej można wywołać w każdy możliwy sposób. Więc ten lej jest promienisty. To jest pocisk, który albo ładunek, który pod kątem 90 stopni uderzył w ziemię. Pytam się, czy widział ktoś rakietę, która w ten sposób wchodzi w ziemię. Więc proszę Państwa, szczerze powiem tak, mówiła Pani o raporcie CIA. Proszę Państwa, nie było tego raportu. Moim zdaniem nie było też żadnej rakiety. Oni po prostu zwyczajnie wciągają nas w konflikt, który nie jest naszym konfliktem. I te klepanie się po plecach Tuska z Żeleńskim, bo przypomnę, że dziwnym trafem Żeleński spotyka się z Tuskiem w Lublinie. Następnego dnia mamy eksplozję na terenie Lublina. Syreny wyją, ale 6 minut za późno. I Tusk, proszę Państwa, w tak zwanym międzyczasie jakby czekał na tą eksplozję, bo on nie wyjechał z Lublina, a z Lublina wprost pojechał koło tego leja. No więc pytanie brzmi, co tu jest grane, no?
1: To co tu jest grane, Pana zdaniem? To jest cały czas to poczucie zagrożenia, psychoza strachu, tak? I próba wciągnięcia nas do wojny.
0: No wszystko Pani wie. No i teraz Pani redaktor występuje w Sejmie i mówi tak, że taki Jakubiak na przykład nie może mówić tego, co mówi, bo działa na rzecz Rosji. No to ja chcę powiedzieć, Panie Tusk, że ja jestem posłem opozycji i moją rolą jest mieć wątpliwości, a ja mam wielkie wątpliwości, czy Pan uczciwie na rzecz Rzeczypospolitej pracuje.
1: Jaką korzyść miałby Donald Tusk z wciągnięcia nas do wojny?
0: No przede wszystkim trwałby przy władzy. To jest dokładnie ten sam kazus, co Żeleńskiego. On wie, że tak nagrzebał, że tyle na niego jest, że on nie może władzy oddać, bo skończy w więzieniu. I to jego działanie dla dobra wspólnego nie miało miejsca. To jest, ja mam takie nagranie kiedyś z takiego spotkania PO-wców, że my wygrywamy wyborów nie po to, żeby inni mieli lepiej, tylko żebyśmy my mieli lepiej. No to proszę Państwa, to jest definicja rządów Tuska. My i oni. My i oni. Ja jestem ten oni.
1: A trochę już odchodząc od tego tematu, ale pozostając przy temacie bezpieczeństwa, jak Pana zdaniem społeczeństwo może przygotowywać się na takie sytuacje kryzysowe? Radosław Sikorski powiedział wczoraj, że ma tam ręczną jakąś tam pompę, ma konfitury zrobione, no ale to ja to traktuję w kategoriach żartu jednak mimo wszystko. W jaki sposób? Bo Pan proponuje to obowiązkowe szkolenie wojskowe, nie takie długie jak kiedyś, tylko około 3-6 miesięcy, tak? Ale żeby każdy je przeszedł.
0: Ja już przeszedłem, że tak powiem, pierwszą falę hejtu młodych ludzi, którzy wolą, nie dziwię im się zresztą, wolą kawę latte na Placu Zbawiciela niż latanie po poligonie z karabinkiem. Nie dziwię im się. Natomiast ten egzamin z dojrzałości, ten egzamin z odpowiedzialności za państwo polskie, każdy młody Polak czy Polka, bo przecież walczą cały czas o równość, powinien przejść. Nie mówię o 2 latach, mówię o 6 miesiącach. Nie zgadzam się z moimi kolegami, którzy pewnie ze względów politycznych nie mówią o tym, że to ma być obowiązkowa służba zasadnicza, tylko mówią o tym, że to ma być szkolenie 6 czy tam 3 miesięczne. Ja uważam, że warto by było wiedzieć, że w takich szkoleniach w dużej części chodzi o to, żeby zapoznać się z nowymi systemami obronnymi. Natomiast najważniejsze w dzisiejszych czasach, proszę się skupić teraz.
1: Tak, skupiamy
0: się. To jest nauczyć się ze sobą żyć, mieszkać w jednym pokoju.
1: I być odpowiedzialnym jeden za drugiego?
0: Tak, tak. Być odpowiedzialnym za kolegę, za koleżankę, nie mieć komórki przy sobie przez na przykład miesiąc czasu. Nauczyć się rozmawiać, jeść to samo, nie wybierać sobie dań, tylko jeść co dają. I to, proszę Państwa, w naszym społeczeństwie i u naszych dzieci generalnie jest wielkim problemem.
1: Czyli mówi Pan już o zmianie mentalności, tylko to będzie wymagało, myślę, lat. To nie jest kwestia na teraz, tylko lat. No chociaż kiedy rozpocząć, jeśli nie teraz, to kształtowanie.
0: Badania socjologiczne mówią, że synkowie z mamusiami nawet do 40 któregoś roku życia sobie żyją. Więc ja myślę, że
1: mamy przychodzą do dziekanatów w imieniu studentów, dorosłych ludzi jednak. No właśnie.
0: Ma Pani absolutnie rację. Natomiast pępowinki trzeba odciąć, synków trzeba uwolnić i to jest najlepszy ten moment. Ja myślę, że w latach 70. te pępowinki i mamusie istniały. Niektóre miały podejście racjonalne mamy, a niektóre syneczków chciały mieć pod swoimi skrzydełkami, więc myślę sobie, że to nie tylko jest problem młodzieży, ale to jest też problem rodziców. Rodzice muszą też zrozumieć, że dzieci muszą być samodzielne. I mamusia pod skrzydłami swoimi nie może do końca życia trzymać swoich syneczków.
1: Za rok wybory. Myśli pan, że w roku wyborczym taka rozmowa o takim obowiązkowym przeszkoleniu całego społeczeństwa, no dorosłego oczywiście, się odbędzie, ma szansę się odbyć? Bo to nie będzie popularne. Tak sam pan powiedział, to nie będzie popularny pomysł i rozwiązanie.
0: No, ja myślę, że Donald Tusk przygotowuje nas do tego, bo on zawiesił zasadniczą służbę wojskową i on odwiesi. Bo to nie jest tak, że jej nie ma. Ona jest po prostu zwyczajnie zawieszona.
1: A jak on odwiesi, to pan powie, że dobrze, czy będzie pan uderzał w Donalda Tuska?
0: Ja uważam, że bezpieczeństwo Polski ponad wszystko. To znaczy nie będziemy się rozwijać, nie będziemy budować fabryk, nie będziemy wspólnie budować PKB, bo będziemy zajmować się wojną. A wojna, jak wszyscy wiedzą, zjada wszystkie dochody i oszczędności narodów. Więc sądzę, że wojna nam jest niepotrzebna. My jesteśmy ciągle na wojnie, na wojnie ekonomicznej. Jesteśmy atakowani gospodarczo ze wszystkich stron. Pod pozorem pomocy Polskę się po prostu zwyczajnie wyczerpuje. Nasze środowiskowe moce wykorzystuje się codziennie. Mamy pokłady ropy, mamy pokłady gazu, mamy pokłady miedzi, mamy pokłady węgla i to największe w Europie. I pytam się, co się z tym dzieje? Kopalnie padają, koncesje na wydobycie miedzi sprzedaje się Kanadyjczykom. Pamiętacie państwo, taka była akcja, że gaz będziemy mieli łupkowy? Pamiętacie państwo?
1: Pamiętamy, odpowiadam w imieniu słuchaczy.
0: To rządził wtedy Tusk. I co Amerykanie zrobili? Uciekli stąd. Bo wiedzieli, że nie wolno tego gazu ruszać, bo Niemcy nie pozwalają. Mamy gigantyczne złoża w Bałtyku koło Świnoujścia, 8 kilometrów od brzegu. I co? I Niemcy mówią, nie damy wam tego ruszyć. Dlaczego? Bo to niemieckie, nie polskie. Niemcy traktują Polskę jak swoją własność. I to mnie irytuje, że politycy, dorośli ludzie nie wiedzą, co to dla narodu polskiego znaczy.
1: Zapytam pana jeszcze na koniec o słowa Radosława Sikorskiego, jeśli chodzi też o wojnę, bo on powiedział, że lotnictwo europejskie jest w stanie tak zniszczyć to rosyjskie i że Europa militarnie dominuje nad Rosją. Niektórzy mówili, dlaczego Radosław Sikorski w ogóle mówi takie słowa i to też jako element takiego, no może nie wciągania do wojny, ale takiego chełpienia się bez podstaw. A może właśnie trzeba w ten sposób z Rosją rozmawiać? Jak tu spróbujecie nas ruszyć, to my was zniszczymy.
0: Proszę państwa, ja na temat Radosława Sikorskiego mam własną opinię, nie chcę jej wygłaszać tutaj już publicznie. To jest jeden z najgorszych ministrów spraw zagranicznych, jakich mieliśmy po II wojnie światowej. To jest człowiek, który bardziej o sobie mówi, a nie o Polsce. I te straszenia, takie stroszenia piórek, wiecie państwo, to jest tak niepoważne. Otóż ja chcę państwu powiedzieć z takiego doświadczenia mojego, bo ja kocham zwierzęta, że wiecie państwo, który pies najbardziej szczeka? Mały, duży, rzadko kiedy. Więc to przesłanie Radosławowi Sikorskiemu przesyłam wraz z życzeniami dymisji i to jak najszybszej.
1: I tu stawiamy dziś kropkę. Poseł Marek Jakubiak był gościem poranka 7:09. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 7:09.

0: Karlem. Słuchają Państwo środowego programu Radia Nadzieja. Za 4 minuty będzie godzina 18. Wszystkie rozmowy dzisiejszego poranka 7.09 są na portalu 7.09.pl. Tymczasem już czas wieczoru pomału się zbliża, pomału nadchodzi, a na naszej antenie to czas transmisji mszy świętej. Dziś przeniesiemy się już za kilka chwil do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Święty ojciec Pio jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych w świecie. Był skromnym kapłanem, zakonnikiem, a mimo to lgnęły do niego tłumy. Co takiego robił? Kochał Boga i ludzi, służył Bogu w człowieku, w świętych sakramentach. Z ogromną pokorą przyjmował cierpienie fizyczne, ataki złego i niezrozumienie władz kościelnych. Jako ten zakonnik San Giovanni Rotondo we Włoszech był stygmatykiem, mistykiem i męczennikiem konfesjonału. Za jego tą przyczyną w czasie tej mszy świętej wspólnie z księdzem Dariuszem, łączności z księdzem Stanisławem, księdzem Wojciechem, pragniemy modlić się w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo na dary Ducha Świętego dla Amelii z okazji 10. rocznicy urodzin polecamy naszych bliskich zmarłych, Bogdana Tomaszewskiego w 2. rocznicę śmierci, Dariusza w 15. rocznicę śmierci oraz mszę świętych gregoriańskich, modląc się za Adama Malinowskiego, duszę czyśćcową. Na początku spotkania z Bogiem, który wzywa nas do świętości, przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty świętego Pio prezbitera obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w

abyśmy trwale włączeni w cierpienia Chrystusa, szczęśliwie doszli do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z Księgi Przysłów. Każde słowo Boże wypróbowane tarczą jest dla tych, co się chronią do Niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, by Cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmawiaj mi, nim umrę. Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie. Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł: a któż to jest Pan? Lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Oto słowo Boże.

przykazań czerpię roztropność. Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawdy.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie. Siądźmy na chwilę. Moi drodzy, pierwsi radiosłuchacze, którzy słuchacie nas, oraz wy, którzy siedzicie w ławach naszego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Dzisiaj Kościół daje nam Ewangelię, w której słyszymy, jak Jezus posyła swoich uczniów, aby ci głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Gdyby tak dzisiaj do was Pan Jezus, może ksiądz biskup, może ksiądz proboszcz, może ktoś inny, ważny, powiedział: idźcie i nauczajcie, idźcie i głoście Ewangelię, ale nie bierzcie tam pieniędzy, laski, torby, chleba i tak dalej. Idźcie i nauczajcie, trochę w ciemno. To czy dla nas, takich siedzących teraz tu w kościele, albo przed radioodbiornikami, byłoby to możliwe? Myślę, że bardzo mało osób poczułoby taką możliwość, że zrobią to. Bardzo mało osób. I wiecie, dzisiaj też wspominamy świętego ojca Pio, który nam trochę pomoże rozwiązać tę zagwozdkę. Otóż zobaczcie, on swoim życiem pokazał, że można nauczać Ewangelii, będąc człowiekiem prostym, skromnym, schorowanym, obolałym, cierpiącym, rozmodlonym. Człowiekiem, który jest blisko Pana Boga, blisko Pana Boga, blisko ludzi, który służył w sakramentach, przy spowiedzi, w radach, przy budowie domu, wypadła mi z głowy nazwa, przy budowie tego szpitala dla chorych, domu ulgi w cierpieniach. Zobaczcie, jak więc my możemy wziąć teraz z tego przykład? Jak możemy w nasze życie wdrążyć? Idźcie i głoście Ewangelię. Wiecie, tak się zastanawiałem nad dzisiejszą Ewangelią właśnie, nad ojcem Pio. Przypominałem sobie jego dzisiaj życiorys, czytałem o nim. I święty ojciec Pio był w zakonie franciszkańskim. I święty Franciszek, gdy gromadził wokół siebie braci, gdy dopiero rozpoczynali działalność misyjną, ewangelizacyjną, gromadził braci i dawał im różnego rodzaju krótkie wskazówki. Albo jak mają głosić kazanie, albo gdzie iść, albo co powiedzieć, albo jak się zachować, co będą robić. Jedną z takich jego wskazań do braci, które jest dzisiaj dość znane, mówił do nich tak: idźcie i głoście Ewangelię swoim życiem, a kiedy będzie potrzeba, używajcie słów. Idźcie i głoście Ewangelię swoim życiem, a kiedy będzie potrzeba, używajcie słów. Zobaczcie, że on pokazuje nam, że Ewangelię można głosić swoim życiem, tym, jak ja żyję, bo to taka prawda jest, że ludzie najpierw na nas patrzą, zanim z nami porozmawiają. Ludzie nas ocenią wpierw, zanim przeczytają książkę, to zobaczą jej okładkę. I tak też z nami jest. Myślę, że to jest takie normalne. I moi drodzy, kiedy my będziemy przepełnieni sami, napełnieni dobrą nowiną, Ewangelią, Panem Bogiem, Jego obecnością, sakramentami, modlitwą, Jego słowem, bliskością z Nim, to wiecie, wydaje mi się, że pójdzie to w stronę, że zaczniemy być uprzejmi, mili, sympatyczni, życzliwi, dobrzy, pomocni, serdeczni. Zaczniemy okazywać swoim życiem pomoc innym osobom, taką czy inną, większą czy mniejszą. Naszą obecnością w Kościele, wiarą, bliskością Pana Boga. I być może nigdy nie wypowiecie słów, które głoszą Ewangelię, jak nam tak to dumnie brzmi. Ale swoim życiem zrobicie więcej. Swoją postawą, swoim życiem, które, jak dopiero wspomniałem, przesiąknięte będzie dobrymi cechami. Dobrymi, bo będą pochodziły od Pana Boga. Moi drodzy radiosłuchacze i obecni tutaj w sanktuarium, pomyślmy więc, i z tym chciałem was zostawić, żeby tak samemu być blisko Pana Boga, żeby to przekazywać innym swoim życiem, głosić Ewangelię swoim życiem. A już, tak żartobliwie powiem na koniec, a już jak naprawdę będzie potrzeba, to używajcie wtedy słów i mówcie o Panu Jezusie. Amen.
1: Przedstawienie świętego Ojca Pio, wznieśmy przed Boży tron nasze pokorne prośby. Módl się za osoby życia konsekrowanego, aby ich życie było całkowitym spaleniem się dla Chrystusa. Ciebie prosimy. Módl się za zwaśnione narody, aby zapanowała między nimi zgoda i pokój. Ciebie prosimy. Módl się za wspólnoty chrześcijan franciszkańskie w świecie, aby wsparte działaniem Ducha Świętego cieszyły się nowymi powołaniami. Ciebie prosimy. Módl się za rozpoznających wolę Boga, aby na modlitwie odczytali wskazania Boże na dalsze życie. Ciebie prosimy. Módl się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Amelii z okazji 10. rocznicy urodzin. Ciebie prosimy. Módl się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Bogdana Tomaszewskiego, Dariusza, Adama Malinowskiego, duszę czyśćcową, aby rychło zakosztowali radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módl się za nas samych, tworzących wspólnotę modlitwę, aby zawsze towarzyszyło nam pragnienie świętości. Ciebie prosimy. Panie nasz i Boże, które w każdym czasie powołujesz ludzi do heroicznej doskonałości życia, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw, przedstawiennictwo świętego Ojca Pio i umocnij nas w wiernej służbie Kościołowi przez Chrystusa, Pana naszego.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: –

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Chwałę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służeni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem pomocniczym Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Pio i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Służ nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą święty Pio zasłużył jako wierny szafarz sakramentów przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa w intencji misji świętych, które będziemy przeżywali w naszym sanktuarium. Panie Jezu Chryste, te pragnie zbawienia każdego człowieka, polecamy Ci misje święte naszej parafii. Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia. Rodzinom dar pojednania miłości. Młodzieży chrześcijańskie entuzjazm i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego, kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarzy, którzy do nas przybędą. Maryjo, Matko Boża, święty Józefie, święty Janie Pawle II, święta siostro Faustyno, błogosławiony księże Michale Sopoćko, wszyscy święci i święte Boże, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Piotr Zioła, to jest Radio Nadzieja. W środę za 18 minut, godzina 19, za nami transmisja mszy świętej. Dziś byliśmy w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. W dniu jutrzejszym, jak to w czwartki, w naszej radiowej ramówce transmisja mszy świętej w godzinach porannych, dokładnie o godzinie 6:30 przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej i stamtąd Eucharystię będziemy transmitować. Póki co, środowy wieczór, na chwilę zajrzyjmy do łomżyńskiej katedry. Pojawiło się tam 18 tabliczek z kodami QR. Umieszczono je przy najważniejszych zabytkach świątyni. Wystarczy zeskanować kod telefonem, by wysłuchać opowieści o ich historii. Dzięki temu także osoby zwiedzające katedrę bez przewodnika mogą lepiej poznać jej skarby, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, parafii katedralnej, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski.
1: Bardzo się cieszę, że w końcu QR-y w naszej katedrze zaistniały. Od bardzo wielu lat zastanawiałem się, jak udostępnić te wszystkie zabytki, które są w katedrze, żeby ktoś, kto przypadkowo nie w jakiejś zorganizowanej grupie przybywa do naszej katedry i nie ma przewodnika, żeby mógł sam dowiedzieć się na temat właśnie skarbów naszej świątyni. Każdy posiada telefon i za pomocą właśnie telefonu może sobie odtworzyć to opowiadanie, które na temat danego zabytku jest zawarte w tym kodzie.
0: Do powstania kodów przyczyniło się wiele osób, dodaje ksiądz dziekan.
1: Taką inspiracją największą to dał ksiądz Rafał Orzechowski, który wpadł na pomysł, by właśnie tym, który oprowadza po katedrze, jest ksiądz Jan Wojsławski, pierwszy proboszcz tej świątyni przed 500 laty. Same kody to znak graficzny, opracowali państwo Teresa i Przemysław Adamowscy. Nagranie odbyło się w studiu Radia Nadzieja, za co jestem bardzo wdzięczny, a dokonali tego i także muzyczne opracowanie dokonali aktorzy teatru lalki i aktora.
0: Jak skorzystać z kodów QR w katedrze łomżyńskiej? Wystarczy włączyć aparat w telefonie, skierować go na kod i kliknąć wyświetlony link. W ten sposób można poznać historię świątyni.

0: O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych, dyskutują lekarze, politycy i eksperci. Nie wykluczono, że powrócą imienne zaproszenia na mammografię dla kobiet w wieku 45-74 lata. Jest dużo wolnych terminów na te badania dostępnych w e-rejestracji, ale kobiety z nich nie korzystają. Zofia Małkowicz, badaczka, socjolożka, podkreśliła, że starsze kobiety w kontakcie z pracownikiem medycznym najbardziej cenią sobie jego fachowość i kompetencje. Natomiast młodsze bardzo cenią sobie delikatność i komfort podczas wizyty.
1: Mogłoby się wydawać, że skoro to najmłodsze pokolenie jakby jest najbardziej otwarte, to będzie też mieć największą łatwość z chodzeniem do ginekologa, a okazuje się, że nie. W tej grupie jest najwyższy odsetek kobiet unikających wizyty i które mają problem z tym, żeby regularnie chodzić. Prawie co piąta deklaruje taką trudność. Też wśród najmłodszych kobiet jest najwięcej jakiegoś takiego niepokoju i na przykład odkładania wizyt z powodu obawy, jaki będzie wynik.
0: Jolanta Flis, psycholog, psychoterapeuta, podkreśliła, że najgorszy jest lęk przed wizytą i badaniem.
2: Grupą, z którą ja się najczęściej spotykam i niepokojącą jest ta grupa osób, które są reaktywne albo unikające. Czyli te pacjentki, które bardzo boją się konfrontacji z badaniami, mają już utrwalone przekonania na temat na przykład tego, że są bolesne, albo że są upokarzające, albo że są wstydliwe i te, które boją się tego, co wyjdzie po badaniu. Czyli mają takie przekonanie, że jeżeli się okaże, że są chore, to nie mają na kogo liczyć, albo nie wierzą w służbę zdrowia.
0: Ekspertki podkreślały, że powrót do imiennych indywidualnych zaproszeń na mammografię to bardzo dobry pomysł. I go już teraz to jest Radio Nadzieja w środowy, no już trzeba zdecydowanie mówić, wieczór, 7 minut do 19:00. Brakuje utwór Bruce. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
0: Po reklamie.

0: Neil Horan, to jest Radio Nadzieja w środowy wieczór, już godzina, już minuta po godzinie 19. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie, węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, podkreślił, że źródła dostaw są zróżnicowane.
1: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa, więc tu jestem w miarę spokojny. Informacje z rynku są lepsze niż wczoraj, no bo jest informacja o uruchomieniu rurociągu w stronę Morza Czerwonego, co pozwoli na dostawy kolejne z Bliskiego Wschodu. Jeżeli będzie stabilizacja dostaw, oczywiście kluczem jest odblokowanie cieśniny Ormus, żeby ustabilizować globalne ceny, to one spadną. Widzimy jakiś delikatny ruch, ale na razie nie wypowiadam się w tej kwestii w sposób jakiś tam jednoznaczny, bo czasy są niepewne.
0: Dodał, że w przypadku węgla tam, gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie.
1: Na przykład w PGG czy Bogdance mamy jakąś tam rezerwę na poziomie JSW, które wydobywa w północnych kopalniach, wydobywa węgiel energetyczny. Jednocześnie węglokoks też w ramach tego zapotrzebowania dużej energetyki importuje trochę węgla po to, żeby robić bardziej efektywne mieszanki, więc wygląda na to, że jesteśmy zabezpieczeni i węgla nie powinno zabraknąć.
0: Oprócz tego niedawno Gaz-System informował, że polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości.

0: Melakoteluk na antenie Radia Nadzieja. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, ale tylko co trzeci rodzic pyta o zgodę swoje dziecko. To wyniki najnowszego raportu. Status udostępnione, skala sharentingu w Polsce. Jak wyjaśnia seksuolog, psycholog, współautorka raportu Dominika Bartoszak, jest duża rozbieżność między postrzeganiem tematu sharentingu przez rodziców i przez dzieci.
1: Ta perspektywa rodzica i dziecka niekoniecznie się zazębia, bo tylko 30% dzieci zadeklarowało, że ich rodzice publikują. To znaczy, że prawdopodobnie nie mają tej świadomości. Rodzice mówią, 85% z nich, sharenting nie ma negatywnych konsekwencji. 65% dzieci tylko mówi, że sharenting nie ma negatywnych konsekwencji.
0: Co trzecie dziecko prosi rodziców o usunięcie swoich zdjęć z sieci. Przede wszystkim boją się ośmieszenia w kręgu rówieśniczym i hejtu. Poza tym świat cyfrowy bywa wykorzystywany w złych celach, ostrzega Wanda Mende z Komendy Głównej Policji. Posłuchajmy.
2: Pamiętajmy, że większość urządzeń cyfrowych podaje geolokalizację. Jeżeli nieświadomi jesteśmy tego nawet, że możemy zlokalizować dziecko, miejsce, co może być przyczyną na przykład do nawiązania relacji z tym dzieckiem i nie zawsze relacji przyjaznej do wykorzystywania seksualnego tego dziecka. To może być kwestia kradzieży tożsamości tego dziecka.
0: Razem z publikacją raportu rusza kampania informacyjna, też edukacyjna, skierowana dla rodziców i dzieci. W jej ramach w szkołach odbędą się spotkania z ekspertami, z policjantami, którzy będą uświadamiać zarówno dzieci, jak i rodziców na temat konsekwencji udostępniania wizerunku dzieci w internecie. Pozostajemy na półce z polską muzyką. Paweł Domagała. Posłuchajmy.

0: Dermot Kennedy. Turnstile. 18 minut po 19 i na antenie Radia Nadzieja teraz gmina Miastkowo. Doposażenie kuchni, wymiana ogrodzenia i montaż klimatyzacji. Między innymi takie zadania wykonano w szkołach właśnie na terenie gminy Miastkowo. O szczegółach wykonanych prac mówi wójt Rafał Bąkowski.
1: Jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Miastkowie, tam została doposażona szkolna kuchnia w nowy, nowoczesny sprzęt, tak żeby ta jakość posiłków mogła być serwowana na wyższym poziomie, ale również żeby usprawniła pracę obsłudze, która w stołówkach i w kuchni pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę w Rydzewie, wymieniliśmy ogrodzenie zewnętrzne, zamontowaliśmy klimatyzację w punkcie przedszkolnym, korzystając z zewnętrznych środków pochodzących z KPO, doposażone zostały nasze szkoły w sprzęt informatyczny.
0: Podpisana została również umowa na remont placu zabaw przy budynku szkoły w Rydzewie. Igo, po raz kolejny na naszej antenie, posłuchajmy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Teddy Swims. Miasto Łomża podpisało umowę na budowę mediateki. Wykonawcą jest firma Texom z Krakowa. To ważny dzień dla naszego miasta, bo podpisujemy umowę na realizację jednej z kluczowych inwestycji ostatnich lat, mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
1: Mediateka, na którą dzisiaj umowę podpisaliśmy, to nie tylko taka zwykła biblioteka, to centrum nowoczesnych technologii, kultury, wiedzy. Przewidziane tam jest szereg różnego rodzaju atrakcji dla tych najmłodszych i dla tych starszych. Będą oczywiście też księgozbiory, ale też i audiobooki, miejsce dla najmłodszych, gdzie będą mogły też spędzać swój wolny czas. Będzie też sala gier komputerowych, ale też przewidziane są pracownie artystyczne, z których na pewno też skorzystają i młodsi, i starsi.
0: Tomasz Bańka, członek zarządu firmy Texom, która jest wykonawcą inwestycji, przyznaje, że budowa będzie dla nich wyzwaniem.
2: No, biorąc pod uwagę lokalizację i miejsca, które będą przeznaczone chociażby na składowanie materiałów, na samą budowę, no, będą dla nas wyzwaniem. Natomiast no, my wyzwania, tak jak wspomniałem wcześniej, lubimy, spokojnie mamy na to wszystko plan i sobie z tym poradzimy. Jest to w dokumentacji projektowej jasno określone, co mamy zostawić. Biuro projektowe wykonało swoją pracę poprawnie. Jest to wszystko przejrzyste, także tutaj nie budzi to naszych żadnych obaw.
0: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek mówił, że to największa inwestycja kulturalna w mieście, ale jednocześnie podkreślił, że będzie dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o utrzymanie obiektu.
3: Miejsc kultury w Łomży naprawdę mamy bardzo dużo i to jest bardzo duży wydatek w budżecie miasta Łomży. I tutaj oczywiście centralnym punktem będzie książka multimedialna, ale trzeba pamiętać, że będą tam wszelkiego rodzaju pracownie w zakresie kultury, edukacji, życia społecznego. Także wierzę, że wszystko odbędzie się bez jakichś reperkusji. Cała budowa i w 2028 roku będziemy mogli z tego korzystać.
0: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Teresa Fromelc-Pawelczyk przyznała, że to podpisanie umowy jest powodem do szczęścia i dumy, gdyż jest to gwarancja nowej siedziby, która będzie godna tej instytucji.
4: Ten budynek, którym państwo dzisiaj właśnie były takie rozmowy, wszyscy się zachwycają. My również jesteśmy emocjonalnie z tym budynkiem związani, natomiast wiemy, że stawiał od wielu lat ogromne ograniczenia. Ograniczenia związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, ale również osób starszych. Nowa siedziba przy ulicy Spółdzielczej 74, mam nadzieję, że będzie inwestycją w przyszłość, wychowanie młodego pokolenia, a fundamentem tego będzie właśnie książka, nośnik wiedzy prawdziwej.
0: W związku z przeniesieniem siedziby biblioteki do mediateki, miasto będzie musiało podjąć decyzję, jak wykorzystać opuszczone wnętrze budynku przy ulicy Długiej 13.
5: Na pewno będzie to dla nas również wyzwanie, bo jest to piękny obiekt zabytkowy, który też będzie wymagał rewitalizacji i trzeba będzie podjąć decyzję, czy ten obiekt przeznaczymy na jakieś inne funkcje, czy być może znajdzie się inwestor, który będzie miał jakiś pomysł na zagospodarowanie tego obiektu. Musimy brać pod uwagę również fakt, że oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej funkcjonują tu inne instytucje, więc na pewno będziemy rozmawiali ze wszystkimi środowiskami, tak aby wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie również dla tego obiektu.
0: Mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. Miasto na mediatekę otrzymało 33,5 miliona złotych dofinansowania. Koniec prac budowlanych przewidzianych jest na koniec lutego 2028 roku. Natomiast po ich zakończeniu ruszy odrębny przetarg na zakup oraz dostawę jego wyposażenia. W związku z tym mediateka ma być w pełni gotowa i oddana do użytku w połowie 2028 roku.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Kasia Cerokwicka, Pektus. 36 minut po 19 na antenie Radia Nadzieja. Na krótką chwilę wybiegnijmy na siatkarski parkiet, bo już wiadomo, że siatkarska reprezentacja Słowenii będzie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy w rozgrywanym w Turynie spotkaniu ćwierćfinałowym. Słowenia pokonała Belgię 3-1. Słoweńców do zwycięstwa poprowadził Rok Mořič, zdobywca 18 punktów. Ten półfinałowy mecz Polska-Słowenia w piątek. Pozostajemy na półce z polską muzyką. Bajm już teraz. Posłuchajmy.

0: Niemal 125 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 otrzymała gmina Kolno na projekt mający na celu poprawę integracji aktywną integrację społeczno-zawodową 18 mieszkańców gminy. Chcemy aktywizować naszych mieszkańców do podjęcia pracy, wyjaśniał na antenie Radia Nadzieja wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
1: Program służy przede wszystkim aktywizowaniu mieszkańców gminy. Tych mieszkańców, którzy są długotrwale bezrobotni, tych, którzy wymagają pewnego wsparcia. Program jest oczywiście realizowany przez gminę Kolno już od kilku dobrych lat. Jest to jakaś taka następna edycja, gdzie w tym akurat wniosku obejmujemy grupę 18-osobową, którą chcemy przeszkolić w kilku takich dziedzinach. Przede wszystkim 6 będzie specjalizowało się w robotach budowlanych.
0: Kolejne 6 osób zostanie przeszkolonych do asystencji osób z niepełnosprawnościami.
1: Co jest bardzo ważne, ponieważ mamy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które funkcjonuje i też chcemy sobie wychować niejako to zaplecze osób, które mogą w przyszłości ewentualnie również podejmować pracę w tym centrum. Podchodzimy do pewnych spraw w sposób bardzo taki logiczny. Nasze działania, jedne wynikają z drugich, konsekwencją oczywiście tego, że chcemy mieć wykwalifikowaną kadrę, taką rezerwową nawet na wszelki wypadek, jest realizacja tego wniosku i właśnie tych działań.
0: Trzecia z 6-osobowych grup przejdzie natomiast kurs przygotowujący do pracy na stanowisku kucharza, kucharki. Łączna wartość projektu to 143 tysiące złotych. Wracamy na półkę z polską muzyką. Duet Kasia Kowalska, Sanach. Posłuchajmy. Za 13 minut, za 14, tak? Za 14 minut będzie godzina 20.

0: Johnny Cash. To jest Radio Nadzieja w środę za niespełna 8 minut. Godzina 20. Straż Miejska w Łomży zyskała nowego drona. Sprzęt o wartości blisko 50 tysięcy złotych został sfinansowany z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Bezzałogowy statek powietrzny będzie wykorzystywany do rozpoznawania i monitorowania zagrożeń, dokumentowania zdarzeń oraz wspierania działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, mówi komendant Straży Miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski.
1: Między innymi daje możliwość monitorowania infrastruktury krytycznej, mostów, przepustów, ujęć wody. Może być również używany podczas działań w sytuacjach kryzysowych, poszukiwaniach osób zaginionych bądź przeszukiwania trudno dostępnych terenów naszego miasta w poszukiwaniu chociażby osób bezdomnych czy też potrzebujących pomocy. Straż Miejska posiada 4 przeszkolonych pilotów dronów, którzy mają doświadczenie w tego typu statkach powietrznych.
0: Łomżyńska Straż Miejska ma już w swoim wyposażeniu drona do monitorowania jakości powietrza, który używany jest w sezonie grzewczym. Strażnicy za jego pomocą określają najbardziej wrażliwe rejony miasta, które są typowane do szczegółowych kontroli. Kilka chwil muzyki o 20:00 katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Cine era? Tak zmarnować się.
1: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
2: Wiktoria Małusz, zapraszam. W łomżyńskiej katedrze pojawiło się 18 tabliczek z kodami QR. Umieszczono je przy najważniejszych zabytkach świątyni. Wystarczy zeskanować kod telefonem, by wysłuchać opowieści o ich historii. Dzięki temu także osoby zwiedzające katedrę bez przewodnika mogą lepiej poznać jej skarby, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski.
3: Bardzo się cieszę, że w końcu QR-y w naszej katedrze zaistniały. Od bardzo wielu lat zastanawiałem się, jak udostępnić te wszystkie zabytki, które są w katedrze, żeby ktoś, kto przypadkowo nie w jakiejś zorganizowanej grupie przybywa do naszej katedry i nie ma przewodnika, żeby mógł sam dowiedzieć się na temat właśnie skarbów naszej świątyni. Każdy posiada telefon i za pomocą właśnie telefonu może sobie odtworzyć to opowiadanie, które na temat danego zabytku jest zawarte w tym kodzie.
2: Do powstania kodów przyczyniło się wiele osób, dodaje dziekan.
3: Taką inspiracją największą to dał ksiądz Rafał Orzechowski, który wpadł na pomysł, by właśnie tym, który oprowadza po katedrze, jest ksiądz Jan Wojsławski, pierwszy proboszcz tej świątyni przed 500 laty. Same kody to znak graficzny opracowali państwo Teresa i Przemysław Adamowscy. Nagranie odbyło się w studiu Radia Nadzieja, za co jestem bardzo wdzięczny, a dokonali tego i także muzyczne opracowanie dokonali aktorzy teatru lalki aktora.
2: Jak skorzystać z kodów QR w katedrze łomżyńskiej? Wystarczy włączyć aparat w telefonie, skierować go na kod i kliknąć wyświetlony link. W ten sposób można poznać historię świątyni.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież przypomniał, że 27 września przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież zaapelował, by otoczyć ich pomocą, szczególnie dzieci i młodzież.
4: Papież wskazał, że najmłodsi są najbardziej bezbronni. Apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką. Papież zwrócił uwagę, że często tracą oni życie na szlakach migracyjnych, a wielu pada ofiarą wyzysku i przemocy. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień.
2: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: Będzie czas na rozmowę, poznanie nowych osób i pytania o wiarę, także te, które dotąd trudno było zadać. Przy łomżyńskiej katedrze rusza kolejna edycja kursu Alfa. Do udziału zaprasza ksiądz Grzegorz Kierski, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży.
5: Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy okazuje się w badaniach, że coraz więcej osób czuje się przewlekle zmęczona, traci gdzieś pozytywne spojrzenie na świat, a wiemy, że przybywa nieraz powodów do tego zmartwienia, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby odzyskać radość z życia, odzyskać przede wszystkim to, co nadaje sens życiu i przede wszystkim motywuje nas do tego, żeby podejmować się trudów codziennego dnia. Kurs Alfa pomaga nie tylko pogłębić wiarę, pogłębić wiedzę, ale też spotkać się z wartościowymi ludźmi.
2: Kurs Alfa to cykl spotkań połączonych z wykładami, dyskusją i wspólnym posiłkiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 18:45 w domu parafialnym przy łomżyńskiej katedrze.
1: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Działa 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Pogotowie duchowe to możliwość rozmowy z księdzem dla osób, które potrzebują wsparcia, przeżywają kryzys lub szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Wystarczy zadzwonić, by po drugiej stronie usłyszeć głos kogoś gotowego do wysłuchania. O inicjatywie mówi ksiądz Robert Clemens z Pogotowia Duchowego. Posłuchajmy.
1: Pogotowie duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Z księdzem, bo to jest istotne. Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie. Od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie. I duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
0: Inicjatorem i pomysłodawcą Pogotowia Duchowego jest krakowski kapucyn, ojciec Benedykt Pączka. Infolinia działa już od 2012 roku, dodaje ksiądz Robert Clemens.
1: Pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca kapucyna, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek, który powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać.
0: Z pogotowia duchowego może skorzystać każdy, kto potrzebuje rozmowy. Kontakt do dyżurujących kapłanów można odnaleźć na stronie internetowej pogotowieduchowe.pl. Jest 17 minut po 20, to oznacza, że po krótkiej chwili muzyki, a będzie to Tomek Kamiński, rozpoczniemy modlitwę różańcową w Radiu Nadzieja i jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, rozważać poszczególne tajemnice na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne, 512 123 502 albo drugi podobny numer 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Panie Jezu Chryste, podczas naszej modlitwy różańcowej stajemy przed Tobą, aby wraz z Twoją bolejącą Matką rozważać tajemnice bolesne Twojej świętej męki. Chcemy towarzyszyć Ci w ogrójcu, na biczowaniu, przy cierpieniu korony ścierni, na drodze krzyżowej i pod krzyżem na Golgocie. Zgadzając się na ten czas modlitwy, pragniemy przepraszać za grzechy nasze i całego świata. Dzisiejszą modlitwę łączymy ze wspomnieniem świętego ojca Pio, który na własnym ciele przez 50 lat nosił ślady Twojej męki. On, zakochany w krzyżu i w różańcu, uczy nas, że cierpienie znoszone z miłości do Ciebie ma moc zbawczą. Za Jego wstawiennictwem prośmy o łaskę cierpliwości w naszych codziennych utrapieniach oraz o odwagę do wiernego stania przy Tobie, gdy przychodzi godzina próby. W tym świętym czasie przynosimy Ci nasze intencje, prosząc o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy złożyli przysięgę abstynencji, aby trwali w swoich postanowieniach. Polecamy sprawę trzeźwości w naszej ojczyźnie, kierujących naszą ojczyzną, aby byli zatroskani o jej dobro, czynili wszystko, co służy trzeźwości Polaków. Polecajmy wszystkich chorych, cierpiących, wszystkie intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Panie Jezu, w ciszy Ogrodu Oliwnego doświadczasz opuszczenia, lęku i krwawego potu. Twoi najbliżsi uczniowie zasnęli, a Ty w samotności wypowiadasz słowa: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Święty Ojciec Pio spędzał długie godziny na nocnej modlitwie, dobrze znając smak duchowej walki i samotności.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Św.

0: z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Teresa z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Niewinny baranek zostaje przywiązany do słupa i nieludzko skatowany. Każde uderzenie biczem to cena za nasze grzechy, nieczystości, egoizmu i szukania własnej wygody. Ojciec Pio przez dekady znosił fizyczne cierpienia stygmatów oraz ataki złego ducha, łącząc swój ból z Twoim biczowaniem o Chryste.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Szyj, amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
3: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Żołnierze wciskają na Twoją głowę koronę z ostrych cierni. Zamiast królewskiego hołdu otrzymujesz szyderstwa i policzkowanie. Królu Wszechświata, cierpisz w milczeniu. Ojciec Pio również doświadczał niezrozumienia, oszczerstw i zakazów ze strony ludzi, a nawet instytucji Kościoła, które znosił w pokorze i posłuszeństwie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Panie Jezu, bierzesz na swoje ramiona ciężką belkę krzyża. Upadasz, ale podnosisz się z miłości do nas. Na tej drodze spotykasz Matkę, Weronikę i Szymona. Ojciec Pio spędzał po kilkanaście godzin dziennie w konfesjonale, pomagając tysiącom penitentów dźwigać i zrzucać ciężar ich własnych krzyży i grzechów.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Wyciągasz ręce na krzyżu i pozwalasz się przebić. Umierasz, wybaczając swoim oprawcom i oddając nam swoją Matkę za opiekunkę. Po Twoim krzyżem stoi Maryja. Ojciec Pio codziennie przeżywał tę samą ofiarę Golgoty podczas sprawowania mszy świętej, na której płakał nad tajemnicą Twojej miłości.
4: Oje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Przejamen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Po Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Życzę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radiosłuchaczy. A w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Cecylia,
4: Ewa.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

i Jacek Dewódzki wraz z przyjaciółmi. Jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja na koniec godziny, a kolejną godzinę, bo już mamy 21, rozpoczniemy od apelu jasnogórskiego i na koniec tego środowego, wrześniowego, już jesiennego dnia, bo dziś rozpoczęliśmy jesień. Wyśpiewajmy, Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego. Mówił papież na audiencji ogólnej, podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
2: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
1: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego Josemarii Escrivy, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny, prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło „Małżeństwo rodzi życie”. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
1: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
2: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: że cię mam przy sobie.
1: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja. 103,6 FM.

Czerwoną górę dobrze znam, nie? I wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie wójcie, zaczniemy może od takich tematów przyjemnych dla samorządu, bo gmina znalazła się wśród beneficjentów funduszy europejskich dla Podlaskiego. Niedawno podpisaliście umowę. Tutaj chodzi o mechanizm, sobie przygotowałem taką ściągę rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Co to konkretnie oznacza? Na co otrzymaliście te pieniądze? No i przede wszystkim, jak duża to jest kwota?
2: Jest to kwota 143 tysiące, z czego około 18 tysięcy to wkład własny, ale wkład własny, który rezerwujemy w postaci lokali, pomieszczeń, czyli taki bezkosztowy praktycznie, a rzeczowy. No, program służy przede wszystkim aktywizowaniu mieszkańców gminy. Tych mieszkańców, którzy są długotrwale bezrobotni, tych, którzy wymagają pewnego wsparcia. Program jest oczywiście realizowany przez gminę Kolno już od kilku dobrych lat. Jest to jakaś taka następna edycja, gdzie w tym akurat wniosku obejmujemy grupę 18-osobową, którą chcemy przeszkolić w kilku takich dziedzinach. Przede wszystkim 6 będzie specjalizowało się w robotach budowlanych. 6 osób również będzie asystentem osoby niepełnosprawnej, co jest bardzo ważne, ponieważ mamy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które funkcjonuje i też chcemy sobie wychować niejako to zaplecze osób, które mogą w przyszłości ewentualnie również podejmować pracę w tym centrum, prawda?
1: Czyli te osoby będą przystosowane do tego, wyszkolone, żeby właśnie w takich instytucjach jak Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne pracować.
2: Dokładnie. No, my podchodzimy do pewnych spraw w sposób bardzo taki logiczny. Nasze działania jedne wynikają z drugich. Konsekwencją oczywiście tego, że chcemy mieć wykwalifikowaną kadrę taką rezerwową nawet na wszelki wypadek, jest realizacja tego wniosku i właśnie tych działań, które tutaj są. Oczywiście wniosek zakłada również zakup materiałów budowlanych, bo przecież te osoby, które będą szkolić się jako budowlańcy, muszą na czymś ćwiczyć, pracować. Także jest to ze wszechmiar działanie jak najbardziej dobre, ponieważ no, służy naszym mieszkańcom.
1: A było, jakby powiedzieć, duże zainteresowanie wśród mieszkańców, żeby do tego projektu w ogóle przystąpić? Czy może te osoby, które no, są w jakimś kryzysie, nie chciały za bardzo pomocy?
2: Panie redaktorze, to już jest któraś edycja z kolei takiego działania, które podejmujemy. Nigdy nie mieliśmy problemu z rekrutacją. Zawsze tych osób było, ale też oczywiście to, o czym pan mówi, różne jest podejście, prawda? Niektórzy, którym wsparcie nam wydawałoby się, że powinno być udzielone bezapelacyjnie, że te osoby nie powinny mieć żadnych wątpliwości, żeby w takim działaniu uczestniczyć, z różnych powodów nie chcą. No, ale oczywiście
1: udało się tę 18 skompletować bez problemu. Tak?
2: Nigdy nie było z tym żadnego problemu. No i my też sądujemy, komu ta pomoc byłaby bardziej wskazana i wręcz czasami namawiamy, bo ktoś ma jakieś takie hamulce dotyczące udziału w projekcie, nie wie, co traci generalnie, więc naszym zadaniem jest też przedstawić takie argumenty, które by go skutecznie zachęciły do tego, aby brać w tym udział.
1: Panie wójcie, w tej chwili też, no między innymi na terenie gminy Kolno, również innych pobliskich samorządów jest realizowany projekt. Projekt, o którym już rozmawialiśmy tutaj u nas na antenie, Pisa na Rew, czyli nowy szlak turystyki wodnej, który ma sprawić, że no, te miejsca turystyczne, ale też do rekreacji na terenie kilku samorządów, również kilku samorządów wojewódzkich, bo to są samorządy wojewódzkie zaangażowane, ożywią na nowo. No właśnie i chciałem zapytać o to, jaki w tej chwili, we wrześniu, mamy stan realizacji tych inwestycji w pana samorządzie, bo wiem, że no co jakiś czas pewne umowy są podpisywane.
2: Tak, my co jakiś czas wracamy właśnie do tego programu, do programu PISA w naszych rozmowach, dlatego że rzeczywiście To wszystko jest bardzo dynamiczne. Ten projekt zakłada wybudowanie 4 takich miejsc na terenie gminy Kolno i oczywiście te działania są etapowane. W tej chwili jesteśmy już po wybudowaniu drogi w miejscowości Wincenta. W tej chwili przysposobiamy taką drogę gruntową, również łączącą Kozioł z Wincentą po drugiej stronie rzeki. W tej chwili budujemy również parking w miejscowości Kozioł. Także te działania są cały czas podejmowane i już w tej chwili wyłaniamy wykonawców na pozostałe części tego projektu i myślę, że bez problemu oczywiście dokonamy wyboru, chociażby napawa mnie akurat takim nastawieniem to, że jest bardzo dużo zapytań, oferenci zgłaszają się, więc zainteresowanie jest i myślę, że za jakieś 2 tygodnie już będziemy mieć podpisywane umowy.
1: Czyli nie ma tak, że przedsiębiorcy się nie zgłaszają do przetargów? Wprost przeciwnie, macie z czego wybierać.
2: No tak, w tej chwili obserwujemy jednak taką sytuację na rynku, gdzie jednak oferenci, wykonawcy szukają zleceń. Jest to dla nas dobra sytuacja, dla inwestorów, prawda? Ponieważ właśnie nie narzekamy na brak zainteresowania z jednej strony, a z drugiej strony jest to też taka szansa na zakontraktowanie wykonania usługi, zadania po takich cenach, które dla nas są bardzo zadowalające.
1: Oczywiście, panie wójcie, porozmawiajmy też o innych inwestycjach, o takich inwestycjach już bardziej lokalnych, ale wiem, że ważnych dla gminy i pewnie też dla Sołec. Mówię o Funduszu Sołeckim, no bo wrzesień to jest taki miesiąc szczególny, kiedy są wybierane projekty do tej realizacji w przyszłym roku. Mamy 23 września, więc podejrzewam, że już pewnie większość sołectw jakieś te swoje projekty wybrała.
2: Panie redaktorze, jestem już po wszystkich spotkaniach z Funduszu Sołeckiego. Staram się być na każdym, ponieważ uważam, że spotkanie z mieszkańcami danej miejscowości jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala mi zapoznać się z ich oczekiwaniami. Jest to możliwość rozmowy z mieszkańcami, gdzie też mogę wytłumaczyć, przedstawić sytuację obecną gminy, działania w gminie. No i oczywiście zapadają bardzo ważne, kluczowe decyzje na następny rok budżetowy dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych miejscowościach.
1: A przepraszam, ile jest tych miejscowości u was?
2: 45 miejscowości. 45. Także miesiąc września dla mnie jest niesamowicie pracowity, ponieważ odwiedzić wszystkie miejscowości. Jest to działanie logistycznie dość karkołomne, ale bardzo ważne. Ja do tego przywiązuję ogromną wagę właśnie. Natomiast jak mógłbym podsumować ten cykl spotkań, to powiem, bo moja opinia jest od kilkunastu lat taka sama. Jestem bardzo podbudowany odpowiedzialnością mieszkańców za los ich małych ojczyzn. Potrafią w sposób bardzo mądry, odpowiedzialny i racjonalny gospodarować tymi środkami, które są przypisane dla danej miejscowości na następny rok. No i szereg działań, które będziemy podejmować, spowoduje, że na pewno komfort życia mieszkańców się poprawi.
1: A może już pan wójt powiedzieć, co mniej więcej wybraliście do realizacji w przyszłym roku, w jakich sołectwach?
2: Panie redaktorze, jest to praktycznie zakres podobny jak co roku. Ja tylko mogę tak bardzo ogólnie powiedzieć. Są to na przykład takie działania, które polegają na tworzeniu projektów technicznych budowy dróg, linii oświetleniowych, zakup materiałów na budowę drogi bądź też poszerzenie pobocza. Oczywiście mówimy tutaj o niewielkich przedsięwzięciach. Drogi 100 metrów bieżących, 150 metrów
1: takie
2: bieżących.
1: Krótkie odcinki,
2: ale bardzo ważne. I możemy to właśnie własnym sumptem robić. Ogrodzenia, miejsc takiej integracji społecznej, dokoptowywanie jakichś elementów placu zabaw, siłowni, również zakup działki na takie właśnie cele, również budowa altan. Także tych działań jest naprawdę żwirowania, wytyczania dróg. Tych działań naprawdę jest bardzo dużo i one w różnych miejscowościach z uwagi na różne potrzeby mieszkańców są po prostu zgłaszane, uchwalane. Ja to umieszczam w projekcie budżetu na rok następny. Radni głosują, zatwierdzają, i po prostu realizujemy. Mechanizm wydawałoby się bardzo prosty, aczkolwiek niesamowicie skuteczny, ponieważ on powoduje, że nasi mieszkańcy mają takie przeświadczenie, że mają wpływ na to, co się dzieje w ich miejscowościach. Mhm, tak. I jako, że ten Fundusz Sobecki funkcjonuje od roku 2015, to w tej chwili naprawdę mogą już efekty, dobre efekty,
1: no tak,
2: obserwować i oceniać.
1: Właśnie chciałem o to zapytać, panie wójcie, czy przez te 11 tak, lat od 2015 roku ta aktywność mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego zapewne wzrosła. Chciałem zapytać, czy to był taki proces żmudny, żeby ich przekonywać do tego, aby te swoje projekty zgłaszali, czy raczej jak pan by teraz się cofnął do 2015 roku, no to od początku mieszkańcy byli chętni, żeby ten fundusz w ogóle w gminie istniał?
2: Panie redaktorze, jest to bardzo ciekawe takie studium społeczne, powiedziałbym, ponieważ na początku nasze spotkania miały niesamowitą temperaturę, ponieważ mieszkańcy domniemali może, że ten Fundusz Sołecki jest, za chwilę może go nie być, więc jak w tym roku nie przeznaczymy, nie wygramy z inną może jakąś ofertą innych mieszkańców, żeby zrealizować coś, to już później się nie uda. Ja natomiast wprowadziłem taką jakby nie zasadę, no ale takie zapewnienie, że ten Fundusz Sołecki będzie. To nie jest meteor, który się pojawia i znika. I to spowodowało, że w tej chwili nasze spotkania od kilku dobrych lat są spokojne. Mieszkańcy przychodzą z gotowymi propozycjami. Mało tego, w bardzo wielu miejscowościach, tak jak na przykład Czerwone, czy Niksowizna, czy inne miejscowości, spotykają się wcześniej i ustalają, jakie zadania chcą realizować. Także muszę powiedzieć, że w tej chwili realizacja Funduszu Sołeckiego na etapie podejmowania uchwał, co będziemy robić w następnym roku, odbywa się po pierwsze bardzo sprawnie i w takiej atmosferze spokoju i zgody, powiedziałbym.
1: Czyli w większości tych sołectw to wygląda tak, że nie ma jakichś takich sporów, że ludzie są, powiedzmy, skłóceni o to, ci chcą to, ci tamto realizować, tylko to raczej jest taka atmosfera konsensusu, tak?
2: Różnie to bywa.
1: Okay.
2: Różnie to bywa. Generalnie, ogólnie to rzeczywiście na zasadzie zgody i konsensusu, ale czasami zdarzy się taka sytuacja, że ktoś chce przeforsować swój pomysł, a to jest demokracja. Większość decyduje, prawda, zebranych, co będzie realizowane. Ale muszę powiedzieć, że nawet gdy ten postulat, ta prośba, wniosek zgłaszany przez kogokolwiek nie przejdzie, to zapadają bardzo ważne decyzje. Właśnie, że dobra, w porządku, w tym roku będziemy realizować zadania takie i takie, natomiast w następnym roku już się pochylimy nad tym wnioskiem i on będzie realizowany. I to jest budujące. To jest dobre.
1: A ja tak kończąc już ten temat Funduszu Sołeckiego, jeszcze dopytam, w przyszłym roku jaką kwotę możecie na niego przeznaczyć?
2: Przeznaczamy 1 200 000 zł, ponad 1 200 000 zł. Panie redaktorze, dla nas Fundusz Sołecki jeszcze ma inny wymiar, bo oprócz tego, że naprawdę robimy w każdej miejscowości jakieś fajne działania, to po rozliczeniu roku my mamy 20, nawet do 30% zwrotu, więc jest to też potężny zastrzyk. Za poprzednie rok gmina Kolno uzyskała za rok 2025 ponad 200 000 zł. Jest to duża kwota, którą ja mogę przeznaczyć na przykład na dosprzętowienie naszego parku maszyn, czyli zwiększam potencjał techniczny po to, aby lepiej wykonywać następne zadania.
1: Oczywiście. Panie wójcie, też chciałem porozmawiać o temacie najmłodszych gminie Kolno. Macie punkty przedszkolne. Wiem, że kończy się, tak, remont pomieszczeń w miejscowości Czerwone. Jak duże tam zmiany zajdą albo zaszły?
2: Panie redaktorze, w obszarze oświaty, w obszarze budowania oferty dla najmłodszych w ostatnich latach na terenie gminy Kolno dzieje się naprawdę bardzo dużo. W tej chwili mamy przedszkole samorządowe, które jest na 50 miejsc, a uczęszcza 46, praktycznie pełna obsada. Mamy dwa punkty przedszkolne w miejscowości Zabiele, 19 dzieci, w miejscowości Czerwone 13 dzieci uczęszcza w w punktach przedszkolnych. No i oczywiście ostatnie nasze dziecko to kluby dziecięce, które powstały w miejscowościach Lachowo i Zabiele. I tutaj też oferta na 8 miejsc docelowo w każdym, a mamy w Zabielu 6 miejsc i 4, za chwilę 5 dziecko w miejscowości Lachowo. Czyli ta oferta jest. Mieszkańcy mogą korzystać i korzystają. Aczkolwiek korzystając z faktu, że jestem tutaj, naprawdę bardzo zachęcam rodziców, młodych rodziców do korzystania z tej oferty. Oddanie dziecka od roku do trzeciego roku życia do klubu dziecięcego pozwoli rodzicom też zupełnie inaczej funkcjonować na rynku zawodowym, a dziecko będzie miało, bo ma no niesamowicie dobre warunki funkcjonowania, przebywania, bo to są pomieszczenia nowoczesne, wyposażone, z doskonałą opieką, więc tutaj zachęcam, aby korzystać z tego dobrodziejstwa, bo okres rozwoju dziecka od roku do trzeciego jest bardzo ważny, a tam, w tych klubach dziecięcych jest on jeszcze stymulowany no, obecnością innych dzieci. To jest bardzo ważne. Te bodźce pozwalają dzieciom też zupełnie inaczej się rozwijać, dlatego taki mój apel, mamy jeszcze rezerwy, możemy przyjąć, proszę z tego, szanowni mieszkańcy gminy Kolno, korzystać.
1: I to tak z dnia na dzień możecie praktycznie przyjąć te dzieci,
2: oczywiście,
1: tak?
2: Oczywiście. No tutaj akurat w miejscowości Lachowo w tej chwili dziecko będzie na zasadzie takiego pobytu adaptacyjnego, bo już od lutego przyjdzie i my tą obsadę mamy planowaną. W Zabielu siódme dziecko za chwilę też przyjdzie, dojdzie. Także tutaj niejako liczebność się poprawia generalnie, no ale my rezerwy jeszcze mamy, dlatego apeluję, aby naprawdę z tego korzystać, bo dzieci na terenie gminy Kolno w takim

0: przebywają naprawdę w niesamowicie dobrych, komfortowych, pięknie wyposażonych pomieszczeniach i kończymy remont całkowicie oddzielnego budynku w miejscowości Czerwone, w szkole w Czerwonem, gdzie ten budynek będzie tylko i wyłącznie na potrzeby dzieci z punktu przedszkolnego. Więc tutaj naprawdę możliwość zaproponowania bogatej oferty, a te działania podejmujemy ze szczególną pieczołowitością, ponieważ zależy nam bardzo na tym, aby do punktu przedszkolnego w Czerwonem trafiały dzieci tych rodziców, którzy mieszkają w Czerwonem, pracują w Kolnie, bo bardzo często wożą dzieci do przedszkola, do klubu dziecięcego, do żłobka, do miasta. Natomiast my taką ofertą dysponujemy. Mając na miejscu, jest to inna sprawność również, prawda? Zwłaszcza, że oferujemy również opiekę 9-godzinną. Także tutaj dajemy takie możliwości rodzicom tych dzieci, aby naprawdę ich aktywność zawodowa absolutnie na tym nie ucierpiała, a właśnie, żeby mogli się bardziej rozwijać zawodowo rodzice.
1: Panie wójcie, to tyle o teraźniejszości. Powiedzmy teraz troszeczkę na koniec naszej rozmowy chciałbym przejść do kwestii historycznych, no bo gmina Kolno widać dba o pamięć historyczną. W niedzielę kolejna 87. rocznica rozformowania 110. Pułku Ułanów w Wianowie. I wiem, że jak co roku jako samorząd no, przygotowaliście z tego powodu dosyć spore uroczystości.
0: Tak, jest to kontynuacja tych uroczystości od kilkunastu lat. Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Wianowie 110 zapasowy punkt Ułanów jest dla nas taką okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji w Warszawy żołnierze 110 zapasowego pułku Ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza, która w tej sytuacji beznadziejnej, wydawałoby się, gdzie zostaliśmy zaatakowani przez Niemców 17 września przez Rosjan, gdzie Warszawa skapitulowała, wydawałoby się, że już nie ma żadnej nadziei na kontynuowanie państwa polskiego, oczywiście. Więc a jednak te decyzje zapadły i to jest niesamowicie ważne. I to chcemy podkreślać, że właśnie ta specyfika narodu polskiego, gdzie nigdy nie pogodzimy się z utratą niepodległości, nawet w sytuacjach najbardziej beznadziejnych, podejmujemy jednak tą walkę po to, aby walczyć o ojczyznę. I my to również w tym roku kontynuujemy. Rozpocznie się o godzinie 13:00 mszą świętą, polową mszą świętą. Następnie jakieś przemówienia, oczywiście okoliczności składanie wieńców zniczy przy pomniku. No i jak zwykle pokaz, który nasze stowarzyszenie kawaleryjskie Zagończycy
1: w tamtym
0: przygotowuje.
1: Roku była inscenizacja bitwy z Niemcami. W tym roku też rozumiem coś podobnego.
0: Na pewno będą takie również elementy, tak. Na pewno będą, wystąpią.
1: Panie wójcie, jeszcze tak na koniec chciałem też wspomnieć, bo powiedział mi pan tutaj przed wejściem na antenę, że niebawem bardzo zasłużony, można być mieszkaniec gminy Kolno, zostanie pochowany w państwowym pogrzebie. Chodzi oczywiście o kapitana Antoniego Wieczorka, kapitana Armii Krajowej. Kiedy ten pogrzeb się odbędzie? Może gdyby pan wójt tak w paru zdaniach poinformował.
0: No właśnie, już w 29 września o godzinie 11 będzie odprawiona uroczysta msza święta i o godzinie 12 już będzie pochowanie szczątków na cmentarzu w Borkowie z udziałem wojska, z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście mieszkańcy Borkowa. No, chcemy godnie pochować mieszkańca Borkowa, Kutuzowa, który został zamordowany w roku 45.
1: Czyli po ponad 80 latach dopiero
0: Żołnierza Armii Krajowej.

0: który walczył o niepodległość, został w 1945 roku aresztowany i w więzieniu w Lublinie zamordowany po prostu i pochowany na cmentarzu właśnie w Lublinie. W 1919 roku szczątki zostały odnalezione, zidentyfikowane i rodzina wystąpiła z prośbą o przeniesienie szczątków do tutaj, do Borkowa, do rodzinnej miejscowości i właśnie ta uroczystość odbędzie się 29 września.
1: Tak więc zapraszamy oczywiście mieszkańców gminy Kolno i nie tylko, którzy chcieliby oddać kapitanowi Wieczorkowi ostatni hołd do uczestnictwa w tych uroczystościach, a my dzisiaj tutaj postawimy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan wójt Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem jest dziś pani Adrianna Dzięgielewska, logopeda i psycholog dziecięcy, twórczyni kanału Instrukcja Obsługi Dziecka i autorka książki Maluch przed ekranem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy da się dziś wychowywać dzieci bez ekranów?
2: Da się, ale nie powiem, że jest to łatwe. To wymaga ogromnego wysiłku, ogromnej konsekwencji, ale naprawdę warto to zrobić.
1: Doprecyzujmy, bez ekranów, czyli nie tylko bez telefonów, ale także na przykład bez telewizora w tle?
2: Bez telewizora w tle, bez radia w tle, bez grających zabawek, bo teraz też są takie popularne zabawki, które robią wszystko za dziecko, tylko wystarczy jeden ruch palcem. Ogólnie chodzi o wszystkie zabawki i wszystkie sprzęty, które dają bardzo dużą ilość zbędnych bodźców, czy to wzrokowych, czy słuchowych.
1: Za chwilę przejdziemy do bajek, bo one wzbudzają najwięcej emocji, ale zatrzymam się na chwilę przy tych zabawkach, ponieważ na ich opakowaniach często widzimy, że to są zabawki, nie wiem, sensoryczne, interaktywne, wspierające rozwój dzieci. Tak nie jest?
2: Tak jest napisane i tutaj się zgadzam, ale to, że jest jakiś napis na pudełku, nie oznacza, że jest on zgodny z prawdą. Zabawki interaktywne, które działają na baterie, działają na jeden ruch palcem i zabawka robi wszystko za dziecko. Mówi, śpiewa, gra. No, nie jest zabawką rozwijającą, bo dziecko jedyne, co musi zrobić, to wyciągnąć jeden palec, a jest to umiejętność z pierwszego roku życia, więc nie jest to oznaka geniuszu, tylko po prostu są to zabawki, które przyciągają uwagę dziecka, są wygodne dla rodzica, bo dziecko jest w stanie się dłuższą chwilę zająć samo sobą, ale bardziej rozwijają zabawki takie, przy których dziecko musi samo coś wymyślić, wziąć klocek do ręki, zastanowić się, co z nim zrobić, postawić jeden na drugi, rozrzucić wieżę, poradzić sobie z frustracją, która się pojawia, zacząć od początku.
1: Uderzyć łyżką o garnek na przykład czasem, przysypać kaszę.
2: Najprostsze rzeczy i to jest właśnie sensoryczne. Jak przesypujemy kaszę, wkładamy rączkę do tych fasolek, do jakichś groszków, dziecko to odczuwa i to jest rozwijające. A jeżeli dziecko używa tylko jednej opuszki palca, to nie rozwija.
1: Ja dostałam takiego misia dla mojego dziecka, które ma rok i 7 miesięcy. Misia, który jak się naciśnie, to on mówi nazwy owoców po angielsku. I tak się zaczęłam zastanawiać, po co rocznemu dziecku coś takiego.
2: Tak. I właśnie nie dość, że to są wyrazy w innym języku, gdzie dziecko nie ma kontekstu. Po prostu są to dźwięki, które dziecko oczywiście może zapamiętać i powtarzać, tylko to nie jest na tyle rozwijające, że dziecko nie rozumie, co mówi. I samo powtarzanie wyrazów nie jest oznaką tego, że dziecko rozwija się prawidłowo. I te wszystkie zabawki, te właśnie misie gadające, śpiewające, one działają na bazie, tak bardzo upraszczając, prawej półkuli, która odbiera wszystko jako całość, jako melodię. Więc dziecko może na przykład powtórzyć cały alfabet, ale nie rozumie, co mówi. Dziecko działa wtedy jak taka papuszka, która powtarza, a nie rozumie.
1: Coś, co bardzo mocno mną wstrząsnęło, czy w jakiś sposób dotknęło, to co napisała pani we wstępie książki o dzieciach, które nie reagują na imię, ale reagują na dźwięk powiadomienia w telefonie. I to są sytuacje, które spotyka pani w gabinecie?
2: Tak, i z każdym rokiem niestety jest coraz więcej takich dzieci. I są to dosłownie maluszki, które dopiero zaczynają raczkować. I pierwsze, co robią w gabinecie, w którym jest naprawdę masa bardzo atrakcyjnych zabawek, to raczkują w stronę torebki mamy i sięgają po telefon. I nie dość, że sięgają po telefon, to jeszcze wiedzą, jak go odblokować. I wtedy oczywiście rodzice mówią, ojej, on nigdy tak nie robi, w ogóle pierwszy raz to zrobił. No ale wiadomo, że tak nie jest.
1: Oczywiście, że tak. Jeśli dziecko zna ruch scrollowania, to później próbuje scrollować też w książeczkach takich tradycyjnych.
2: Tak, ale scrollowanie to jedno, ale na przykład taki maluszek wie dokładnie, gdzie kliknąć, żeby pominąć reklamę na YouTubie.
1: I to już jest zatrważające. Też zwraca pani uwagę w książce, że to często nie wynika ze złej woli rodziców.
2: Absolutnie nie wynika ze złej woli rodziców. Tutaj jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o ocenianie czy wywoływanie poczucia winy, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rodzice mieli świadomość, a wiadomo, że my korzystamy z tego, co jest dla nas jak najbardziej dostępne. I telefon ma każdy z nas w kieszeni. Jeżeli dziecko zaczyna płakać w miejscu publicznym, to jest tak olbrzymia presja społeczna, żeby uciszyć to dziecko, żeby uniknąć tych spojrzeń, tych komentarzy pod nosem, że rodzic po prostu odruchowo podaje ten telefon. Tak samo w domu, jeżeli rodzic ma do wyboru albo ugotować obiad, albo nie ugotować obiadu, no to wiadomo, że włączy bajkę, żeby mieć chwilę spokoju i zrobić te wszystkie czynności, które trzeba w domu wykonać.
1: Albo na przykład niejadek, który nie chce zjeść obiadku i z telefonem przed nosem zjada. Tylko czy to jest świadome jedzenie? Dlaczego nie podawać na przykład telefonu dziecku podczas jedzenia?
2: Jest to sposób, który działa, bo dziecko wtedy je bez zastanawiania się tego, co robi, bo uwaga jest przekierowana na ekran i wtedy dziecko rzeczywiście może zjeść więcej i może zjeść w ogóle. Tylko w jedzeniu nie chodzi o to, żeby dziecko było najedzone, tylko żeby wiedziało, co robi, jak to smakuje, jaką ma konsystencję, żeby się oswajało z tymi wszystkimi smakami, bo dziecko wpatrzone w ekran tego wszystkiego nie jest w stanie zakodować. Jego mózg nawet nie dostaje tego sygnału, że już mam dość, już jestem najedzony. I dziecko jest w ten sposób przekarmiane, stąd też są takie problemy z nadwagą, z otyłością wśród dzieci, bo nie dość, że ekran, to jeszcze ciągłe przekąski. Na każdym kroku dziecko musi mieć coś w rączce i chrupać, a później rodzic mówi, że moje dziecko nie chce zjeść obiadu. No nie chce zjeść, bo jest najedzony.
1: Proszę to wytłumaczyć wielu babciom.
2: Oj, też właśnie temat dziadków jest tematem trudnym dla młodych rodziców. I na przykład w mojej książce jest list do dziadków a propos ekranów, tych grających zabawek, który tłumaczy dziadkom, bo dziadkowie też nie rozumieją, wychowywali się w innych czasach, nas wychowywali w innych czasach. I dla nich zabawka, która jest na baterię, która się rusza, która śpiewa i ma światełka, jest czymś bardzo nowoczesnym i takim bardzo atrakcyjnym dla dziecka. I oni chcą być dobrymi dziadkami, chcą rozpieszczać wnuki, tylko że trzeba im wytłumaczyć, że to, że coś jest w sklepie i jest tak fajnie reklamowane, to nie znaczy, że jest to prawda i że jest to zdrowe dla dziecka.
1: A jak to jest z tymi bajkami w telefonie, czy też włączanymi w telewizorze? Kiedy można je włączyć, po co i na jak długo?
2: To też jest bardziej skomplikowany temat, bo wszyscy mówią tak naprawdę, że to są drugie urodziny. Taki moment, w którym dziecko rzeczywiście może te ekrany zacząć poznawać. Tylko, że ja jako osoba, która pracuje na co dzień z małymi dziećmi, wiem, że dwulatek dwulatkowi nie jest równy. I może być dwulatek, który naprawdę bardzo fajnie się komunikuje, super się rozwija, ale może być też takie dziecko, które mówi maksymalnie jedno, dwa słowa i ma duże trudności z rozwojem. Więc zamiast patrzeć na konkretny wiek dziecka, wolałabym patrzeć na to, jak się dziecko rozwija. I dla mnie takim absolutnym minimum, do którego powinien dążyć każdy rodzic, jest danie dziecku narzędzia do komunikacji. Czyli jeżeli dziecko jest w stanie już mówić swobodnie całymi zdaniami, zadawać własne pytania, jest w stanie opowiedzieć, co zobaczyło, to są pierwsze sygnały, że dziecko może zacząć oglądać bajki. Wcześniej nie ma to najmniejszego sensu, szczególnie u dzieci, które mają trudności rozwojowe, bo ekran nie daje żadnych korzyści, a może jeszcze bardziej ten rozwój opóźniać albo zaburzać.
1: Bo trzeba to powiedzieć wprost, ekrany mają wpływ na rozwój mowy dzieci.
2: Ekrany mają wpływ na ogólny rozwój dzieci, nie tylko na rozwój mowy. Na przykład są badania, które wskazują, że takie dzieci, które miały zbyt wczesny albo nadmierny kontakt z ekranami, mają zwolniony przebieg rozwoju intelektualnego, problemy z koncentracją, impulsywnością, nadpobudliwością, może być obniżona sprawność motoryczna, bo jeżeli dziecko siedzi przed ekranem, to się nie rusza, a jak się nie rusza, to nie ćwiczy sprawności. Mogą się pojawić problemy z zabawą, zwykłymi zabawkami. Ale to, co dla mnie jest ważne, jako dla osoby, która pracuje z dziećmi w spektrum autyzmu, to dzieci mogą mieć zachowania bardzo podobne do tych, które występują u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, ale to nie jest autyzm wywołany ekranami, tylko po prostu zachowania bardzo podobne. I różnica jest taka, że jeżeli dziecko ma taki zaburzony rozwój przez ekrany, to zrobienie detoksu od ekranów pozwala dziecku nadrobić zaległości. Przy tym prawdziwym autyzmie odstawienie ekranów za wiele nie pomoże i tutaj potrzebna jest bardzo intensywna terapia.
1: Jak szybko przy takim detoksie od ekranów zobaczymy efekty? Na przykład w przypadku dziecka rocznego czy dwuletniego, bo rozumiem, że jeśli mówimy o kilkulatku, no już nie mówię o, nie wiem, dziesięciolatku, to ten detoks jest znacznie trudniejszy niż w przypadku małego dziecka.
2: Detoks jest najłatwiejszy u najmłodszych dzieci. Bo to my decydujemy, jesteśmy w stanie odłożyć telefon do szafki. Niemowlak nie ma wzrostu koszykarza, więc nie sięgnie i mamy problem tak naprawdę rozwiązany. Ale jeżeli chodzi o pozytywne efekty detoksu, to nie powiem, że to się dzieje po jednym, po dwóch dniach. Chciałabym, ale tak nie jest. Pierwsze efekty są zauważalne po około 3-4 tygodniach. Takiego naprawdę całkowitego detoksu, bez bajek, bez tego telewizora w tle, bo dziecko musi mieć przestrzeń na to, żeby wyregulować układ nerwowy, który jest taki bardzo pobudzony od ekranów i mieć czas, żeby nadrobić zaległości. I to wymaga czasu niestety.
1: Opisuje pani przypadki rodziców, którzy narzekają, że dziecko na przykład dwuletnie skupia się na jakiejś zabawie czy zabawce 5 minut, a przy bajce siedzi 40 minut. Trzeba powiedzieć siedzi, bo to nie jest jakieś skoncentrowane oglądanie tej bajki. I też o czym mówię teraz rodzicom małych dzieci, moim znajomym, że skupienie uwagi na 5 minut na zabawie to wcale nie jest zły wynik.
2: To jest bardzo dobry wynik w zależności od wieku dziecka. Bo samo siedzenie przed ekranem nie ćwiczy koncentracji. Jest taki mit bardzo popularny, tylko że dziecko wpatrujące się w ekran patrzy dlatego, że biernie odbiera bodźce. To ekran robi wszystko za nie, bo tam się coś pojawi, pojawi się nowa postać, ekran cały czas się zmienia, pojawia się muzyka, wszystkie efekty dźwiękowe, które przyciągają uwagę dziecka i też ważne jest to, że taki maluch do około 3 urodzin działa głównie w trybie uwagi mimowolnej. Czyli on nie jest w stanie się skoncentrować specjalnie, bo coś go zainteresuje, tylko uwaga jest przyciągana natychmiastowo przez każdy silny bodziec. I tak jak na przykład jest niemowlaczek i zagrzechocze grzechotka i dziecko od razu tam spojrzy. Nie dlatego, że chce, tylko po prostu jego mózg tak działa. I to samo jest z ekranami. I dziecko rzeczywiście może siedzieć spokojnie i patrzeć w ekran, ale to nie znaczy, że odpoczywa, bo jego mózg działa w bardzo takim silnym pobudzeniu, żeby to wszystko przetworzyć, zauważyć. I tak naprawdę zabawa zwykłymi zabawkami wymaga od dziecka bardzo silnej koncentracji na tym, co robi. Czyli musi wziąć zabawkę, zastanowić się, poobracać, rzucić o ścianę, musi doświadczyć i musi robić to z pełną świadomością, bo zabawka leży i to dziecko musi nią działać. W ekranach jest odwrotnie, dziecko po prostu siedzi i patrzy.
1: Jest jeszcze jeden ważny aspekt, który porusza pani w tej książce, czyli ta presja społeczna związana chociażby z dziećmi przedszkolnymi, ich rodzicami. No dzieci mogą się czuć wykluczeni, bo nie będą znali postaci z bajek, ich powiedzonek, ich supermocy, którymi te postaci dysponują. I pani podpowiada w książce, jak radzić sobie z taką presją, bo to nie jest tak, że jeśli dziecko nie ogląda bajki, to już musi być wykluczone z grupy, która ogląda.
2: Poczucie wykluczenia nie dotyczy tak naprawdę dzieci, tylko dotyczy rodziców. Bo to my projektujemy swoje lęki na dzieci. I naprawdę żaden trzylatek nie buduje relacji z innym dzieckiem poprzez analizowanie odcinków bajki. Ono musi wiedzieć, jak się postacie nazywają, o co mniej więcej chodzi i to wystarczy. I w książce opisywałam też jeden przypadek dziecka, ale tych przypadków jest naprawdę bardzo dużo, gdzie rodzice przyszli i powiedzieli, że ich dziecko może być wykluczone, bo teraz jest popularna bajka z pieskami i oni nie chcą włączać tej bajki i co mają zrobić. No i podpowiedziałam, żeby zapoznali dziecko z bajką bez włączania bajki. Teraz mamy masę różnych przedmiotów, zabawek, plecaków, koszulek z postaciami z różnych bajek i możemy czytać książeczki, kupować kolorowanki, pokazywać, który piesek jak się nazywa. I to naprawdę jest w zupełności wystarczające. U takiego malucha wystarcza. U starszych dzieci jest wtedy taka realna presja społeczna, presja rówieśnicza i wtedy trzeba się nagimnastykować. U malutkich dzieci jest to naprawdę prosta sprawa.
1: I tak już na koniec, bo opisuje pani też w tej książce, jak wygrać rywalizację z ekranem o uwagę dziecka, ale chyba możemy też odwrócić to pytanie i tę sprawę i zadać je sobie, czy nasze dziecko wygrywa rywalizację o naszą uwagę z naszym telefonem. To jest chyba bardzo ważne, że my tu powinniśmy zaczynać od siebie.
2: To jest tak naprawdę najważniejsze. Bo dzisiaj dzieci czują, że przegrywają z ekranami. Wielokrotnie w czasie terapii, wiadomo, rozmawiam z dziećmi i każde dziecko jest inne, ale te teksty pojawiają się u wielu dzieci. Mój rodzic mnie nie lubi, mój rodzic nie chce się ze mną bawić, patrzy w telefon, patrzy w komputer i...
1: Albo mówi zaraz. Jak skończę, zaraz, dokończę,
2: zaraz
1: obejrzę,
2: skończę
1: tak, coś zrobię.
2: I wraca po 2 godzinach, tak, o ile wraca w ogóle. Bo nawet jak się bawimy z dziećmi, to cały czas komórka leży obok i co chwilę sprawdzamy, co chwilę jakaś wiadomość przychodzi. A takie małe dziecko nie potrzebuje rodzica 24/7, tylko potrzebuje 10-15 minut rodzica tylko dla niego. Więc odkładamy telefon, wyłączamy telewizor, i spędzamy czas z dzieckiem. To nie musi być nic odkrywczego, może być, nie wiem, kolorowanie, zabawa klockami, ale żeby dziecko czuło, że ma naszą uwagę i że jest ważne dla rodzica. Ja wiem, że to brzmi trochę nie za ładnie, ale dzieci mają poczucie, że nie są ważne dla rodziców. Że zawsze dzieje się coś innego, zawsze są w biegu, w ruchu. A takie zwolnienie na te 15 minut dziennie naprawdę robi ogromną robotę.
1: A po więcej odsyłam Państwa do tej ważnej książki, szczególnie teraz, kiedy już wróciliśmy do tych naszych stałych aktywności po wakacjach. Książki Maluch przed ekranem, jak chronić dzieci przed negatywnym wpływem technologii. Autorka tej książki, logopeda i psycholog dziecięcy Adrianna Dzięgielewska była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: To ja dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym gościem dziś 23 września w pierwszy dzień jesieni jest poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Panie pośle, dlaczego uważa pan, że rząd chce nas wciągnąć do wojny?
3: Dlatego, że jestem bystrym obserwatorem sceny politycznej i życia naszego codziennego i jestem przekonany, że wszystkie działania, które prowadzi rząd, które prowadzą do wzmożenia emocji, niepotrzebnych emocji dzisiaj w społeczeństwie, służy temu jedynie, żeby Polskę zadłużać dalej, żeby maskować swoją nieudaczną działalność w sferze finansów publicznych i swoją nieporadność w rządzeniu państwem, bo ja jestem zwolennikiem teorii, że oni trwają, a nie rządzą.
2: Czy pana zdaniem istnieje zagrożenie ze strony Rosji w sensie takiej wojny, jaką znamy na Ukrainie i obserwujemy?
3: Istnieje, to prawda, istnieje. Rosja imperialna dla Polski zawsze była niebezpieczna. Ten niedźwiedź albo śpi, najgorsze jest to, że wtedy, kiedy jest głodny, to przychodzi do nas się najeść. To jest wszystko prawda. Natomiast w dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszej obserwacji i pola walki, i logicznego oznaczania interesów poszczególnych państw, no to ja myślę, że jednak Rosja nie jest zainteresowana globalną wojną, tylko jest zainteresowana wygaszeniem konfliktu z takim poczuciem, że tą wojnę wygrała. Więc myślę, że Rosja ma inne dylematy niż my sądzimy. Amerykanie tutaj negocjują bardzo mocno, bo przecież nikomu nie zależy na tym, żeby ludzie ginęli, ja ciągle o tym mówię, że Ukraina niczego nie zwojuje, tylko straci kolejne dziesiątki tysięcy swoich obywateli w takich, umówmy się, brutalny sposób zabitych, bo wojna to nic pięknego, to nie są koniki, to nie są sztandary, to nie są śpiewy przy ogniskach, tylko to jest błoto, to są często wszy, okopy. No, od pierwszej wojny światowej tutaj akurat się mało zmieniło.
2: No niektórzy mówią, że ta wojna i jej zakończenie i w jaki sposób zostanie zakończona, to jest być albo nie być nie tylko dla Władimira Putina, ale też dla Wołodymyra Zełenskiego.
3: Władimir Zełenski jest, powiem, od 3 lat chyba najgorszym elementem całej tej wojny. Władimir Zełenski, podobnie jak Donald Tusk, szykuje się do trwania przy władzy za wszelką cenę. To Zełenski, człowiek, który dla Polski szczególnie nie jest dobrym elementem polityki międzypaństwowej pomiędzy Ukrainą a Polską. To jest człowiek, który cały czas coś insynuuje, ciągle coś konfabuluje, ciągle dołki pod Polską kopie, mimo że Polska pomaga Ukrainie jak tylko może. I powiem tak, my serce na talerzu, a Zełenski pod tym talerzem dołki kopie. Ja nie rozumiem tego postępowania, ale taka jest prawda. Trzeba to mówić po prostu.
2: Ludzie zaczęli mówić w Polsce o wojnie, siedząc w pracy, w szkole, w domach. No bo jeśli słyszymy o raporcie przekazanym przez szefa CIA na Lubelszczyźnie, ludzie słyszą alarmy, no to mamy prawo mieć bardzo niedobre skojarzenia. Jak pan to odbiera? Czy pana zdaniem rząd liczy w roku wyborczym na, po prostu na efekt flagi, czyli na to gromadzenie się blisko władzy w sytuacji zagrożenia? No bo tak naprawdę są te alarmy i co mamy z nimi zrobić? O czym one nas informują?
3: O niczym. Ponieważ nie wiemy, gdzie się ewakuować. Dzieci z lekcji, drogie dzieci, wstajemy szybciutko, jest ogłoszony alarm, wychodzimy, idziemy na salę gimnastyczną, co jest najgorszym pomysłem, jaki może w ogóle człowiekowi
2: do głowy
3: przyjść.
2: Albo wyprowadza się ze szkoły, a jest alarm z powietrza, więc no...
3: Jest po prostu dom wariatów. No. Ludzie nie mają w ogóle bladego pojęcia i to myślę sobie, że to generalnie dzisiaj to wszyscy są mądrzy. Natomiast była ustawa o obronie cywilnej i to komunistyczna ustawa, która była dopracowana w szczegółach, bo to nie tylko jest kwestia wyjścia do schronu, ale to jest wyjścia na przykład leczenia skutków takich ataków powietrznych, że kto będzie dachy gasił, kto będzie wodę przywoził, kto zorganizuje ludziom życie pod presją napadu powietrznego. Jak to wszystko ma działać? No, za Boga nikt nie wie. No w tym niestety przodują rządzący, którzy myślą, że jak za 50 parę milionów wydadzą książeczkę, no to my wszystko wiemy. No,
2: a był taki program w szkole, była taka lekcja w szkole przysposobienie obronne. Oczywiście później zaczęto to wyśmiewać, że to głównie zakładanie jakichś masek przeciwgazowych, ale jak ja sobie przypominam program, bo chodziłam na lekcję przysposobienia obronnego, to uczyliśmy się na przykład jak opatrywać rany, pierwszej pomocy udzielać, co oznaczają właśnie te sygnały, tylko chyba później nas wiele lat pokoju jakoś uśpiło i dlatego chyba ten program został wycofany. Może trzeba było go przeformułować, ale nie usuwać.
3: No jak powiem, że to wszystko przez Amerykanów, to może trochę przesadzę, ale Amerykanie wprowadzili za pomocą swojego parasola bezpieczeństwa, wprowadzili takie przekonanie w Europie, że nikt nikomu się nie stanie, że Niemcy nie muszą mieć armii, Francja nie musi mieć armii gotowej do boju, bo Amerykanie nas i tak obronią, i tak obronią. I w tej sytuacji przez dziesiątki lat po wojnie wykształciło się społeczeństwo, które uważa, że nigdy już wojna nie nastąpi. A z wojną jest tak, że to wystarczy kilka niekorzystnych zjawisk politycznych po drodze, trochę nienawiści pomiędzy narodami i wojna gotowa. Więc myślę, że to, że Amerykanie proponują Polsce budowę stałej bazy na miarę Rammstein, bazy wojskowej, która miałaby być to pieczęcią w kopercie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i Europy, no to szczerze mówiąc, zastanawiać się nad tym tylko mogą ludzie, którzy wyobrazi nie mają.
2: Ale otóż, spotkanie Państwa, Władysława Kośniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem zaplanowane na dziś zostało jednak odwołane. Jak pan to odbiera? Może Amerykanie wcale nie są chętni tacy do budowy tej bazy w Polsce?
3: Nie. Amerykanie kochają Polaków. To jest tak, że oni odróżniają dzisiejszy rząd od społeczeństwa polskiego. Oni wiedzą, że Polacy to jest naród czysty, pracowity, ale też honorowy i bojowy. Więc to są partnerzy, żołnierze polscy uchodzą w oczach Amerykanów za żołnierzy, którzy mają w sobie wartość bojową równą Amerykanom. No to oni, to już jest naprawdę, że tak powiem, pochlebstwo amerykańskie nie znające do tej pory przykładów. Ale powracając do tematu, proszę Państwa, no jest coś takiego jak społeczeństwo i rząd, który no niestety został wybrany przez część tego społeczeństwa, nie wiem, w dużej części wszyscy wyborcy Platformy 2050, PSL-u i Lewicy dziś żałują, bo przecież doprowadzili Polskę praktycznie do upadku.
2: Ale 30% tak, poparcia w dzisiejszym sondażu dla Rzeczpospolitej ma Koalicja Obywatelska, koalicja. Dodamy do tego Lewicę 7% i PSL tam około 5%, to mamy ponad 40%.
3: To ja po prostu tego nie rozumiem. To są prawdopodobnie ludzie żyjący w bańce TVN-u i tutaj do tych ludzi muszę powiedzieć, że TVN i jego droga w kierunku na demokrację właśnie się rozpoczęła i to w trybie bardzo przyspieszonym. Za chwilę władze TVN-u się zmienią i on zacznie innego języka używać, a więc ta bańka pęknie. I co zobaczą, proszę Państwa, że świat jest kolorowy, że nie tylko źli ludzie są w Polsce, ale są przede wszystkim dobrzy ludzie. Oni zobaczą, że Polska jest na kolanach i trzeba będzie setki miliardów spłacać nie swoich kredytów. Więc to zobaczą. Dziś tego zobaczyć nie chcą. Dla nich Donald Tusk to jest ikona demokracji. No to już naprawdę gorszego absurdu powiedzieć nie można. Ale powracając do tego bezpieczeństwa, to powiadam, nie chcą rozmawiać z Kosiniakiem-Kamyszem, bo on jest wicepremierem rządu, który nijak nie jest demokratyczny, który nijak nie działa na rzecz Rzeczypospolitej. On raczej działa na rzecz anihilacji Rzeczypospolitej i wprowadzenia takiego księstwa warszawskiego do Unii Europejskiej. Przecież Oni cały czas, mimo że co innego mówią, to jest, z Amerykanami jest dokładnie to samo, co z CPK. Budują, ale nikt nie widział łopaty. Amerykanów wspierają, tylko nikt nie wie jak. Więc chcą bezpieczeństwa Polski, ale rakiety przeciwlotnicze oddają. To jest po prostu szaleństwo jakieś, no. To jest obłuda, kłamstwo i wpieranie dziecka w brzuch. To jest, oni ciągle coś robią, nie robiąc nic.
2: No dobrze, a co rząd powinien zrobić wobec takich działań no, obok polskiej granicy, jak te zbłąkane drony, czy nawet premier Tusk mówi, że jakaś rakieta przypadkowo, w cudzysłowie oczywiście, może wlecieć. Co w takim razie robić w tej sytuacji?
3: A widziała ją pani, tą rakietę?
2: Nie, no ja nie widziałam żadnej rakiety, na szczęście, jeszcze.
3: A kto widział, że się zapytam? Bo prokurator nie chce pokazać zdjęć. I mamy lej. Taki lej można wywołać w każdy możliwy sposób. Więc ten lej jest promienisty. To jest pocisk, który, albo ładunek, który pod kątem 90 stopni uderzył w ziemię. Pytam się, czy widział ktoś rakietę, która w ten sposób wchodzi w ziemię. Więc proszę państwa, szczerze powiem tak. Mówiła pani o raporcie CIA. Proszę państwa, nie było tego raportu. Moim zdaniem nie było też żadnej rakiety. Oni po prostu zwyczajnie wciągają nas w konflikt, który nie jest naszym konfliktem. I te klepanie się po plecach Tuska z Żeleńskim, bo przypomnę, że dziwnym trafem Żeleński spotyka się z Tuskiem w Lublinie. Następnego dnia mamy eksplozję na terenie Lublina. Syreny wyją, ale 6 minut za późno. I Tusk, proszę państwa, w tak zwanym międzyczasie jakby czekał na tą eksplozję, bo on nie wyjechał z Lublina, a z Lublina wprost pojechał koło tego leja. No więc pytanie brzmi, co tu jest grane, no?
2: To co tu jest grane, pana zdaniem? To jest cały czas to poczucie zagrożenia, psychoza strachu, tak? I próba wciągnięcia nas do wojny.
3: No wszystko pani wie. No i teraz pani redaktor występuje w Sejmie i mówi tak, że taki Jakubiak na przykład nie może mówić tego, co mówi, bo działa na rzecz Rosji. No to ja chcę powiedzieć, panie Tusk, że ja jestem posłem opozycji i moją rolą jest mieć wątpliwości. A ja mam wielkie wątpliwości, czy pan uczciwie na rzecz Rzeczypospolitej pracuje.
2: Jaką korzyść miałby Donald Tusk z wciągnięcia nas do wojny?
3: No przede wszystkim trwałby przy władzy. To jest dokładnie ten sam kazus, co Żeleńskiego. On wie, że tak nagrzebał, że tyle na niego jest, że on nie może władzy oddać, bo skończy w więzieniu. I to jego działanie dla dobra wspólnego nie miało miejsca. To jest, ja mam takie nagranie kiedyś z takiego spotkania PO-wców, że my wygrywamy wyborów nie po to, żeby inni mieli lepiej, tylko żebyśmy my mieli lepiej. No to proszę państwa, to jest definicja rządów Tuska. My i oni. My i oni. Ja jestem ten oni.
2: A trochę już odchodząc od tego tematu, ale pozostając przy temacie bezpieczeństwa, jak pana zdaniem społeczeństwo może no, przygotowywać się na takie sytuacje kryzysowe? Radosław Sikorski powiedział wczoraj, że ma tam ręczną jakąś tam pompę, ma konfitury zrobione, no ale to ja to traktuję w kategoriach żartu jednak mimo wszystko. W jaki sposób? Bo pan proponuje to obowiązkowe szkolenie wojskowe, nie takie długie jak kiedyś, tylko około 3-6 miesięcy, tak? Ale żeby każdy je przeszedł.
3: Ja już przeszedłem, że tak powiem, pierwszą falę hejtu młodych ludzi, którzy wolą, nie dziwię im się zresztą, wolą kawę latte na Placu Zbawiciela niż latanie po poligonie z karabinkiem. Nie dziwię im się. Natomiast ten egzamin z dojrzałości, ten egzamin z odpowiedzialności za państwo polskie, każdy młody Polak czy Polka, bo przecież walczą cały czas o równość, powinien przejść. Nie mówię o 2 latach, mówię o 6 miesiącach. Nie zgadzam się z moimi kolegami, którzy pewnie ze względów politycznych nie mówią o tym, że to ma być obowiązkowa służba zasadnicza, tylko mówią o tym, że to ma być szkolenie 6- czy tam 3-miesięczne. Ja uważam, że warto by było wiedzieć, że w takich szkoleniach w dużej części chodzi o to, żeby zapoznać się z nowymi systemami obronnymi. Natomiast najważniejsze w dzisiejszych czasach, proszę się skupić teraz.
2: Tak, skupiamy się.
3: To jest nauczyć się ze sobą żyć, mieszkać w jednym pokoju.
2: I być odpowiedzialnym jeden za drugiego?
3: Tak, być odpowiedzialnym za kolegę, za koleżankę, nie mieć komórki przy sobie przez na przykład miesiąc czasu, nauczyć się rozmawiać, jeść to samo, nie wybierać sobie dań, tylko jeść co dają. I to, proszę państwa, w naszym społeczeństwie i u naszych dzieci generalnie jest wielkim problemem.
2: Czyli mówi pan już o zmianie mentalności, tylko to będzie wymagało, myślę, lat. To nie jest kwestia na teraz, tylko lat. No chociaż kiedy rozpocząć, jeśli nie teraz, to kształtowanie.
3: Badania socjologiczne mówią, że synkowie z mamusiami nawet do 40 któregoś roku życia sobie żyją. Więc ja myślę, że
2: mamy przychodzą do dziekanatów w imieniu studentów, dorosłych ludzi jednak. No właśnie.
3: Ma pani absolutnie rację. Natomiast pępowinki trzeba odciąć, synków trzeba uwolnić i to jest najlepszy ten moment. Ja myślę, że w latach 70. te pępowinki i mamusie istniały, niektóre miały podejście racjonalne mamy, a niektóre z syneczków chciały mieć pod swoimi skrzydełkami, więc myślę sobie, że to nie tylko jest problem młodzieży, ale to jest też problem rodziców. Rodzice muszą też zrozumieć, że dzieci muszą być samodzielne. I mamusia pod skrzydłami swoimi nie może do końca życia trzymać swoich syneczków.
2: Za rok wybory. Myśli pan, że w roku wyborczym taka rozmowa o takim obowiązkowym przeszkoleniu całego społeczeństwa, no dorosłego oczywiście, się odbędzie, ma szansę się odbyć? Bo to nie będzie popularne. Tak sam pan powiedział, to nie będzie popularny pomysł i rozwiązanie.
3: No, ja myślę, że Donald Tusk przygotowuje nas do tego, bo on zawiesił zasadniczą służbę wojskową i on odwiesi. Bo to nie jest tak, że jej nie ma. Ona jest po prostu zwyczajnie zawieszona.
2: A jak on odwiesi, to pan powie, że dobrze, czy będzie pan uderzał w Donalda Tuska?
3: Ja uważam, że bezpieczeństwo Polski ponad wszystko. To znaczy nie będziemy się rozwijać, nie będziemy budować fabryk, nie będziemy wspólnie budować PKB, bo będziemy zajmować się wojną. A wojna, jak wszyscy wiedzą, zjada wszystkie dochody i oszczędności narodów. Więc sądzę, że wojna nam jest niepotrzebna. My jesteśmy ciągle na wojnie ekonomicznej. Jesteśmy atakowani gospodarczo ze wszystkich stron. Pod pozorem pomocy Polskę się po prostu zwyczajnie wyczerpuje. Nasze środowiskowe moce wykorzystuje się codziennie. Mamy pokłady ropy, mamy pokłady gazu, mamy pokłady miedzi, mamy pokłady węgla i to największe w Europie. I pytam się, co się z tym dzieje? Kopalnie padają, koncesje na wydobycie miedzi sprzedaje się Kanadyjczykom. Pamiętacie państwo, taka była akcja, że gaz będziemy mieli łupkowy? Pamiętacie państwo?
2: Pamiętam, odpowiadam w imieniu słuchaczy.
3: To rządził wtedy Tusk. I co Amerykanie zrobili? Uciekli stąd. Bo wiedzieli, że nie wolno tego gazu ruszać, bo Niemcy nie pozwalają. Mamy gigantyczne złoża w Bałtyku koło Świnoujścia, 8 kilometrów od brzegu. I co? I Niemcy mówią, nie damy wam tego ruszyć. Dlaczego? Bo to niemieckie, nie polskie. Niemcy traktują Polskę jak swoją własność. I to mnie irytuje, że politycy, dorośli ludzie nie wiedzą, co to dla narodu polskiego znaczy.
2: Zapytam pana jeszcze na koniec o słowa Radosława Sikorskiego, jeśli chodzi też o wojnę, bo on powiedział, że lotnictwo europejskie jest w stanie tak zniszczyć to rosyjskie i że Europa militarnie dominuje nad Rosją. Niektórzy mówili, dlaczego Radosław Sikorski w ogóle mówi takie słowa i to też jako element takiego, no może nie wciągania do wojny, ale takiego chełpienia się bez podstaw. A może właśnie trzeba w ten sposób z Rosją rozmawiać? Jak tu spróbujecie nas ruszyć, to my was zniszczymy.
3: Proszę państwa, ja na temat Radosława Sikorskiego mam własną opinię, nie chcę jej wygłaszać tutaj już publicznie. To jest jeden z najgorszych ministrów spraw zagranicznych, jakich mieliśmy po II wojnie światowej. To jest człowiek, który bardziej o sobie mówi, a nie o Polsce. I te straszenia, takie stroszenia piórek, wiecie państwo, to jest tak niepoważne. Otóż ja chcę państwu powiedzieć z takiego doświadczenia mojego, bo ja kocham zwierzęta, że wiecie państwo, który pies najbardziej szczeka? Mały. duży rzadko kiedy. Więc to przesłanie Radosławowi Sikorskiemu przesyłam wraz z życzeniami dymisji i to jak najszybszej.
2: I tu stawiamy dziś kropkę. Poseł Marek Jakubiak był gościem poranka 7:09. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: 7:09. Gość poranka.